0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Światło nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz.

durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała.

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił. Spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak

ciepły pies, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły pies, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Wszystkie głosy policzone. Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa. Od tej informacji rozpoczniemy. Groził zamachem na premiera i szefa MON-u. Służby zatrzymały 60-letniego mężczyznę. Operacja w najbliższych dniach. Papież ma problem zdrowotny. O szczegółach powiemy za moment. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kraków ma nowego prezydenta. Łukasz Gibała z dużą przewagą wygrał wczorajsze wybory. Poparło go 62,12%, z kolei jego kontrkandydatkę Monikę Piątkowską 37,88% głosujących.
2: Pan Łukasz Gibała zdobył 161 184 głosy, natomiast pani Monika Jadwiga Piątkowska 98 306 głosów. W związku z czym podjęliśmy uchwałę o tym, że wybory wygrał pan Łukasz Gibała.
1: Mówił sędzia Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. Zaraz po ogłoszeniu zwycięzcy Łukasz Gibała mówił: przed nami dużo pracy.
3: Najbliższe 2 lata będą bardzo trudne. Mamy fatalną sytuację budżetową w Krakowie. Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić. Jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie.
1: Gibała zapowiedział także pracę ponad politycznymi podziałami. Z kolei jego rywalka Monika Piątkowska, wspierana przez Koalicję Obywatelską, po porażce przyznała: wiedziałam, że nie będzie łatwo.
4: Miałam świadomość tego, naprawdę, miałam pełną świadomość tego, że startuję w bardzo trudnym momencie. Co ten wynik pokazuje? Pokazuje rzecz tak naprawdę oczywistą. Musimy pracować jeszcze więcej i jeszcze ciężej.
1: Piątkowska zapowiedziała, że będzie pilnie przyglądać się pracy nowego prezydenta, a ten ślubowanie złoży na najbliższej sesji Rady Miasta 21 października. Frekwencja we wczorajszym głosowaniu była niższa niż w pierwszej turze i wyniosła 44,27%. Łukasz Gibała zastąpił na stanowisku odwołanego wcześniej w referendum Aleksandra Miszalskiego. Prezydentem będzie przez nieco ponad 2 lata. Nowe informacje w sprawie zatrzymanego, który groził zamachem na premiera i szefa MON-u. 60-latek został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Służby trafiły na jego ślad przez dokładną analizę treści, które pojawiły się w internecie. Zdradził w TVP Info szef MSWiA Marcin Kierwiński. W tej chwili badane są jego kontakty i aktywność w sieci. Na tej podstawie podejmowane będą kolejne decyzje dotyczące mężczyzny. Jak powiedziała nam rzeczniczka resortu Karolina Gałecka, jego zatrzymanie to efekt intensywnej pracy służb.
5: To zgłoszenie wpłynęło dzisiaj od mężczyzny do SOP-u, który przekazał tą informację do policji i informacja zawierała oczywiście grożenie zamachem na premiera i wicepremiera.
1: Wczoraj w tej sprawie w siedzibie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyło się pilne spotkanie przedstawicieli policji, Służby Ochrony Państwa i ABW. W najbliższych dniach papież przejdzie operację. Leon XIV ogłosił to na zakończenie spotkania z wiernymi na wczorajszej południowej modlitwie Anioł Pański.
6: Carissimi. Najdrożsi, niedawno podczas kilku badań kontrolnych lekarze wykryli u mnie dobrze odgraniczony guzek w płucu. Został on zdiagnozowany w bardzo wczesnym stadium i jest dobrze zlokalizowany. Lekarze uważają, że wskazane jest przeprowadzenie zabiegu. Dlatego, kierując się ich zaleceniami, zdecydowałem poddać się operacji w celu jego usunięcia. Zabieg jest już zaplanowany na najbliższe dni. Dziękuję Wam za Wasze duchowe wsparcie i powierzam się Waszej modlitwie.
7: La vostra preghiera.
1: Mówił cytowany przez Radio Watykańskie papież Leon XIV. Jak przekazała Stolica Apostolska, Ojciec Święty powinien wrócić do pełni sił w ciągu tygodnia, a przed nim pracowity czas. W listopadzie Leon odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec zaglądamy do Olsztyna, gdzie miłośnicy zimowych kąpieli rozpoczęli sezon morsowania. Na plaży nad jeziorem Ukiel w gotowości do zanurzenia stawiło się ponad 100 osób.
8: 3, 2, 1!
9: Piesia.
10: Wrażenia?
9: Zimno, dobrze, adrenalina i tak zawsze było.
10: Co daje morsowanie tobie?
9: Dobre samopoczucie.
11: Paweł. Przyjemnie. Woda, co prawda, jeszcze cieplutka.
10: Marek. Masz piękny naszyjnik. Co daje morsowanie?
12: Energię, endorfiny, radość, szczęście, wszystko. To super.
1: Pierwszą jeszcze jesienną kąpiel morsów w Olsztynie obserwował Andrzej Brzozowski.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
13: My tu zaczynamy dopiero w listopadzie.
14: Kto
13: zapisana
14: wie? My...
13: już jestem.
14: A ty? No dobrze. No, my jeszcze poczekamy z Justą.
9: Dzień dobry. Grudzień.
14: Dzień dobry, poranku.
13: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
14: Tomek Waloszczyk.
1: I Justyna Bieniek.
14: No i zgadzamy się z prezydentem Krakowa, jak tu siedzimy, przed nami dużo pracy.

0: Wszystkim babom składamy życzenia, tym, którzy obchodzą dzisiaj imieniny i urodziny. 12 października w kalendarzu mam czytać?
1: Tak, imiona chodzą dzisiaj parami, czytaj.
0: Edwin Edwina, Eustachiusz Eustachy, Adala już jest solo. A nie, jeszcze Maksymilian i Maksymiliana i Witold i Witolda.
1: Proszę.
0: A poza tym jeszcze Felix, Grodzisław, Grzymisław i Serafin. Wszystkiego najlepszego.
1: Jak najbardziej, ja świętuję dzisiaj Hugh Jackman, australijski aktor.
0: 11 minut po 6 zaczynamy dzień, cały tydzień zresztą, od Ewangelii w Radiu Plus.
2: Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: to plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz.
3: Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że Pan Jezus nie miał łatwo z tymi, do których głosił dobrą nowinę. Oni ciągle wymagali znaków. Cały czas oczekiwali od Pana Jezusa jakiejś cudowności, potwierdzenia tego, kim jest. A Pan Jezus mówi: nie będzie żadnego znaku prócz znaku Jonasza. Jonasza, który szedł i głosił nawrócenie w Niniwie, wielkim, starożytnym mieście, w stolicy potężnej, ale też i okrutnej Asyrii, u wroga Izraela. Jonasz tam głosił nawrócenie do Boga, odstępstwo, odejście od grzechu, nawoływał do tego mieszkańców Niniwy. I Niniwa się nawróciła dzięki nawoływaniu. Pan Jezus, całe Jego życie, cała Jego misja jest jednym wielkim nawoływaniem nas do nawrócenia. Pozwólmy Panu Bogu działać w naszym życiu. Pozwólmy, aby to Jego nawoływanie o zmianie życia, o zmianie przyzwyczajeń doszło w końcu do naszych uczu. Żadnego znaku poza znakiem Jonasza nie będzie. Usłyszmy to nawoływanie Pana dzisiaj.
4: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego...

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Reklama.

0: Czytam w internecie, że dr Saurabh Sethi, amerykański gastroenterolog, przejrzał 10 tysięcy skanów wątroby i ma dla nas ważną informację. Już się przestraszyłem, jak nagłówek przeczytałem, że ma taką informację, że ta wątroba się niszczy jak naczczo, na przykład pijemy. Mhm. No to rzeczywiście, bo
1: ale
0: to
1: co
0: kawa mocna. No kawę. No nie, o kawie chciałem wspomnieć, ale okazuje się, że wprost przeciwnie. Znaczy on nic nie mówi naczczo czy nie naczczo, ale żeby kawę pić rano, ponieważ nie wiem, czy on jak przeglądał te skany, 10 tysięcy skanów, to on pytał tych pacjentów, pije pan kawę czy nie. Pewnie tam sobie i takie badania zrobił właśnie.
1: Pytał.
0: No, kawę.
1: A, kawę.
0: Ale a propos picia w ogóle, no. Tak jak już trochę zasugerowaliśmy, to kawa to sprawia, że nawet jest o 44% mniejsze ryzyko marskości wątroby, okazuje się. I w ogóle to kawa to działa jak taka tarcza ochronna. I ja chciałem dodać, nie tylko na wątrobę i to, co wewnątrz nas, ale taka tarcza ochronna przeciwko niewyspaniu i złemu humorowi.
1: Tak. A ja bym dodała, że jeszcze są inne wartości dodane. Oprócz tej tarczy ochronnej jest też tarcza towarzyska.
0: Jest.
1: Po prostu można z kimś na kawkę się umówić. Albo przy okazji picia kawki czy robienia w pracy kawki można sobie chwilkę porozmawiać. Czy nawet stąd z tej kolejce po kawkę na mieście też można sobie pogadać.
0: Tylko w pracy...
1: Jak tak człowiek się pogada, to od razu się lepiej czuje.
0: W pracy strasznie hałasuje ten automat ekspres, więc... Bo to mieli te ziarna, no to tak ciężko czasem pogadać.
1: Mieli, a czasem i tak... Nie wiadomo, co się z tego wydobywa, oprócz oczywiście kawy, ale dźwięki różne mogą być.
0: Chciałem powiedzieć, że bardzo cenna inicjatywa w mojej parafii powstała. Otóż powstała kawiarenka z zamysłem takim, żeby co niedzielę się spotkać na kawie.
1: Ale przed czy po?
0: No po, już po.
1: No, super.
0: I tylko teraz trzeba tam dyżury zrobić, ciasto upiec i tak dalej.
1: No właśnie.
0: Ale towarzysko idealnie.
1: Super, podoba mi się.
0: Była inauguracja, było dużo kawy wczoraj.
1: A ciasto było?
0: I to nie jedno.
1: Dlatego taki zadowolony dzisiaj. No dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości do tej kawy oczywiście porannej w Radio Plus.

0: istniejących zagrożeń. Hubert Hurkacz pokonał rewelację zawodów Chińczyka Izu. Polak awansował do czwartej rundy turnieju w Szanghaju. Hurkacz notuje imponującą serię zwycięstw. Przypomnijmy, że wcześniej pokonał Nowaka Dziokowicza.
1: Też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom.
0: Mówił po meczu Hurkacz. Teraz w walce o ćwierćfinał przeciwnikiem Polaka będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina.
2: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel. Zapraszam. Do 4 razy sztuka. Łukasz Gibała, nowym prezydentem Krakowa. Lider Krakowa dla mieszkańców we wczorajszych wyborach zdobył ponad 62% głosów. Dla radnego był to czwarty start wyścigu o fotel włodarza stolicy Małopolski. W drugiej turze pokonał Monikę Piątkowską, popieraną przez Koalicję Obywatelską, która uzyskała ponad 37% głosów.
3: Najbliższe 2 lata będą bardzo trudne. Mamy fatalną sytuację budżetową w Krakowie. Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić. Jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie.
2: Mówi Łukasz Gibała, który zapowiada współpracę ze wszystkimi ponad podziałami. Dodaje też, że ma nadzieję, że jego zwycięstwo natchnie inne polskie miasta do działania. Przedterminowe wybory w Krakowie rozpisano po odwołaniu w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego w maju bieżącego roku. Z tego powodu Łukasz Gibała będzie miał za zadanie dokończenie jego kadencji, która potrwa 2,5 roku. Legia lepsze od Wisły w ligowym klasyku. W meczu 10. kolejki PKO Ekstraklasy wojskowi pokonali w Warszawie Białą Gwiazdę 2-0. Nie zabrakło kontrowersji. Kibice z Krakowa, chociaż otrzymali bilety na mecz, nie weszli na sektor gości. W geście protestu piłkarze Wisły opuścili wyjście na boisko z tunelu. W Krakowie spore ochłodzenie, na termometrach tylko 5 stopni, poza tym pochmurno i ciemno. W ciągu dnia przejaśnienia, choć niewiele cieplej. Według synoptyków maksymalnie do 13 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, momentami dość silny z kierunków wschodnich. Warunki biometeo są jednak korzystne.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Ale my wstajemy. Dzień dobry, o poranku.
6: Dzień dobry, już wstaliśmy i kawa już jest w ruchu. Dzień dobry, witamy. O czym myśli to od samego rana?
5: O tym, jak zmieni się od dzisiaj Kraków.
6: O tym za chwilę.
5: Bo wybory były.
6: Były, a teraz Alba i Romina Power.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Bezpartyjny kandydat wygrał wybory na prezydenta Krakowa. Od dzisiaj miasto będzie zupełnie inne. Jeśli ktoś wybiera się do stolicy Małopolski w celach matrymonialnych, nie wiadomo, czy znajdzie dobrą partię. A jak ktoś miał odebrać partię materiału, nie ma pewności, czy dzisiaj będzie jeszcze na niego czekać. Może ktoś chce na partyjkę brydżyka albo szachów. Nic z tych rzeczy. A takie było mieszczańskie miasto. Ale od dzisiaj bezpartyjne. I to jest też dobra wiadomość dla mieszkańców zmagających się z hałasem i imprezami. Przetłumaczcie Anglikom. Partia po angielsku to party. No party, ladies and gentlemen. Koniec tego party.
2: Reklama.
3: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
7: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
2: Reklama.

0: Co, że, Quest of Paradise.
1: Tak, to w temacie. No. Za chwilę rocznica, dzisiaj 12 października.
0: I będą rydze.
1: O, Artur Moczarski o szczegółach.
0: Dobrze, posłuchajmy. Trochę zamieszałam.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 12 października 1492 roku Krzysztof Kolumb, poszukując zachodniej drogi morskiej do Indii, dopłynął do jednej z wysp archipelagu Bahamów i ta data uznawana jest za moment odkrycia Ameryki. Gdy w roku 1920 kończyła się wojna polsko-bolszewicka, tego samego dnia w Rydze delegacje polska i sowiecka podpisały preliminaria pokojowe oraz umowę rozejmową. A dokładnie 20 lat temu, 12 października 2006 roku, zmarł Carlo Acutis. Miał wówczas zaledwie 15 lat. Szczególnym rysem jego duchowości była miłość do Eucharystii, a do dzielenia się wiarą wykorzystywał nowe technologie. Jego grób w Asyżu stał się celem pielgrzymek wiernych z wielu krajów i właśnie dziś kończą się tam czterodniowe uroczystości rocznicowe. Miał 48 lat, gdy wyjechał na Madagaskar w celu posługi trędowatym. To już jezuita Jan Bejzym, który zmarł 2 października 1912 roku w Maranie, w dniu wspomnienia aniołów stróżów. Stworzył pionierskie dzieło, które uczyniło go prekursorem dzisiejszej opieki nad trędowatymi. Z datków zebranych od dobroczyńców i rodaków wybudował w Maranie szpital, by leczyć i dawać nadzieję. Zmagał się m.in. z oporem francuskich władz kolonialnych, których aktywność kościoła kuła w oczy i nieustannym brakiem środków. Posługacz odrzuconych i Samarytanin z Madagaskaru, jak go nazywano, został beatyfikowany przez świętego Jana Pawła II 18 sierpnia 2002 roku na krakowskich błoniach.

0: To tak jak ja trochę, tylko ja na inną melodię. Za 2 minuty będzie godzina 7, to poranek z Radiem Plus. Już za chwilę inaczej będziemy śpiewać.
1: No dobrze, sprawdzimy też prognozę pogody, bo tutaj jesień powoli wkracza na horyzont, a właściwie na scenę, można powiedzieć.
0: Wiadomości już za chwilę.

0: Zapowiada pracę ponad politycznymi podziałami. Łukasz Gibała, nowy prezydent Krakowa. Sąd zdecydował, są zarzuty po ataku nożowniczki w szkole w Warszawie. Była parada i inne atrakcje. Motocykliści w Bełchatowie zakończyli sezon. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa. Tak to brzmiało w sztabie zwycięzcy po ogłoszeniu wyników, a te nie pozostawiają złudzeń. Gibała zdobył 62,12%, jego rywalka Monika Piątkowska, wspierana przez Koalicję Obywatelską, 37,88%. Gibała zaraz po wygranej mówił wprost, będę pracował ponad politycznymi podziałami.
1: Ja mam takie wrażenie, że dzisiaj w Polsce coraz więcej osób widzi, że nie musimy żyć w tej rzeczywistości, którą projektują nam politycy z Warszawy. Coraz więcej osób widzi, że my sami w naszych miastach i miejscowościach lepiej wiemy, co jest dla nas dobre.
0: Z kolei Monika Piątkowska, która musi teraz pogodzić się z porażką, już zapowiada, będę nowemu prezydentowi patrzeć na ręce.
2: Będę zwracała uwagę i będę patrzyła na ręce nowego prezydenta miasta. Powiedział wielokrotnie, że Kraków powinien być dla mieszkańców, zgadzam się z tym. Zadaniem moim, jak i innych parlamentarzystów z Krakowa jest przecież zwracać uwagę na to, jak pracują włodarze miasta.
0: Frekwencja wyniosła nieco ponad 44% i była niższa niż w pierwszej turze. Krakowianie po tych wyborach mają konkretne oczekiwania.
3: Jest dużo do zmiany. Przede wszystkim jest problem z bezdomnymi.
4: Żeby jednak tej turystyki nie było tak dużo i ona nie utrudniała nam, mieszkańcom, aż tak bardzo życia.
5: Chciałabym, żeby było tak, jak do tej pory było. W sensie tak, żeby Kraków się rozwijał, jak do tej pory.
0: Łukasz Gibała zastąpił na stanowisku odwołanego wcześniej w referendum Aleksandra Miszalskiego. Ślubowanie złoży 21 października. Zaatakowała nożem 3 osoby w szkole policjalnej na warszawskiej Pradze. Trafi tymczasowo do aresztu. Jest decyzja sądu w sprawie 21-letniej Kamili D. Kobieta usłyszała 5 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa. A z tymi najnowszymi doniesieniami już teraz nasz reporter Michał Rawa.
6: Policja przekazała, że 21-latka przyznała się do winy. Początkowo odmówiła składania zeznań i stwierdziła, że złoży je dopiero przed sądem. Ostatecznie Kamila D. rozmawiała krótko ze śledczymi, którzy nie ujawniają jednak szczegółów przesłuchania. Wiadomo, że kobieta przed sekretariatem szkoły przy ulicy Mińskiej raniła 3 osoby, w tym 17-latkę. Ta z ranami ciętymi trafiła do szpitala. Groziła też śmiercią pracownikowi szkoły, który ją obezwładnił i kopnęła jedną z policjantek. 21-latce grozi nawet dożywocie.
0: Jak podkreśla policja, nic nie wskazuje na to, by atak w stolicy miał związek z wydarzeniami w innych szkołach na Mazowszu w ostatnich dniach. Jesteśmy gotowi do rozejmu, ale wojska Kremla właśnie uderzyły w elektrociepłownię w Charkowie, oświadczył Wołodymyr Zełenski w specjalnym orędziu. Prezydent Ukrainy ogłosił wiadomość o ataku zaraz po oświadczeniu Donalda Trumpa, że Moskwa i Kijów zgodziły się na natychmiastowe wstrzymanie wzajemnych uderzeń na infrastrukturę energetyczną. To dobra wiadomość dla wszystkich, ważne, aby znalazło to odzwierciedlenie w rzeczywistości. Popieramy wszystkie realne i wiarygodne formuły zawieszenia broni i zakończenia wojny, podkreślił Zełenski.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Motocykliści opanowali Bełchatów. Setki fanów dwóch kółek wzięło udział w widowiskowej paradzie ulicami miasta. To z okazji oficjalnego zakończenia sezonu motocyklowego.
8: Bardzo fajny moment, kiedy możemy przejechać się ulicami naszego rodzinnego miasta, możemy pomachać mieszkańcom.
9: Pokazać się sąsiadom.
10: Niech widzą.
9: No, niech widzą.
11: Dużo ludzi wychodzi tak samo, zainteresowani są, machają.
10: Robi to wrażenie, taka ekipa.
11: Oczywiście, oczywiście.
0: Motocyklistom towarzyszył Rafał Różycki, a my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
12: Termometry w Krakowie ani drgną, wciąż 5 stopni, choć za oknami nieco jaśniej. W ciągu dnia częściowo słonecznie, choć niewiele cieplej. Według prognoz maksymalnie do 13 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, momentami dość silny z kierunków wschodnich. Warunki biometeo są dziś korzystne.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
13: Uwaga, uwaga, już 5 minut po godzinie 7, więc wstajemy, budzimy się do życia, nowy tydzień przed nami.
14: I mówimy dzień dobry, Kasia Kozimor,
13: Tomek Waloszczyk.
14: Zapraszamy do 9. Bakara teraz.
13: Yes, sir.
14: I can boogie.

0: 13,5 minuty po godzinie 7. Poniedziałek mamy, 12 dzień października. Czytam ze zdziwieniem. Ze wschodu idzie sroga zima, 25 stopni mrozu i pół metra śniegu. Przerażona, biegnę
1: do dalekiego wschodu jakiegoś.
0: Tak, i zostało tam na tym wschodzie na szczęście. U nas jesień, a w Rosji to już prawdziwa zima. Szaleją potężne zawieje śnieżne, przynoszące pół metra śniegu, na termometrach nawet 25, minus 25 stopni, ale Rosja duża i w głąb tam sięga, więc to nie tak, że zaraz przy granicy, tylko tam gdzieś dalej.
1: A niech ich tam zmrozi. Ja czytałem, tak, że u nas jeszcze mają być nawet tak jak na jesień, bo to nie takie letnie, ale jesienne upały nawet.
0: Pod 20?
1: No około.
0: Pod z czoła płynie.
1: No, jak ktoś jeszcze grabi te liście, no bo to dużo teraz pracy z tym będzie, no to tak może się trochę, nawet do t-shirta ja bym się rozebrał.
0: Czekamy na t-shirty, też byśmy się chętnie rozebrali. Na razie trzeba się raczej cieplej ubrać, zwłaszcza o poranku, bo bywa poniżej 10, więc tam już gołe kostki trochę nie bardzo. Ja dzisiaj założyłem już dłuższe spodnie.
1: A skarpetki myślałem, że dłuższe.
0: Nie, skarpetki jeszcze są krótsze, ale nogawki już dłuższe, więc się wszystko...
1: Czyli stopki są.
0: No
1: dobrze.
0: Do pracy.
1: Za co kochamy jesień, o tym będziemy jeszcze mówić. Przypominamy o naszej zabawie, szczegóły na stronie radioplus.pl.
0: Kubek był już w użyciu?
1: Mój? Stoi pięknie na półce na razie.
0: U mnie to samo.
1: Boję się ruszyć.
0: Wysoko, żeby nikt nie dotknął. No dobrze, za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii Murray Head. Będzie też Alicja Majewska.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: polski elektryk kontra wielka gwiazda futbolu. Taki spór będzie w sądzie w Norwegii. Erling Haaland chciał zarejestrować pod swoim nazwiskiem markę, no bo to teraz to piłkarze i sportowcy to są marki też osobne.
1: Tak.
0: No ale okazało się, że nie, bo już jest zarejestrowana, zajęta. Zajął ją polski elektryk, który firmę założył sobie w Norwegii. No i teraz się kłócą, bo Polak twierdzi, że nie miał dlatego pojęcia o tym piłkarzu, mimo że to 3 lata temu on już w miarę był trochę znany.
1: Zarobiony był, to nie oglądał telewizji, no
0: tak,
1: co się dziwisz.
0: On chciał połączyć polskie słowo hala z angielskim land. Hala to chyba, że nie wiem, z gór wyjechał tam czy coś.
1: A że hala, no.
0: No albo,
1: hala.
0: Albo hala produkcyjna, właśnie. I mu się tak połączyło Haaland, z tym, że Haaland to jest przez 2 A chyba nazwisko, więc tu hala przez 1, nie wiem. W każdym razie zajęte i piłkarz będzie się domagał w sądzie, żeby unieważnić, bo jak to możliwe, żeby on nie znał piłkarza
1: ale
0: znanego?
1: Ale czekaj, przepraszam, kto pierwszy, ten lepszy jest, tak, zasada taka.
0: No ale piłkarz chce udowodnić, że tamten chciał się podłączyć pod jego sławę i nazwisko i dlatego taką firmę sobie nazwał.
1: Se mógł nazwać.
0: Ja nie wiem, ja się zaczynam bać w tym świecie dzisiejszym, bo przecież na szczęście jest już jesień, ale przecież mieliśmy lato z nutą nostalgii. Przyjdzie tu zaraz jakiś Grzegorz Lato i będzie się domagał,
1: dokładnie,
0: że to albo pierwszy.
1: Ja to też bym się bała, może... Dobrze, że szukamy dobrych stron jesieni, to trochę bezpieczniej jest.
0: Nie, to król strzelców, fantastyczny człowiek, więc na pewno by się Radia Plus nie czepiał.
1: Chyba tak. 26,5 minuty po 7, poranny program Radia Plus, rano staje. To co, teraz George Harrison na naszej antenie, a niech będzie gitarowo.

0: To zdjęcie ostatnio obiegło Polskę. Nie mogłem się powstrzymać i też wrzuciłem na nasz profil na Facebooku. Ślimaki podhalańskie.
1: Przepraszam cię, bardzo, bardzo ładne są. Bardzo mi się podobają.
0: Bardzo ładne. Tak. Jakby ktoś nie widział, to są jakieś...
1: Ślimak, ślimak, pokaż rogi. Bele. Ci, bele na piero... Nie.
0: To są bele siana, chciałem powiedzieć. jelenie sobie siadły. No z daleka wygląda jak ślimak.
1: Nie,
0: no,
1: bajka,
0: dosłownie.
1: Naprawdę, rewelacja. Takie widoki tylko w Polsce.
0: Za co kochamy jesień? Na przykład za to, że pojawiają się nowe gatunki. O tym na naszym profilu facebookowym.
1: Chociaż jakbyś mi powiedział ślimak podhalański, szukałbym bardziej na talerzu.
0: A, pewnie tak.
1: Ale nie w postaci ślimaka, tylko bardziej jakiegoś ciasta.
0: To coś zawijanego coś... takiego.
1: O, właśnie. No dobrze, za chwilę na naszej antenie...
0: Brędza czy co tam.
1: Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody.
2: Reklama. Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji. Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielonej, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: To historia ze szpitala w Skarżysku Kamiennej w Świętokrzyskiem. Życiu medyka nie grozi niebezpieczeństwo. 60-letni napastnik trafił do szpitala psychiatrycznego. Do zdarzenia doszło na oddziale, gdzie sprawca leczony był z powodu zaburzeń. Medykowi udzielono natychmiastowej pomocy. Został opatrzony, ale nie ma zagrożenia życia. Służby wyjaśniają wszystkie okoliczności. I na koniec jeszcze maksymalne ceny paliw są takie same jak w weekend. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,97, a oleju napędowego 8,6. To najwyższe ceny od wejścia w życie trzeciej edycji programu CPN.
1: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. Pogratulowała zwycięstwa Łukaszowi Gibale jeszcze przed oficjalnymi wynikami. Mowa o Monice Piątkowskiej, która przegrała wybory na prezydenta Krakowa z Łukaszem Gibałą. Lider Krakowa dla mieszkańców zdobył ponad 62% głosów, Piątkowska ponad 37%. Jej zdaniem rezultat, który osiągnęła, jest dobry, jeśli wziąć pod uwagę trudne okoliczności. Teraz musimy odbudować zaufanie, mówi Piątkowska.
2: Miałam świadomość tego, naprawdę, miałam pełną świadomość tego, że startuję w bardzo trudnym momencie. Co ten wynik pokazuje? Pokazuje rzecz tak naprawdę oczywistą. Musimy pracować jeszcze więcej i jeszcze ciężej.
1: Łukasz Gibała będzie prezydentem Krakowa przez 2 lata. Piątkowska zapowiada, że będzie się pilnie przeglądać pracy nowego włodarza, bo ten już w kampanii wyborczej zapowiadał audyt w urzędzie i przegląd kadry. Zamykają lewostręt na Zakopiance. Od dziś kolejne zmiany w organizacji ruchu. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jadąc Zakopianką w kierunku Myślenic, nie będzie już można skręcić w lewo w ulicę Świetlistą od strony Krakowa. Kierowcy, którzy będą chcieli dojechać do tej ulicy, będą musieli skorzystać z objazdu przez węzeł drogowy w Gaju. Trasa będzie dłuższa o około 6 kilometrów. W Krakowie sporo ochłodzenie. Termometry ani drgną, nadal tylko 5 stopni. W ciągu dnia przejaśnienia, choć niewiele cieplej. Według prognoz maksymalnie do 13 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, momentami umiarkowany z kierunków wschodnich. Warunki biometeo są dziś korzystne.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: No takie życie, poniedziałek się zrobił, nowy tydzień, life is life, przed nami i opus.
5: Wszystko super jest, nie ma co narzekać. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
4: Tomek Waloszczyk. No ja tak trochę tak mówię, żeby się miło rozczarować za chwilę.
5: No dobrze, niech będzie. Opus, life is life, można polucić.

0: się przekrzykują w tej piosence za 17 minut 8.
1: Dzień dobry, witamy. Dobry. I zapraszamy. Pora założyć coś czystego na siebie i przywitać nowy dzień. Chociaż pewien szef pewnego znanego producenta spodni mówi, że on to z tych swoich to nie bierze w pracę. Nie. On
0: to, ręcznie?
1: Nie, jak już musi. Znaczy punktowo, jak coś tam dziabnie, spadnie, jakaś plamka się pojawi. Tak. Bo on w ten sposób chce zmniejszyć ślad węglowy dżinsów. Podczas prania uwalnia się mikroplastik i tak w ogóle chyba szaleniec jakiś trochę, bo jak już musi je wyprać, to też nie, że w proszku, tylko idzie z nimi pod prysznic i bierze prysznic i tak przy okazji tam spłukuje. Nie wiem, co spłukuje, bo chyba nie brud.
0: No nie, a szoruje trochę te dżinsy, czy nie?
1: Nie, nic na ten temat nie wiem. Może tą gąbką pojedzie, ja nie wiem. To nie wygląda dobrze. W każdym razie chciał udowodnić, że to są takie spodnie, że nie trzeba specjalnie za często. Ale właśnie w tym jest, że tak powiem, rzecz sedno, że takie sprane po 5-10 latach, jak się nie rozlecą, albo nie przytyjemy.
0: Samotne?
1: Wyglądają najlepiej.
0: A,
1: patrz,
0: no
1: jakie
0: właśnie
1: mam sprane. Widziałeś?
0: Pokaż.
1: Ty?
0: A to sprzed 5-10?
1: Nie, to od razu takie sprane kupiłem.
0: Aha.
1: Ale od razu lepiej wyglądają. No. Tu się przetrze, tu się tam wytrze. Takie są cieniowane jakieś. No nie wiem, w każdym razie, jeśli chodzi o rzeczy, których się można nie prać przez całą zimę, to są wełniane swetry. Oczywiście takie z prawdziwej wełny owczej. Wietrzymy wtedy, mrozimy, prać nie trzeba. Zapachów nie pochłaniają, brudu też nie. Ale dżinsy to bym jednak nie ryzykowała.
0: No właśnie, to zawsze jest problem, że gdzieś pójdzie, coś zrobi. Na przykład pójdzie po węgiel do piwnicy i ubrudzi się, już jest ślad węglowy.
1: A poza tym załóż białą podkoszulkę, tak jak ja. Zawsze coś zleci normalnie, no. Jak nie pomidor, to buraczek. Jak nie buraczek, to ketchup. I tak dalej, i tak dalej. No dobra.
0: Nie, dlatego że nam zakazali jeść w studiu.
1: Dokładnie tak. Nie, że śliniak potrzebuje, ale rzeczywiście trzeba czasem uważać. Krzysztof Krawczyk będzie za chwilę, będzie The Bangles, Manic Monday, a o właśnie poniedziałek mamy. Ale
0: Manic.
1: Co?
0: To Manic,
1: nie,
0: Manic.
1: Fajny dzień. Dzień jak co dzień, a może nawet i lepszy, bo po weekendzie. Za kwadrans 8.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
10: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Reklama.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: Ta piosenka Manic Monday straszy tytułem, a całkiem przyjemna.
2: Oczywiście.
1: Tak jak i jesień. Też się tej jesieni boimy, a ma tyle pięknych stron.
3: Dokładnie tak. Mogłoby to być strona taka...
1: Czynna albo bierna. Znaczy czynna, jak idziemy do parku, a bierna, jak leżymy na kanapie.
3: Właśnie. Bardzo ładnie to określiłeś. Nic dodać, nic ująć.
1: No. Ale my mamy strony też książkowe na jesień, tak żeby... No więcej czasu mamy, żeby sobie poczytać. Kevin Rudd, a to znam to nazwisko.
3: To chodzi... Czekaj.
1: Poczekaj, to był jakiś ten...
3: Tenisista?
1: A nie Kacper Rudd.
3: Ale też to coś na K.
1: Przywódca, no dobrze. Mhm. Kevin Rudd, świat według Xi Jinpinga. Groba cegła, ale
3: to...
1: bardzo aktualna i bardzo ciekawa o tym, jak Chiny chcą urządzić świat.
3: No dobrze, no to chyba jest co poczytać. Na całą jesień starczy, jak patrzę na objętość tej książki. Jest też propozycja dla pań. Pan poda mi tę książkę.
1: Proszę.
3: Tomek się zdziwił, że w środku przepisy. A
1: no menopauza.
3: Co? No menopauza, ale dojrzałe podejście do odżywiania, bo w tym okresie kobiety powinny jeść nieco inaczej, suplementować rzeczy z jak dobrze pamiętam, z fitoestrogenem, czyli jakieś tam te fasola i tam różne inne rzeczy. O proszę, mam. Zapiekanka dyniowo-twarogowa. Brzmi nieźle?
1: Nieźle.
3: No. Zupa jarzynowa z pulpetami.
1: Super.
3: No, ja też by się nic nie stało.
1: Ale nie, to ja bym mnie zachęciło teraz. Ja w ogóle bym tę książkę nazwał, jakbym pisał menipauza.
3: Menipauza,
1: może być. Ale menopauza to tak konkretnie.
3: I powiem, że jest jadłospis na cały miesiąc.
1: Dobrze, bo my tu książki...
3: Nowy plan na lepsze życie.
1: Książki książkami, ale
3: polecamy,
1: przede wszystkim mamy wspaniały kubek i Bolesławiec, znaczy Bolesławiec nam przygotował z logiem Radia Plus.
3: Ja
1: wspaniale się prezentuje.
3: Ja tylko przypomnę dyskretnie, że z Agnieszką byłyśmy, sprawdzałyśmy, jak wygląda produkcja, także wszystko wiemy, pod naszym okiem czujnym się wypalało.
1: Przywiozły i nic nie stłukły.
3: Nie.
1: Czekamy na wpisy wasze na stronie radioplus.pl. Dobre strony jesieni. Napiszcie, za co lubicie jesień.
0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
3: A teraz zapraszamy na najnowsze wiadomości.
0: Reklama.
4: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
5: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
4: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
6: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: O, pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Plus Kraków.
1: Aktywny w grupach o skrajnych poglądach. Co wiadomo o mężczyźnie, który groził premierowi i szefowi MON-u, to za chwilę. 20 tysięcy mundurowych przed placówkami, do szkół wracają policyjne patrole. Będzie też papież, który zdaniem włoskich mediów wybrał linię przejrzystości w kwestii zdrowia. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Groził zamachem na premiera i wicepremiera, służby zatrzymały go na Dolnym Śląsku. To około 60-letni mężczyzna, takie informacje przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zgłoszenie o szykowanym ataku na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza trafiło wczoraj do służb, ze szczegółami Michał Rawa.
2: Jak poinformował szef MSWiA, zatrzymany mężczyzna jest osobą bardzo aktywną na różnych grupach, gdzie głoszone są skrajne poglądy. Został znaleziony przez służby po analizie treści, które trafiły do sieci. Cały czas badane są kontakty tego człowieka, przekazał Marcin Kierwiński w rozmowie z TVP Info. Wiadomość, która postawiła służby w stan najwyższej gotowości, trafiła wczoraj przed południem na skrzynkę mailową Służby Ochrony Państwa.
3: I informacja zawierała oczywiście grożenie zamachem na premiera i wicepremiera.
2: Mówiła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Na razie nie jest wiadomo, jakie motywy stały za działaniami tego mężczyzny. Premier Tusk oraz wicepremier Kosiniak-Kamysz podziękowali służbom za szybkie i zdecydowane działania.
1: A mówił o tym Michał Rawa, dziękujemy. Policja wraca do szkół, początek tygodnia pod czujnym okiem służb. Patrole, tak jak w piątek, znów pojawią się przed placówkami i pozostaną tam do odwołania.
4: Planowanych 20 tysięcy policjantów i kolejne kontrole w szkołach na każdym poziomie.
1: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Będą rozmowy z uczniami, być może także kontrole plecaków. Efekt policyjnych działań z ostatnich dni daje do myślenia, przyznaje komendant główny generał Marek Boroń.
5: Mamy 110 zabezpieczonych niebezpiecznych przedmiotów. To są noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną, zaostrzone przedmioty, śrubokręty, młotki. Takie przedmioty młodzież próbowała wnosić do szkoły, więc my temu wszystkiemu przeciwdziałamy.
1: A takie akcje planowane są też w kolejnych dniach. Papież wybrał linię przejrzystości w kwestii swojego zdrowia. Włoska prasa szeroko komentuje wczorajsze oświadczenie Leona XIV. Ojciec Święty przekazał wiernym, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w początkowej fazie i w najbliższych dniach czeka go operacja. Zdaniem dziennikarzy szybki termin zabiegu świadczy o tym, że papież chce, tak jak planował, pojechać w listopadzie do Ameryki Południowej. O modlitwę w intencji pomyślnego przebiegu operacji i szybkiego powrotu do zdrowia Leona apeluje przewodniczący episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda.
6: Gorąco zachęcam wszystkich naszych rodaków, aby otoczyli papieża modlitwą, aby modlili się o dobrą operację, o szybką operację, o szybki powrót papieża do zdrowia, by mógł wrócić i dalej przewodzić Kościołowi, by mógł dalej umacniać wszystkich w wierze.
1: Według La Repubbliki być może już jutro 71-letni papież uda się do rzymskiej kliniki Gemelli, gdzie pozostanie po operacji około tygodnia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jak żyje się w stacji kosmicznej? W jaki sposób rozpoczął się podbój kosmosu? Odpowiedzi na te pytania można było znaleźć podczas festiwalu astronomicznego. Odbył się w Astrocentrum w Chełmcu niedaleko Nowego Sącza.
7: Najbardziej to mnie zaciekawiła właśnie ta sonda zbierania tego pyłku z komety.
8: Możemy dzięki temu poszerzać swoją wiedzę, dowiedzieć się o sobie coś więcej, no i w ogóle o człowieku.
9: Co to za urządzenie tutaj jest?
10: Teleskop.
9: Co tam widać?
10: Tam było słońce i tam chmury były takie czarne.
1: W trakcie imprezy można było też podziwiać niebo przez teleskop ze szczytu Astrocentrum. A już teraz w Radiu Plus poranne prognozy pogody.
11: Za oknami w Krakowie bez zmian, dość pochmurno i tylko 5 stopni. W ciągu dnia przejaśnienia i niewiele cieplej. Według synoptyków maksymalnie do 13 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, momentami dość silny z kierunków wschodnich. Warunki biometeo są dziś korzystne.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Ciao, ciao, machamy, mówimy
2: ciao,
1: dzień dobry.
2: Ciao, by chciało.
1: Chciało, ale czasem już nie może. A spos. 8:05.
2: Dzień dobry, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk. Ciao Siciliano przed nami w Radiu Plus.
2: A potem Bonnie Amy Dedicola.

0: Boniem i Daddy Cool na antenie Radia Plus. 12 minut po godzinie 8 mamy.
1: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
2: I czas na śliwki. Z nami jest Agnieszka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Te śliwki to chyba są na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o dobre strony jesieni.
3: Tak, bardzo uwielbiam. Naprawdę to jest moja taka słabość, że po prostu takie owoce, ale w każdej postaci. Mogę jeść bardzo dużo i to taka moja słabość jest.
0: Fantastycznie. Dobrze, czy masz jakieś swoje ulubione, czy chodzi o te takie fioletowe?
3: Takie najbardziej to były, tak jak mówię, na drzewie u babci, to były kryszny, to były takie malutkie właśnie węgierki, malutkie, ale teraz to wszystkie.
2: Dobrze.
0: I jak leci po prostu.
2: I co?
3: Tak, jak leci, dokładnie.
2: Kupujesz, myjesz i wcinasz, czy jakieś bardziej skomplikowane rzeczy, jakieś przetwory ciasta?
3: Najpierw to wcinam, a potem ewentualnie jak zostanie, chociaż to rzadko się zdarza, to wtedy ewentualnie coś, jakieś tam ciasto czy coś, ale nie, takie mówię, jak zakupione, umyte. Od razu się to.
0: No i fantastycznie. Wczoraj miałam słabość na śliwki, ale nie było za bardzo pomysłu i trochę mało czasu, więc były śliwki pod pierzynką taką z ciasta kruchego, czyli jak to się nazywa? No kramble takie po prostu. No, no i też fajnie wyszło. No.
2: No dobrze.
0: Śliwki fajne są.
2: A jeszcze
0: potwierdzam.
2: Cytując dalej wpis Agnieszki...
0: Pod kruszonką,
2: Tak. Cytując dalej wpis Agnieszki, to jeszcze piękne kolory za oknem, długie wieczory, można pić ulubioną herbatę, deszcz stuka w okno i kocem się otulić, a jak chce się coś, żeby tak zupełnie tam nie stracić formy, to zajęcia fitness są po sezonie działkowym.
3: Tak, są i to takie nawet dosyć intensywne, bo nawet to jest aerobik,
0: Świetnie.
3: Yoga i pilates.
0: Rewelacja! Bierzcie przykład z Agnieszki. Bardzo mi się podoba ten sposób na jesień. Kupuję w ciemno.
2: Dobrze, a my wysyłamy też, skoro jest kocyk i książka, wysyłamy dwie pozycje książkowe, no i przede wszystkim nasz kubek z Bolesławca, Radia Plus.
3: Bardzo się cieszę, bo ten kubek tak mi się podobał.
0: To jest super.
3: Piękny.
0: No jest. Tak. I nie jedna śliwka się zmieści. Dziękujemy, pozdrawiamy.
3: Dziękuję,
0: do usłyszenia.
2: A jeżeli wam się też podoba ten kubek, bo chwaliliśmy się nim na naszym profilu facebookowym i wiele osób nam o tym pisze, no to dobre strony jesieni na stronie radioplus.pl. Czekamy.
1: Dobre strony jesieni w Radio Plus.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Reklama.

0: 26 minut po godzinie 8 poranny, program Radia Plus, to rano wstaje. Mieszkanie w takiej turystycznej miejscowości, gdzie turyści przyjeżdżają, żeby zrobić sobie zdjęcia, nie jest wcale fajne, o czym przekonała się pewna angielska para. Przeprowadzili się do Bidbury. To jest takie miejsce, Bidbury, tak się chyba nazywa, jakoś tak. W każdym razie tam jest taka uliczka z małymi takimi domkami. I oni mieszkali w jednym z tych domków i się okazało, że no do niczego, bo wszyscy przez to okno zaglądają, że ciągle się pojawiają, że to w ogóle ani cisza, ani spokoju. I musieli stamtąd jednak się wyprowadzić.
1: To oni nie wiedzieli, tak gdzie sobie... się przepraszać. Research zrobić, zobaczyć, no, no jaka tak, okolica, czy nie wiesz, budują drogi w pobliżu.
0: Czasem ci się wydaje, że jest fajnie, a potem się okazuje, że nie do końca. Widzisz jakąś turystyczną miejscowość, chciałbyś tam zamieszkać, myślisz sobie, ale tu fajnie jest. A potem się okazuje, że to, co miało być dobre, jest przekleństwem tak naprawdę i ciężko jest wytrzymać w takim miejscu. Coraz więcej
1: Roletę
0: jest...
1: mogli sobie kupić. No.
0: Coraz więcej jest takich ludzi, którzy właśnie wyprowadzają się z miejsc, które wydawały się rajem, a potem się okazało, że raczej jednak piekiełko.
1: Przepraszam, na Podlasiu jest szlak okiennic, takich pięknych, malowanych i tam można sobie chodzić, robić zdjęcia. Się nawet pytaliśmy, czy można. Wszyscy mówią, pewnie róbcie sobie zdjęcia i tam nikomu nie przeszkadzało.
0: A jakbyś tam mieszkał i co chwilę by cię ktoś pytał, w końcu by ci się to chyba na pewno
1: być może.
0: Mogłoby tak
1: Teraz
0: być.
1: Będę bez pytania robił zdjęcia.
0: Ale dziękujemy, że jesteście tacy uprzejmi dla turystów. To bardzo miłe. 27,5 po 8 to teraz Billy Joel, Uptown Girl, czyli na przedmieścia się wybieramy.

0: On był z Downtown, ona była z Uptown i się jakoś spotkać za bardzo nie mogli.
1: Przedmieścia, no nadmieścia, w ogóle...
0: Nie w tym warsztacie, co no. Na teledysku było widać.
2: Billy Joel za nami, a przed nami jeszcze te ślimaki podhalańskie na naszym profilu facebookowym. Zajrzyjcie, bo to trudno nawet wytłumaczyć.
0: A to cud natury jest, naprawdę.
2: Tak. Piotr napisał, ciekawe, czy lubią oscypki, bo skoro zwykłe ślimaki lubią serek na pierogi, to podhalańskie jest pewnie tak, no.
0: Może tak być. No dobra, to co, wiadomości w skrócie i prognoza pogody? Już teraz?
2: Tak, zapraszamy, w pół do dziewiątej zbliża się.
3: Reklama.
4: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
3: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest w pół do dziewiątej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny finał nocnego pożaru w Kujawsko-Pomorskim. W kamienicy strażacy znaleźli ciała dwóch osób. Do zdarzenia doszło w miejscowości Nowe. Z ogniem walczyło 11 zastępów.
2: Po dojeździe pierwszych zastępów przekazano informację, że cała kamienica jest w ogniu i cztery osoby się ewakuowały przed przyjazdem straży pożarnej. Przekazały one też informację o tym, że w środku mogą znajdować się osoby poszkodowane. Natrafiono na dwie osoby śmiertelne.
1: Relacjonuje Adam Gwizdała ze Straży Pożarnej w Świeciu. Znów atak na międzynarodowe lotnisko Króla Khalida w Riyadzie. Zginęła co najmniej jedna osoba, kilkanaście zostało rannych. Atak rakietowy potwierdzili jemeńscy rebelianci Huti, którzy już zapowiedzieli kolejne. Celem mają być saudyjskie lotniska i infrastruktura energetyczna. Przypomnijmy, w sobotnim ostrzale portu

0: Ojciec Święty ma poddać się operacji o solidarności i modlitwie. W specjalnym liście do papieża zapewnił również metropolita senior kardynał Stanisław Dziwisz. Hierarcha zapewniał jednocześnie o wsparciu i modlitwie za przyczyną świętego Jana Pawła II w intencji powrotu Ojca Świętego do zdrowia. Jak zaznaczył, wstawiennictwo świętego wiele razy okazało się skuteczne dla wielu ludzi z całego świata. Przywrócenie 20-minutowego biletu komunikacji miejskiej to jedna z pierwszych decyzji, jakie planuje podjąć Łukasz Gibała po objęciu fotelu prezydenta Krakowa. Planowane zaprzysiężenie nowego włodarza miasta 21 października.
1: Pierwszą decyzją, którą podejmę, będzie przywrócenie biletu 20-minutowego, który został skrócony do 15 minut, oraz przywrócenie generalnie poprzedniej taryfy biletowej, a jednocześnie będę też zabiegał o to, i to będzie druga decyzja, żeby ochronić tereny w Dolinie Prądnika, żeby tam powstał park XXL.
0: Mówił Łukasz Gibała. Priorytetem podczas tej dwuletniej kadencji, jak dodaje prezydent elekt, będzie walka z zadłużeniem miasta. Przypomnijmy, we wczorajszych wyborach lider Krakowa dla Mieszkańców zdobył ponad 62% głosów. Temperatura w Krakowie rośnie, już 7 stopni, za oknami coraz więcej słońca, a na tym nie koniec. W ciągu dnia przejaśnienia i według synoptyków maksymalnie do 13 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, momentami dość silny, z kierunków wschodnich. Warunki Biemateo są dziś korzystne.

0: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Jeszcze pół godziny poranka, nie to żebyście żegnali się z nami, bo cały dzień gramy przeboje z nutą nostalgii, ale pobudzamy się jeszcze tylko przez 20 dokładnie 6 minut.
2: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Robin Gibbs za chwilę, teraz Samantha Fox, touch me.

0: Za 20 minut będzie godzina 9, to Robin Gibb. A pamiętasz Dariusza Kortka? Trochę aktor, no trochę piosenkarz.
1: Tak. No,
0: nawet napisali o nim...
1: Dziewczyny się w nim kochały.
0: Amant no, lat 90.
1: No, tak? No. Jak się patrzy.
0: I wrzucił na media społecznościowe, na Facebooka wpis, jak ja kocham jeździć pociągiem. Tym bardziej, że ponad 400 km, trochę odpoczynku, mała drzemka, lektura i bieżące sprawy. No i pochwalił się, że ma pierwszą taką realną zniżkę na PKP. No lata lecą, lata lecą. Ale burza pod tym wpisem się zrobiła, bo on wrzucił zdjęcie do tego, że on tam jeździ. I co?
1: O nie! Syry na oparciu.
0: Jak
1: no
0: jest?
1: Na...
0: On się broni, że to czyste...
1: Dziury, można powiedzieć. Nie, no nogi, no po prostu nogi. No.
0: Czyste skarpetki
1: nie
0: bez dziury.
1: Nie nawet
0: no.
1: Jak są czyste i bez dziury. No ja wiem, że kusi, ja też bym chciała, ale to no, są pewne zasady i trzeba się ich trzymać.
0: Czyli ciebie też to oburzyło. A on się tłumaczył później tak. Nogi w czystych skarpetkach. Nikomu to nie przeszkadza, bo nikogo nie ma w moim przedziale, który mam wykupiony cały w pierwszej klasie. To jak on ze 6 miejsc kupił dla siebie swoich, co to
1: to
0: powiedziałeś?
1: Chociaż
0: girser?
1: Kurteczkę trzeba było podłożyć. No. No,
0: ale to mnie teraz zastanawia, że całe przedziały wykupuje.
1: Słuchaj,
0: a może
1: jak
0: to
1: go
0: spekulant?
1: Stać? No, no nie wiem, no, a może się tak złożył. No nie wiem, nie mam zielonego
0: nie,
1: pojęcia.
0: Nie, no chciał mieć wygodnie, no, przyjemnie i,
1: zdrzemnąć się.
0: I bez ludzi dookoła. Znaczy ludzie
1: i z nogami na siedzeniu i po prostu. No,
0: dlatego tak wykupił, go. No.
1: No dobra, wybaczam.
0: Stać go, ale ze zniżką.
1: Ze zniżką, tak. 30%.
0: Tak
1: dobrze
0: jest.
1: Widziałem?
0: No.
1: Poszaleć można. No dobrze, to co za chwilę Bananarama w Wines będzie na naszej antenie, a potem pojawi się jeszcze jedna piosenka, między innymi Zbigniew Wodecki. Chałupy, welcome to.
0: Tarara, tarara.
1: No dobra, gramy.
0: Bananarama tu.
1: Może zagrajmy, nie śpiewajmy.
2: Reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
6: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
7: Castorama.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
8: Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Jedna marka, wiele skutecznych rozwiązań na szkodniki. Antykuna.pl to odstraszacze do samochodów, domów, parkingów i ogrodów. Zapraszamy do naszych punktów Antykuna.pl w Wieliczce przy ulicy Pięknej 3 oraz w Krakowie przy ulicy Henryka Kamińskiego 33. Tam doradzimy najlepsze rozwiązanie, a jeśli zdecydujesz się na odstraszacz do auta, zamontujemy go na miejscu. Antykuna.pl. Skuteczna i sprawdzona ochrona przed kunami, myszami, szczurami i innymi szkodnikami.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.

0: Żaden Barbados, żaden Galapagos, chyba że do pracy Galapagos, bo poniedziałek mamy, żadnego luzu już.
1: Nie, nasza piękna Polska jest cała i jelonki, które siadły pod takimi belami.
0: Z Bałtyku w Tatry.
1: Tak, pod belami siadły i wyglądają jak ślimaki z daleka. Napisał Jacek do nas, miałem okazję widzieć osobiście coś podobnego na Słowacji, ale jak się zatrzymałem, żeby zrobić zdjęcie, to inni kierowcy zaczęli trąbić.
0: O, no i poleciały sobie ślimaki, się popsuły, rozeszły.
1: Tak, ale świadka mam, że tak było. Proszę to go tu wezwać i niech się przyzna.
0: Dobrze. No. No, ładne zdjęcie, fajne. Kto widział na żywo, ten na pewno zadowolony.
1: I Boże napisze po prostu to, odnosząc się jeszcze do jesieni, że to jest najcudowniejsza pora roku. Długie wieczory, kolory, zapach świec waniliowych i ten romantyczny spokój. Jest wrażenie, że czas zwalnia.
0: No właśnie. Więc szukamy tych dobrych stron jesieni przez cały najbliższy tydzień na antenie Radia Plus za waszą pomocą. www.radioplus.pl to nasza strona internetowa.
1: Ale on zwalnia ten czas wieczorem, bo w ciągu dnia przyspiesza. Za 5 już ponad troszkę minut będzie 9:00. My mówimy do usłyszenia.
0: Wracamy jutro po godzinie 6:00. Za chwilę Agnieszka Morawska. Wcześniej oczywiście najnowsze wiadomości w Radio Plus.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Padły strzały, gdy z nożem ruszył na policjantów. Nie żyje mężczyzna postrzelony w Bydgoszczy. Chce dotrzymać obietnic złożonych mieszkańcom. Za chwilę o planach nowego prezydenta Krakowa. Donald Trump ogłasza rozejm. Rosja nadal atakuje. Powiemy o reakcji prezydenta Zełenskiego. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na miejscu całą noc pracowali biegli, sprawę przejęła prokuratura. Nie żyje 44-letni mężczyzna postrzelony w Bydgoszczy. Z nożem w ręku ruszył na policjantów w trakcie domowej interwencji. Wtedy właśnie padły strzały. Mężczyzna trafił do szpitala. O szczegółach już teraz Lidia Rachwalska.
2: Policja została wezwana na interwencję do domu przy ulicy Stawowej około 21:00. Tam 44-latek miał się awanturować i dokonywać samookaleczeń. Funkcjonariusze wezwali wsparcie, ale mężczyzna nie przestawał być agresywny i ruszył z nożem w kierunku policjantów. Jedna z funkcjonariuszek oddała strzał. Mimo natychmiast udzielonej pomocy, mężczyzna zmarł w szpitalu.
1: A do sprawy będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Pierwsza decyzja będzie dotyczyć komunikacji miejskiej. Wiemy, czym na początek zamierza zająć się nowy prezydent Krakowa. Łukasz Gibała wygrał przedterminowe wybory w tym mieście, zdecydowanie pokonując swoją rywalkę Monikę Piątkowską. Jak mówił nam nowy gospodarz miasta, w kampanii złożył mieszkańcom konkretne obietnice i zamierza ich dotrzymać.
3: Obiecywałem mieszkańcom w trakcie kampanii, że jak tylko wygram wybory, to przywrócę poprzednią taryfę, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza tak zwany bilet 20-minutowy, który został skrócony do 15 minut i dużo osób miało o to pretensje, bo w 15 minut przy tych korkach w Krakowie to tak naprawdę nigdzie nie da się dojechać, więc to będzie moja pierwsza decyzja.
1: Jak zapowiada Gibała, zamierza też spotkać się ze swoimi kontrkandydatami.
3: W pierwszej turze zagłosowała na mnie trochę więcej niż 1/3 mieszkańców, ale pozostałe 2/3 miało swoich innych faworytów i widocznie te programy tych kandydatów mi się bardziej spodobały, więc ja chcę z każdym ze swoich kontrkandydatów usiąść do stołu i porozmawiać, co realnie z jego programu, z programu tej osoby możemy zrealizować.
1: Łukasz Gibała złoży ślubowanie 21 października. Donald Trump ogłasza rozejm. Rosja nadal atakuje. Wszystko po tym, jak amerykański prezydent zamieścił zaskakujący wpis, w którym poinformował, że Moskwa i Kijów uzgodniły zawieszenie ataków na sektor energetyczny. Kreml na razie nie skomentował tego porozumienia. Z kolei ukraiński przywódca w wieczornym przemówieniu przekazał, że już po oświadczeniu Trumpa Rosja zaatakowała elektrownię w Charkowie. Mimo tego Wołodymyr Zełenski twierdzi, że Ukraina zgadza się na zawieszenie broni i oczekuje analogicznego kroku ze strony Moskwy.
4: Ukraina
1: jest gotowa powstrzymać się od ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną. Liczymy na podobną gotowość ze strony Rosji oraz na porozumienie w tej kwestii z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Siły zbrojne Ukrainy otrzymały odpowiednie rozkazy. Według Zełenskiego Rosjanie tylko w ubiegłym tygodniu przeprowadzili ponad 200 ataków na ukraińskie obiekty energetyczne. W ostatnim tygodniu w wyniku rosyjskich ataków życie straciło ponad 150 osób, a 700 zostało rannych. CBŚP zatrzymało 12 osób za oszustwa za pomocą szybkich płatności mobilnych. Podszywali się pod pracowników m.in. banków i portali sprzedażowych. Służby zabezpieczyły mienie warte ponad 850 tysięcy złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To na koniec jeszcze Mazury, gdzie 34 małe żółwie błotne wróciły do natury. Wykluły się w inkubatorach, mówi nam Justyna Januszewicz z Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.
5: Po wykluciu maluchy najpierw zamieszkały w terrarium, gdzie były regularnie karmione, a gdy tylko odpowiednio podrosły, przyszedł czas na powrót do ich naturalnego środowiska. 11 żółwi trafiło do rezerwatu Bagno Nadrowskie, powołanego specjalnie w celu ochrony tego gatunku.
1: A 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej ostoi żółwia Baranowo. Żółwie błotne, dodajmy, w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Straight Up i Paula Abdul w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz prawie 19 minut po 9 w kalendarzu, 12 dzień października. Za oknami jesień, taka troszeczkę w gorszym wydaniu, ale my tradycyjnie będziemy pytać o te dobre strony jesieni. Będę też miała dla Was zaproszenie na sobotę, ale szczegóły za chwilę. Radio
1: Plus. Reklama. Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
6: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

atrakcjach. Jeśli wiecie, że będziecie mogli się tam pojawić, napiszcie, dlaczego chcecie wziąć udział w tym wydarzeniu. Autor lub autorka najciekawszej wiadomości mają szansę na taki rodzinny bilet. Dwoje dorosłych, dwoje dzieci. Numer SMS-owy dla Was 691 141 141. A teraz już Dancing Queen i Halina Frąckowiak.

0: A Jabba w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz 17, prawie 17 minut do 10. Dobre strony jesieni to jest już ten czas, gdy jesień powoli nie jest piękna, kolorowa, to babie lato gdzieś powoli znika. Jest chłodniej na zewnątrz, deszcz czasami o szyby zadzwoni i to też jest powód do tego, żeby tę jesień lubić, bo możemy odpocząć na przykład. Pytamy dziś i nie tylko dziś przez cały październik o dobre strony jesieni. Na naszej stronie internetowej jest specjalny formularz radioplus.pl i za co lubicie jesień? Tam po prostu trzeba kliknąć ten formularz, napisać kilka słów i później czekać na telefon. Dzisiaj jeszcze ode mnie, a później od Janka. Tak, Janek wraca z urlopu. A do zdobycia jest przecudnej urody kubek Radia Plus z Bolesławca, a do tego jeszcze zestaw książek, jakich opowiem za moment. Przypominam też, że czekam na wasze wiadomości dotyczące Krobicy. Kopalnia Świętego Jana w Krobicy na Dolnym Śląsku obchodzi 450-lecie i jeżeli macie ochotę się tam pojawić, to ja mam dla was taki voucher 2 plus 2 rodzinny, dwoje dorosłych, dwoje dzieci. I tutaj czekam na wiadomości od was pod 691 141 141. Radio
1: Plus. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Bye.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Jesienny off w salonie Hof. Tylko do 25 października. Do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
5: Reklama.

0: Here Comes the Rain Again i Eurythmics w Radiu Plus na koniec 9 do 10, 3 minuty, za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie i Krakowski Park Technologiczny.
1: Reklama.

0: CBA nie miało pełnej kontroli nad Pegasusem. Premier o nowych ustaleniach w sprawie systemu. Sprawdzą monitoring i przesłuchają świadków. Policyjne działania w Nowym Sączu po postrzeleniu 41-latka. W wiadomościach także jabłkomat powstał w powiecie nowosądeckim. Posłuchajcie. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Premier mówi o rewelacji ostatnich godzin w sprawie systemu Pegasus. CBA nie miało pełnej kontroli nad tym oprogramowaniem szpiegowskim. To najnowsze ustalenia biegłych, o których informuje Prokuratura Krajowa. Zdaniem śledczych, dostęp do materiałów pozyskanych z użyciem Pegasusa mógł trafić do Izraela. O czym więcej już teraz Michał Rawa.
1: Według ustaleń biegłych, część elementów systemu Pegasus pozostawało pod pełną kontrolą izraelskiej firmy, od której zakupiono oprogramowanie. To oznacza, że polskie służby nie mogły zablokować wycieku danych pozyskanych w trakcie działań operacyjnych. Premier Donald Tusk mówi o zbrodni stanu.
2: Oni podpisali umowę, w której zapłacili firmie z Izraela ponad 30 milionów złotych za system, nad którym de facto nie mieli kontroli.
1: Przypomnijmy, że system Pegasus pozwalał na dostęp m.in. do wiadomości, połączeń czy kamery telefonu. Inwigilowani z użyciem tego oprogramowania byli m.in. posłowie KO Krzysztof Brejza i Roman Giertych, czy prokurator Ewa Wrzosek.
0: System Pegasus został zakupiony w czasie rządów PiS-u, głównie z Funduszu Sprawiedliwości. W śledztwie dotyczącym użycia oprogramowania zarzuty usłyszało 7 osób, w tym byłe kierownictwo CBA, ABW i SKW. Dzisiaj Sejmowa Komisja Śledcza ma też przedstawić jawną część raportu dotyczącego Pegasusa. Do późnego wieczora śledczy pracowali na miejscu strzelaniny, do której doszło w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej. Policjanci postrzelili mężczyznę, który chciał ich zaatakować nożem. 41-latek zmarł po przewiezieniu do szpitala. Według mundurowych wcześniej mężczyzna nie reagował na polecenia, a użycie tasera nie przyniosło efektu.
3: Trwa ustalanie dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Wdrożono również procedury kontrolne mające na celu ustalenie prawidłowości użycia środków przymusu bezpośredniego.
0: Mówiła Justyna Basiaga z nowosądeckiej policji. Ta zabezpieczyła monitoring z okolicy, ustala też świadków i analizuje nagrania kamer mundurowych oraz tasera. Michał Kołodziejczak, pod lupą prokuratury, śledczy z Warszawy przekazali dziś, że w związku z medialnymi doniesieniami zabezpieczono materiały i wszczęto czynności sprawdzające. W tle m.in. zmuszanie do zażywania narkotyków. Przypomnijmy, to efekt publikacji w kanale Zero. Do dziennikarzy zgłosiły się dwie kobiety, które oskarżyły posła o przemoc, agresję i namawianie do zażywania kokainy. W konsekwencji klub Koalicji Obywatelskiej zawiesił polityka, choć on sam przekonuje, że są to pomówienia. Jego sprawą zajęła się warszawska prokuratura. Teraz Kuba. Na 10 lotniskach co najmniej do końca listopada będzie brakować paliwa lotniczego. W związku z tym rejsy na Kubę wstrzymało w tym roku już co najmniej 11 linii lotniczych, m.in. Air France i Iberia.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Inspiracją był samoobsługowy punkt z bananami na Maderze. W Łącku w powiecie nowosądeckim działa jabłkomat. Mieszkańcom pomysł bardzo się podoba.
5: Fajne rozwiązanie moim zdaniem. Mi się to bardzo podoba.
6: Jabłka są dobre, no widać, że nie ma nikogo tutaj z obsługi, ale widzimy, że jest monitoring.
7: Byliśmy z żoną na Maderze. Tam przy drodze stał właśnie taki jak jabłkomat, tylko z bananami. Padliśmy na pomysł, że czemu by nie otworzyć tego tutaj u nas. Jabłkomat działa tak, że podchodzimy, wybieramy sobie jedną z odmian, płacimy albo blik, albo wrzucamy do skrzyneczki, która się znajduje tutaj.
0: Wyjaśniał Dawid Potoniec, właściciel jabłkomatu. Ten stoi przy ulicy Szczawnickiej, którą przez Łącko biegnie droga wojewódzka numer 696.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 21 minut po 10 na zegarze teraz. Czy to jest dobra godzina na kolejną kawę, herbatę albo może pierwszą, a do tego coś słodkiego? Może zostało jeszcze jakieś ciasto z niedzieli na przykład i uprzyjemni nam taką chwilę, taką przerwę w pracy albo w szkole. Jeśli chodzi o te najlepsze ciasta na świecie, to jest nowy ranking Taste Atlas i tutaj internauci zagłosowali na portugalskie ciasto Pão de Lua de Ovar. Mam nadzieję, że powiedziałam to dobrze, ale to jest taki biszkopt z Ovar i on jest teraz już popularny w całej Portugalii, wszędzie go można kupić. To jest taki tradycyjny biszkopcik, miękki, bardzo taki soczysty, nie soczysty, ale też wilgotny. A jeśli chodzi o te kolejne miejsca, to na drugim miejscu Kadkaka. To jest szwedzkie ciasto czekoladowe, bardziej przypominające brownie. Na trzecim miejscu sernik baskijski, a na czwartym miejscu marcinek. Polski marcinek z Podlasia. Ciasto niezwykle pracochłonne, ale fantastyczne w smaku i docenione także przez zagranicznych internautów i turystów. Ale to nie koniec tych naszych sukcesów na tej liście 100 najlepszych ciast świata, bo na kolejnym miejscu, na szóstym, znajduje się nasz sernik, potem jest karpatka na ósmym, na czternastym jabłecznik, na 33 sękacz, na 37 kołocz śląski, piernik na 50 i 53 to kremówka. Jest sporo reprezentacji z polskiej kuchni, więc jest też okazja, żeby przypomnieć sobie może takie Karpaty ośnieżone, bo to już niedługo ten czas. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla Was. Przypominam o tym, że pytam dziś również o to, dlaczego chcielibyście pojechać, jeśli chcielibyście pojechać na uroczystość 450-lecia kopalni Świętego Jana w Krobicy. Przypominam to ten weekend, a ja mam zaproszenie na sobotę 2 plus 2. To jest taki rodzinny bilet, żeby można było sobie zwiedzać, specjalny bilet, w którym będzie można wejść tam, gdzie zazwyczaj wejść nie można. Więc jeżeli jesteście w tym momencie, wiecie, że 17 października będziecie mogli pojawić się na Dolnym Śląsku w Krobicy, to proszę dać znać, dlaczego chcielibyście tę kopalnię zwiedzić. 691-141-141. Radio
1: Plus. Reklama. Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516-564-249.
3: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
4: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

Baby, I Love You Ray, Big Mountain w Radiu Plus w przebojach z notą nostalgii. 24 minuty pozostały do 11. Weekend, wiem, poniedziałek dopiero. Niektórzy stwierdzą, że na przykład nie biorą udziału w poniedziałku i szykują się już na weekend i tym weekendem żyją. A na przykład, jeżeli będziecie w okolicach, albo specjalnie możecie też się wybrać do Krobicy. 450 lat od otwarcia kopalni w Krobicy będzie mnóstwo się działo pod naszym patronatem. Między innymi specjalne spacery z przewodnikiem, bardzo wąskie tunele, historia, do tego jarmark izerski i mnóstwo atrakcji i takie specjalne zaproszenie na to wydarzenie na 17 października trafi do Magdaleny z Myślenic. Magdalena napisała tak: taki bilet rodzinny byłby cudownym prezentem urodzinowym dla mnie. W najbliższą sobotę 17 października kończę 44 lata. Celebrować z mężem i synami w takim miejscu to marzenie dla zawodowego historyka. Magdo, jeszcze raz wszystkiego wspaniałego i mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. A jeśli wy będziecie w okolicach, no to oczywiście zajrzyjcie na imprezę pod naszym patronatem. Krobica na Dolnym Śląsku, 450 lat kopalni świętego Jana. Mike Oldfield, Maggie Rayleigh, Moonlight Shadow, teraz w Radiu Plus.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczy się na parę chwil.

0: Reklama.
1: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
1: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
3: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jedna marka, wiele skutecznych rozwiązań na szkodniki. Antykuna.pl to odstraszacze do samochodów, domów, parkingów i ogrodów. Zapraszamy do naszych punktów Antykuna.pl w Wieliczce przy ulicy Pięknej 3 oraz w Krakowie przy ulicy Henryka Kamińskiego 33. Tam doradzimy najlepsze rozwiązanie, a jeśli zdecydujesz się na odstraszacz do auta, zamontujemy go na miejscu. Antykuna.pl. Skuteczna i sprawdzona ochrona przed kunami, myszami, szczurami i innymi szkodnikami.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
5: Reklama.

0: True Blue i Madonna w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze 3 minuty do 11. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
1: Reklama.

0: Kraków.
1: Ukraina czeka na szczegóły amerykańsko-rosyjskich rozmów dotyczących rozejmu energetycznego. Za chwilę też postępowanie policyjne po ataku na księdza w Czeluśnicy na Podkarpaciu oraz komentarz politologa po wygranej Łukasza Gibały w Krakowie. Jest 11. Marcin Bartnik. Prezydent Ukrainy ostrzega państwa europejskie przed agresywnymi operacjami Kremla i komentuje ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa. Władimir Zełenski zabrał głos podczas Warsaw Security Forum. Podkreślił, że mimo ogłoszonego przez Donalda Trumpa energetycznego zawieszenia broni, rosyjskie drony nadal atakują ukraińską infrastrukturę. Czekamy na szczegóły amerykańsko-rosyjskich rozmów, podkreślał Zełenski. Rosyjskie ataki to odpowiedź Putina dla Trumpa. Czekamy jednak na szczegóły rozmów między Amerykanami a Rosjanami oraz na to, jakie konkretne kroki Amerykanie będą gotowi podjąć. Głos na Warsaw Security Forum zabrał też premier Donald Tusk. W swoim wystąpieniu szef rządu odniósł się do ostatnich wypowiedzi Donalda Trumpa, który między innymi obarczył Ukrainę o wzrost cen ropy.
2: Każdy, kto sugeruje, że to Ukraina jest odpowiedzialna za wojnę, daje niezwykle cenny prezent agresorowi, Putinowi. Propozycja natychmiastowego rozejmu energetycznego spotkała się z natychmiastową odpowiedzią. Czyją? Putina. Odpowiedzią Rosji był atak na infrastrukturę energetyczną w Charkowie. Tak jest zawsze.
1: W Warsaw Security Forum bierze udział m.in. naczelny dowódca sił NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz. Wciąż trwają czynności sprawdzające po wczorajszym ataku na księdza w Czeluśnicy na Podkarpaciu. Podczas porannej mszy świętej 35-letni mieszkaniec gminy Tarnowiec uderzył kapłana. Natychmiast zareagowali wierni, którzy obezwładnili napastnika.
3: Kiedy policjanci przyjechali do kościoła, ten 35-latek przebywał w zakrystii, wypowiadał się irracjonalnie, był agresywny. Prawdopodobnie to zachowanie mogło wynikać ze stanu jego zdrowia, dlatego policjanci zadysponowali na miejsce załogę karetki pogotowia, która postanowiła przetransportować 35-latka na konsultację.
1: Powiedział nam Daniel Lelko z jasielskiej policji. Sprawa prowadzona jest m.in. pod kątem obrazy uczuć religijnych i naruszenia nietykalności cielesnej. Głosy od prawa do lewa dały fotel prezydenta Krakowa Łukaszowi Gibale, komentuje jego wynik politolog Tomasz Synowiec z klubu Jagiellońskiego. Gibała kandydował już po raz czwarty. Mieszkańcy w końcu mu zaufali, przekazując ponad 62% głosów. Katarzyna Snakowska.
4: Wielki atut, ale też duża słabość. Szerokie grono osób, które oddały głos na Łukasza Gibałę, to zarówno wyborcy Konfederacji Korony Polskiej, czy partii Razem. Tomasz Synowiec podkreśla, że nowemu prezydentowi będzie ciężko pogodzić interesy i spełnić oczekiwania wszystkich grup.
5: Decyzje, które będzie on podejmował, siłą rzeczy, którymś z tych grup będą do niego zrażały.
4: Niespełna 100 tysięcy głosów oddanych w drugiej turze na Monikę Piątkowską, to według Synowca wynik tragiczny dla Koalicji Obywatelskiej w Krakowie.
5: Nastroje wokół rządu są raczej negatywne. Jak ich prezydent okazał się bardzo niepopularny i został odwołany przez mieszkańców w referendum.
4: Frekwencja w drugiej turze wyniosła 44,27% i zdaniem Synowca to nie najgorsza mobilizacja krakowskich wyborców.
1: Z Krakowa Katarzyna Snakowska, dziękujemy za relację.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kwietny dywan przedstawiający koziołki pojawił się na poznańskim Starym Rynku. Z kolorowych wrzosów ułożyli go poznaniacy. To w ramach akcji zachęcającej mieszkańców do oddania głosu na wybrane projekty w ramach budżetu obywatelskiego.
6: Jesteśmy w trakcie głosowania. Ponad 10 tysięcy mieszkańców naszego miasta swoje głosy oddało, ale chcemy mieć jak największą frekwencję. W tym roku hasłem budżetu obywatelskiego jest Zakwitajmy dla Poznania.
1: Zachęcał Patryk Pawełczak z Urzędu Miasta. Akcja ma na celu zachęcić poznaniaków do głosowania, ale nie tylko.
6: To jest nie ostatni element, który jeszcze pokażemy w naszym mieście, żeby po prostu jak największą grupę zainteresować, aczkolwiek naszą największą ambicją jest, żeby nie tylko była duża frekwencja w głosowaniu, co nam się udaje, ale także, żeby jak najwięcej mieszkańców swoje projekty składało.
1: Głosowanie potrwa do 30 października.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Prawie 5 minut po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: A te dobre strony jesieni to zapisane są na kartach książek z wydawnictwa PWN, a także wydawnictwa Harde, naszych partnerów z dobrych stron jesieni w Radiu Plus. Do zdobycia, tak jak wspominałam, przecudnej urody kobaltowy kubek z logo Radia Plus z Bolesławca, a do tego jeszcze tak, jeżeli chodzi o wydawnictwo Harde, polscy terroryści i zamachowcy Sławomira Kopra, to jest autor, którego przedstawiać nie trzeba, a tematyka też już jest jakby w tytule wyjaśniona. I to są takie historie od powstania styczniowego do III Rzeczpospolitej. I jeśli chodzi o wydawnictwo PWN, ilustrownik Grażyna Bastek-Marcin Bogusz, to jest taki przewodnik po gatunkach i tematach malarskich, czyli co autor miał na myśli, łatwiej nam będzie zrozumieć, jeśli chodzi o epokę, jak opowiadali malarze swoje historie, ale nie tylko historie swoje, ale i inne, właśnie za pomocą obrazów. I taki zestaw czeka na kogoś, kto już do nas napisał. Na radioplus.pl jest specjalny formularz, a pytamy, za co lubicie jesień, czyli o te dobre strony jesieni. Ja za momencik dzwonię do kogoś, kto już napisał, a później trzeba czekać jeszcze na telefon. Dziś od Janka Pasta. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: Dzisiaj to są dobre strony jesieni ze strony Agnieszki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Agnieszko, napisałaś do mnie, że najpiękniejsze barwy przyrody ma jesień i uwielbiasz patrzeć na te kolorowe czerwone, żółte, tak pomarańcze. Jest. Spacery z psem, szuranie w kopcach liści.
2: Tak.
1: Kusi, żeby taką uzbieraną kupę.
2: Rozgrzebać.
1: Ale potem trzeba znowu posprzątać, bo jednak ktoś to uczynił.
2: Tak.
1: Mam dla ciebie prezent, bo te barwy jesienne być może odnajdziesz w ilustrowniku Grażyny Bastek i Marcina Bogusza, przewodnik po gatunkach i tematach malarskich, to wydawnictwo PWN.
2: O, super.
1: Trochę mniej optymistyczna literatura, polscy terroryści i zamachowcy, ale historyczna, Sławomir Koper. Do tego i przepięknej, przecudnej urody w kobaltowych kolorach, między innymi kubek od Radia Plus dla ciebie.
2: O, super, super.
1: Czy ta jesień będzie lepsza niż poprzednie?
2: Oczywiście, każda jest coraz lepsza. A jeszcze duet idealny Radio Plus plus Bolesławiec, więc cóż chcieć więcej.
1: Bardzo się cieszymy i udanego dnia życzymy, ale też i całej jesieni. Czy jakieś książki właśnie albo filmy też już są zaplanowane na ten czas?
2: Jeszcze nie. Jeszcze cały czas mamy sezon działkowy, więc cały czas jest grabienie i grzyby i spacery po lesie, także na razie jeszcze nie ma czasu.
1: Ach, potem on przyjdzie.
2: Tak, przyjdzie.
1: Jesteśmy my.
2: Tak jest.
1: Wszystkiego dobrego, Agnieszko. Do usłyszenia.
2: Dziękuję również, do usłyszenia.
1: A jeśli wy chcecie do nas dołączyć, napisać o swoich dobrych stronach jesieni, radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.

0: Ciągle Fada i Czerwone Gitary w Radiu Plus w przebojach z notą nostalgii i takich nastrojów Wam życzę, nawet jeśli dzisiaj u Was pada, chociaż są przecież słoneczne regiony, bo o tym też piszecie, że słońce świeci. Na zegarze 7:13 minut do 12:00 i do południa jeszcze między innymi Fleetwood Mac. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Ile warte jest Twoje zdrowie? Z Janem kosztuje niewiele. Centrum zakupowe Jan to polskie tradycyjne, smaczne i zdrowe produkty. Ekologiczne warzywa i owoce oraz wędliny z własnej masarni. Wszystko w zdrowych cenach. A do końca października szeroki wybór zniczy i lampionów w specjalnej ofercie. Centrum zakupowe Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Zakupy online. market.jan.pl. Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie i Krakowski Park Technologiczny.
1: Reklama.
5: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Orki w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Tylko 3 minuty do 12 za chwilę wiadomości, a później przywita się z Wami Janek Pasterski. Ja za dziś dziękuję. Do usłyszenia. Do jutra.
1: Reklama. Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
1: Jesienny off w salonie Hof. Tylko do 25 października. Do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
3: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Prokuratura zabrała głos po tragicznej policyjnej interwencji w Bydgoszczy, za chwilę też Nobel z ekonomii oraz dąb pamięci dla aktora Jana Nowickiego. Jest 12. Marcin Bartnik. W czasie tragicznej policyjnej interwencji w Bydgoszczy nie doszło do uchybień, twierdzi prokuratura okręgowa. Chodzi o śmiertelne postrzelenie 44-latka. W sprawie zostanie wszczęte śledztwo. Dawid Olszewski.
2: Policjanci zostali wezwani do agresywnego mężczyzny, który miał się samookaleczać. Nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i trzymał w ręku nóż, relacjonuje Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
3: Ruszył w kierunku policjantów z nożem. Funkcjonariuszka, która wzywała tego mężczyznę do zachowania zgodnego z prawem, widząc, że jest atakowana, oddała strzał w kierunku agresora. Mężczyzna został zraniony.
2: Ratownicy zabrali mężczyznę do szpitala, gdzie zmarł. Całe zdarzenie obserwowali okoliczni mieszkańcy.
4: Z okna widziałam syk. Słyszałam też strzał. Jeden strzał, podobno z tym nożem bojował, że siostra wezwała policję.
2: Na miejscu do późnych godzin nocnych pracowali policjanci i prokurator.
1: Okoliczności interwencji ma wyjaśnić też wewnętrzne postępowanie policji. Międzynarodowa grupa przestępcza specjalizująca się w oszustwach bankowych rozbita w Polsce. Wpadło 12 osób, w tym m.in. Ukrainiec i dwóch Rosjan. Za pomocą fałszywych linków kierujących do tzw. szybkich płatności w ogłoszeniach sprzedażowych przejmowali konta kontrahentów.
5: Po nitce do kłębka tak naprawdę dokonywały te osoby przejęcia kont ofiar, a następnie z tych kont były wypłacane środki. I na chwilę obecną mamy ustalenia po stronie poszkodowanych strat około 250 tysięcy złotych, aczkolwiek to jest tylko wstępny szacunek, bo te traty na pewno będą dużo większe.
1: Powiedział nam Krzysztof Wrześniowski z CBŚP. Wśród zatrzymanych 12 osób jest dwóch Rosjan, którzy mogą być dodatkowo powiązani z terroryzmem.
5: Były takie przesłanki, że mogły mieć te osoby związek z organizacjami wspierającymi terroryzm.
1: Planowane są kolejne zatrzymania. Ekonomiczny Nobel przyznany. Nagrodę otrzymują dwaj amerykańscy naukowcy, ogłoszono właśnie w Sztokholmie.
6: Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences to Robert E. Hall.
1: Nobla z ekonomii otrzymują Robert E. Hall i Michael Woodford za mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. Nagroda z ekonomii jako jedyna nie została przewidziana w testamencie Alfreda Nobla, a ufundował ją Centralny Bank Szwecji z okazji 300-lecia swojego istnienia. Komitet Noblowski wyraził zgodę na tę inicjatywę i od 1969 roku systematycznie przyznawane jest to wyróżnienie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dąb pamięci Jana Nowickiego zasadzono w ogrodzie Zespołu Szkół Akademickich w Nowym Sączu. W ten sposób szkoła chce przypominać o wybitnym aktorze i reżyserze. W uroczystości brali udział uczniowie szkoły oraz żona Jana Nowickiego, Anna.
7: Nowy Sącz jest drugim miejscem w Polsce, które upamiętnia Jana Nowickiego. Jestem niezwykle podbudowana i wzruszona. Bardzo się cieszę.
8: Myślę, że to jest bardzo dobry sposób, żeby upamiętnić tak wybitnego aktora, jakim był Jan Nowicki.
9: Pan dyrektor opowiada nam, wspomina jego twórczość.
10: Pan Jan Nowicki kręcił w Nowym Sączu i w sądeckim ratuszu film Dziura w ziemi. Bywał często w Starym Sączu, więc jest z naszym regionem związany.
1: Dodawał dyrektor szkoły Bogusław Kołcz. Jan Nowicki zmarł w grudniu 2022.
11: Wiadomości lokalne Radia Plus, Michał Henkel, zapraszam. Monika Piątkowska bez wygranej w ani jednej dzielnicy. Znamy podział głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie. Łukasz Gibała odebrał kontrkandydatce przewagę we wszystkich rejonach, w których senator miała największe poparcie dwa tygodnie temu. Między innymi w Bronowicach, na Zwierzyńcu, Dębnikach czy Prądniku Białym. W całym Krakowie frekwencja wyniosła ponad 44%. 6 sekund, tyle dzieliło Mateusza Kaczora od podium 12. edycji Krakowia Półmaratonu Królewskiego. Triumfowali już tradycyjnie Kenijczycy. Pierwszy na mecie pojawił się Derek Chegeniorogę, natomiast w kategorii kobiet Valentina Jebet-Benedek.
12: Mateusz Kaczor. Było z kim biegać, więc to aż tak bardzo nie przeszkadzało. Fajna grupa do biegania, co pokazują wyniki na mecie we czterech. Naprawdę świetne wyniki, myślę, że jedne z lepszych w kraju w ogóle.
13: Angelika Olobry. Biegło się fajnie, trasa fajna, też szybka dosyć. Pogoda idealna dla biegów długodystansowych, koło 10 stopni, nie padało. Dużo kibiców na trasie, więc też atmosfera sprzyjała szybkiemu bieganiu.
11: Zwycięzca pobiegł z czasem godzina 2 minuty i 41 sekund. Zwycięzczyni godzina 9 minut i 44 sekundy. Na starcie stanęło prawie 20 tysięcy zawodników. Poza oknami w Krakowie dziś przeważnie pochmurno i zimno, maksymalnie do 13 stopni na plusie. Warunki biometeo są korzystne, ze wschodu może jednak mocniej powiać. Na Podhalu podobnie, tam pogoda w kratkę i od 9 stopni w Zakopanem do 10 w Nowym Targu. W szczytowych partiach Tatr zdecydowanie zimniej, tylko do 3 stopni Celsjusza.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
14: To co, powspominamy odrobinę, powspominamy, bo pamiętamy teraz w Radio Plus wódka suflera. Jolka, Jolka, pamiętasz? Dzień dobry. Janek Pasterski.

0: Jeśli jest się czym chwalić, to myślę, że trzeba to robić, a w tym wypadku jak najbardziej tak. Polacy mistrzami Europy w łowieniu karpi. I to już trzeci raz teraz czytam. Nasza drużyna zwyciężyła w 10. Mistrzostwach Europy właśnie w łowieniu karpi. Obronili tytuł, ale ustanowili też rekord. W 142 godziny złowili karpie o łącznej masie prawie 77 kilogramów. No, to słuchajcie, ja myślę, że będzie na czym testować nowe przepisy przed Bożym Narodzeniem. Mam tylko nadzieję, że chłopakom do świąt się rybka nie przeje jakoś za bardzo. Radio
1: Plus. Reklama. Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

Jedyna taka Tina Turner i Foreign Affair w Radiu Plus. Jesień trwa w najlepsze i ja wiem, że są tacy, którzy za jesienią nie przepadają, że woleliby lato, kiedy było ciepło. No ale ostatnio modny trend, tak zwane jesieniary albo jesieniarze. W wersji męskiej też chyba jest coś takiego, czyli ludzie, którzy jesień kochają. Kochają siedzieć pod kocykiem, wygrzewać się, czytać dobrą książkę, pić herbatę z ulubionego kubka. No, ja też lubię. Bo to ma swój klimat. I co więcej, jestem w stanie wam załatwić te wszystkie rzeczy. Pytamy was o to, za co lubicie jesień. Dobre strony jesieni z Radiem Plus, tak nazywa się nasza zabawa, która trwa do końca tego miesiąca. A zatem za co lubicie jesień? Można nam dać znać na naszej stronie internetowej na radioplus.pl. Do zdobycia piękny kubek od Radia Plus, ale nie byle jaki, bo to jest ceramika prosto z Bolesławca. No i dorzucam do tego jeszcze dwie książki. Jedna książka od wydawnictwa PWN, Morskie Stwory i ich walory, czyli zajrzymy w same głębiny i poznamy niezwykłe historie z życia w morzu. A druga książka to Kobiety kontra mafia i to są historie kobiet, które udowodniły, że odwaga może mieć naprawdę wiele twarzy kobiet. Zapraszam na radioplus.pl, bo warto.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
2: Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. 3 dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
0: Reklama.

0: piano.
1: Umberto Tozzi na dobry koniec tej godziny, to już prawie 13. A w Radio Plus za chwilę Marcin Bartnik i wiadomości. Radio
2: Plus. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Jedna marka, wiele skutecznych rozwiązań na szkodniki. Antykuna.pl to odstraszacze do samochodów, domów, parkingów i ogrodów. Zapraszamy do naszych punktów antykuna.pl w Wieliczce przy ulicy Pięknej 3 oraz w Krakowie przy ulicy Henryka Kamińskiego 33. Tam doradzimy najlepsze rozwiązanie, a jeśli zdecydujesz się na odstraszacz do auta, zamontujemy go na miejscu. Antykuna.pl. Skuteczna i sprawdzona ochrona przed kunami, myszami, szczurami i innymi szkodnikami.
1: Reklama. Save!

0: Radio Plus Kraków.
1: Komisja Śledcza do spraw Pegasusa prezentuje swój raport. 150 milionów złotych kar dla czterech banków od UOKiK-u. Metropolita Krakowski prosi o modlitwę za zdrowie papieża. Jest 13. Marcin Bartnik. Użyto go do inwigilacji polityków, zakupiono bez podstawy prawnej i to mimo negatywnej opinii służb oraz policji. To główne zarzuty wobec wykorzystania systemu Pegasus. Trwa prezentacja raportu Komisji Śledczej. Jej prace trwały 2,5 roku. Przesłuchano 77 świadków. Komisja skierowała zawiadomienia do prokuratury wobec 11 osób, w tym czołowych polityków PiSu.
2: Są wśród nich były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, były koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik.
1: A także byli szefowie CBA, ABW i SKW, wymieniała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Jak podkreśliła, Pegasus działał w Polsce bez wymaganej akredytacji służb, a decyzja o jego zakupie zapadła na szczeblu politycznym.
2: Decyzja polityczna zapadła na styku Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie ministrem był wówczas Zbigniew Ziobro, oraz pionu służb specjalnych nadzorowanych przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Zbigniew Ziobro sam przedstawił się tutaj na posiedzeniu komisji podczas przesłuchania, że jest inicjatorem zakupu systemu.
1: Prokuratura przekazała dzisiaj, że polskie służby nie miały pełnej kontroli nad systemem Pegasus, a dane pozyskiwane z jego użyciem mogły trafiać do producenta, czyli izraelskiej firmy. Mimo programu CPN drożeją paliwa i znów przekraczają psychologiczne granice. Najtańsza benzyna będzie od jutra kosztować powyżej 7 zł za litr, a diesel powyżej 8. Kryzys pogłębia się ze względu na osłabienie złotego, umocnienie dolara oraz kryzys na Bliskim Wschodzie. Jak ogłosił minister energii, jutro na stacjach paliw zobaczymy 7 zł i 6 groszy za 95 i 8 zł oraz 2 grosze za litr diesla. 150 milionów złotych. Tak wysokie kary nałożył UOKiK na cztery banki. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał Bank Pocztowy, Erste, ING Bank Śląski i Plus Bank. To w związku z możliwością jednostronnej zmiany warunków już zawartych umów. Szczegóły wyjaśnia prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny.
3: Dotyczyło to m.in. opłat i prowizji, ich podwyższania w związku z inflacją czy wzrostem kosztów, a także wprowadzania nowych opłat. Problem polegał na tym, że konsument nie zawsze mógł przewidzieć, kiedy taka zmiana może nastąpić, czego może dotyczyć i jak duża może być. Klauzula modyfikacyjna nie może być wekslem in blanco.
1: Banki mogą odwołać się od tej decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji Konsumentów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Módlmy się za udaną operację i zdrowie dla papieża Leona XIV, zaapelował kardynał Grzegorz Ryś. Metropolita Krakowski poprosił o to wszystkie parafie i wspólnoty archidiecezji. To po informacji, że w tym tygodniu papież przejdzie operację usunięcia guzka w płucu.
4: Ten apel jest spowodowany taką postawą pasterza, który chce, żeby w jego diecezji ta miłość do papieża była w taki sposób wyrażana. Myślę, że ma tutaj też znaczenie ta bardzo osobista relacja księdza kardynała Grzegorza Rysia do papieża i stąd ten wyraz bliskości i takie pragnienie, żebyśmy rzeczywiście jako diecezja pamiętali w tych dniach szczególnie o papieżu.
1: Mówił ksiądz Piotr Studnicki, rzecznik archidiecezji krakowskiej. Przez najbliższe dni o zdrowie papieża wierni będą modlić się podczas każdej mszy świętej, m.in. w Bazylice Dominikanów w Krakowie.
5: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. 21 października Łukasz Gibała oficjalnie obejmie urząd prezydenta Krakowa. To będzie też pierwsza sesja radnych z nowym włodarzem miasta. Przypomnę, że na Łukasza Gibałę we wczorajszych wyborach oddało głos ponad 160 tysięcy osób. Na kogo głosowali krakowianie i co przyczyniło się do ich decyzji przy urnach wyborczych?
6: Proszę pana, na obecnego prezydenta, bo proszę pana, znam go od dziecka.
7: Panią Piątkowską, choć szczerze mówiąc mało o niej wiem. Kampania koalicyjna za nią była marna.
8: No to Gibała, tak.
7: Tak, Gibała.
8: Czytałam jego cały ten program i po prostu mi pasuje.
9: Jego jakby znamy.
10: Na nikogo nie głosowałem, bo uważam, że oba te wybory nie zmienią za dużo w tym mieście.
11: Piątkowska zdecydowanie. Całkiem inna osoba. W ogóle no jest to kobieta z klasą.
5: Prezydent Łukasz Gibała zapowiada, że dzień później, 22 października, ogłosi też swoich zastępców. Od jutra przez 3 dni nie będzie można korzystać z akwenu na Zakrzówku w Krakowie. W tym czasie naukowcy przeprowadzą badania ryb zamieszkujących zbiorów. Wykorzystają m.in. specjalistyczne sieci i urządzenia do elektroodłowów. A na koniec prognoza pogody w Radiu Plus. Popołudnie pogodne w Krakowie, maksymalnie 13 stopni, odczuwalna niższa, bo wieje chłodny wiatr, w Zakopanem 10 stopni i tam większe zachmurzenie i wieczorem możliwe też przelotne opady deszczu. Ciśnienie wysokie 1023 hektopaskale, a warunki biometeo, które wpływają na nasze samopoczucie, są korzystne.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Poniedziałek, początek tygodnia, ale to nic nie szkodzi, żeby się odrobinę muzycznie zrelaksować. Już teraz Glenn Medeiros i piękna ballada w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Panowie z Bad Boys Blue, i taka to piosenka o pociągu. A czy ktoś czuje pociąg do jesieni? Każda pora roku potrafi być fantastyczna, jeżeli się odpowiednio na to spojrzy. Jesień również taka jest, i chociaż chłodno, i chociaż pada coraz częściej, i tego słońca może nie ma tyle, co powinno być. No i zmiana czasu przed nami też, czyli dzień będzie krótszy, ale to nic, to ma swoje plusy. Można zrelaksować się wieczorem, po pracy w domu posiedzieć pod kocykiem, obejrzeć fajny serial, posłuchać muzyki, poczytać książkę, dobrej herbaty z sokiem malinowym wypić. No można to wszystko zrobić i w związku z tym pytamy Was o dobre strony jesieni w Radiu Plus. Za co Wy lubicie jesień? Można nam dać znać na radioplus.pl, nasza strona internetowa. Tam odsyłamy, a w prezencie mam dla Was dwie książki. Dzisiaj zaproponowałem takie tytuły od wydawnictwa Harde: Kobiety kontra mafia, czyli bardzo odważne kobiety, historie pań, które udowodniły, że odwaga ma wiele twarzy kobiecych. Właśnie druga książka to wydawnictwo PWN i Morskie stwory i ich walory, czyli zajrzymy pod powierzchnię wód i poznamy życie wyjątkowych wodnych stworzeń. Takie dwie książki, no i do tego oczywiście jeszcze clue programu, czyli kubek. Ceramika, nie byle jaka, bo z Bolesławca. Coś takiego dla Was mamy, dajcie znać na radioplus.pl, za co Wy lubicie jesień, a ja już po godzinie 14 na pewno kogoś takim zestawem kubko-książkowym nagrodzę.
1: Reklama. Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Kraków żyje szybko, a Ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na Ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października, tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
8: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Reklama.

piękne bluesowe brzmienie Breakout w Radiu Plus. Kiedy byłem małym chłopcem. No jak człowiek był małym chłopcem albo małą dziewczynką, to do roboty nie trzeba było chodzić na przykład, prawda? Albo się martwić cenami benzyny, które rosną. Ale do szkoły trzeba było chodzić. No więc zawsze wszystko ma swoje plusy i minusy. A ci starsi, którzy akurat w pracy, to myślę, że też nie ma co narzekać. Nie jest źle, muzycznie robimy wszystko, żeby było nam przyjemnie. I nawet w październiku możemy się na chwilę przenieść do słonecznej Italii. Już teraz Ricky Poveri.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: Reklama.

0: pytania, Jurksztowicz, a stan pogody, no jest taki, jaki jest. Faktycznie ten rzeczony parasol może się dzisiaj w wielu miejscach naszego kraju przydać, ale nie przejmujemy się tym absolutnie. Za chwilę w Radiu Plus o 14 wiadomości.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
4: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

0: Ruszył proces w sprawie podpalenia Centrum Handlowego Marwilska w Warszawie. Akcja uczniowska apeluje o pilne działania po atakach nożowników. Kreml odrzucił propozycję Kijowa dotyczącą dwumiesięcznego rozejmu. Jest 14. Marcin Bartnik. Mieli działać na polecenie obcych służb. Odpowiedzą m.in. za podpalenie Centrum Handlowego Marwilska w Warszawie. Przed Stołecznym Sądem Okręgowym ruszył proces czterech podejrzanych o akty dywersji w Polsce. Sąd zdecydował o jego utajnieniu. Dlaczego? O tym Mateusz Chłystun.
1: Według sądu publikowanie przebiegu procesu mogłoby po pierwsze godzić w bezpieczeństwo państwa, bo część członków grupy dywersyjnej nadal pozostaje na wolności. Zeznania i prezentacja dowodów mogłyby wpływać na zachowanie ściganych i ich ewentualną późniejszą linię obrony. Po drugie, sąd uznał, że narodowość oskarżonych, to przypomnę Ukraińcy i Białorusin, przy zaprezentowaniu ich sposobu działania mogłaby powodować napięcia społeczne. Piąty z oskarżonych, Daniel B., który został wcześniej skazany przez litewski sąd za podpalenie sklepu IKEA, nie został jeszcze wydany Polsce. Jego sprawa będzie rozpatrywana w osobnym procesie.
0: Relacjonował z Warszawy Mateusz Chłystun. Po atakach nożowników uczniowie boją się wracać do szkół. Akcja uczniowska apeluje o pilne działania, które mają zwiększyć bezpieczeństwo. Według organizacji szkoły nie są przygotowane do reagowania w sytuacjach zagrożenia.
2: Od środy nie ma momentu, nie ma godziny, w której nie otrzymujemy od młodych ludzi z całej Polski, ale również nauczycieli wiele wiadomości mówiących o tym, że oni się boją. Boją się iść następnego dnia do szkoły.
0: Mówi Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej. Ci chcą m.in., by w każdej szkole był policjant w cywilu.
2: Każda szkoła powinna mieć przypisanego jednego funkcjonariusza, który będzie nie tylko przychodził na 4-5 minut, jak to obecnie funkcjonuje, tylko będzie przychodził na cały dzień, na cały czas trwania lekcji w szkołach.
0: Organizacja chce też przyspieszenia prac nad zakazem korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 15 roku życia. Kreml odrzucił propozycję Kijowa dotyczącą 60-dniowego rozejmu, aby umożliwić przeprowadzenie wyborów prezydenckich w Ukrainie. Rzecznik Dmitrij Pieskow dodał, że trwają rozmowy w sprawie rozejmu energetycznego.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Łukasz Gibała po zwycięstwie nad Moniką Piątkowską w drugiej turze wyborów na urząd prezydenta Krakowa przygotowuje się do zaprzysiężenia. To nastąpi prawdopodobnie 21 października. Na kogo głosowali krakowianie i co przyczyniło się do ich decyzji przy urnach?
4: Proszę pana, na obecnego prezydenta, bo proszę pana, znam go od dziecka.
5: Panią Piątkowską, choć szczerze mówiąc mało o niej wiem, kampania koalicyjna za nią była marna.
6: No to Gibała, tak.
5: Tak, Gibała. Czytałam jego cały ten program i po prostu mi pasuje.
6: Jego jakbyś znamy.
7: Na nikogo nie głosowałem, bo uważam, że oba te wybory nie zmienią za dużo w tym mieście.
8: Piątkowska zdecydowanie. Całkiem inna osoba, w ogóle no jest to kobieta z klasą.
0: Frekwencja podczas wyborów wyniosła 44%. Dzień po zwycięstwie Łukasz Gibała rozdawał rano obwarzanki na Rondzie Mogilskim w Krakowie. Rozmawiał z mieszkańcami i dziękował im za poparcie.
9: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. 5,5 tysiąca szkół w Małopolsce skontrolowała policja w ostatnich dniach. 9 uczniów w regionie zostało zatrzymanych w związku z podejrzeniem niepokojących zachowań. Wzmożone kontrole to efekt ostatnich zdarzeń i ataków nożowników w szkołach. Na Mazowszu zmarła jedna osoba, więc policja prowadzi swoje działania w całej Polsce.
10: Otrzymaliśmy kilkadziesiąt zgłoszeń, w wyniku których zatrzymaliśmy 9 osób nieletnich i prowadzimy czynności wspólnie z wydziałami rodzinnymi nieletnich sądów rejonowych. To były przypadki przede wszystkim związane z groźbami pozbawienia życia i zdrowia swoich rówieśników, ale również nauczycieli.
9: Mówi Artur Bednarek, komendant wojewódzkiej policji w Krakowie. W tym tygodniu służby nadal będą kontrolowały małopolskie szkoły. Na całej Polsce interweniowano już ponad 230 razy. Módlmy się razem o udaną operację i zdrowie dla papieża Leona XIV, zaapelował kardynał Grzegorz Ryś. Metropolita krakowski poprosił wszystkie parafie i wspólnoty archidiecezji o modlitwę w intencji Ojca Świętego. To po wczorajszej informacji, że w tym tygodniu przejdzie on operację usunięcia guzka w płucu. A w Krakowie na termometrach maksymalnie 13 stopni. Temperatura będzie spadać, bo wieczorem 10, a w nocy minimalnie 4, więc warto już zrobić porządek w szafie i wyjąć coś cieplejszego, bo poranki też mamy chłodne. Dzisiaj w Krakowie bez opadów. Na Podhalu może przelotnie pokropić, ale to wieczorem i tam w Zakopanem 10 stopni. A warunki biometeo mamy korzystne.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Dobre strony jesieni, o to pytamy właśnie w Radio Plus. Ja myślę, że możemy sobie nawet zrobić takie finalne odliczanie teraz. Razem z formacją Europe, bo mniej więcej za 30 minut od teraz trafi do kogoś dwie książki, a do tego jeszcze piękny, ceramiczny kubek prosto z Bolesławca, oczywiście z logo Radia Plus. Dobre strony jesieni, za co lubicie jesień? Możecie nam napisać na radioplus.pl. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: A no właśnie, zostańcie, koniecznie zostańcie, bo chociaż niebo dzisiaj delikatnie płacze deszczem, to warto jest zostać, bo pytamy o dobre strony jesieni. Czyli pomimo deszczu, pomimo tego, że jest chłodno, to czytam teraz na naszej stronie internetowej na radioplus.pl, że tych pozytywów jesieni, no jest w waszym wykonaniu całkiem sporo. Każdy ma coś innego i za chwilę o tym z kimś będę rozmawiał. Jest jeszcze parę minut, dajcie znać na radioplus.pl, za co wy lubicie jesień, a w prezencie kubek. I to nie byle jaki, bo to jest ceramika ta słynna, prosto z Bolesławca. Oczywiście z logo Radia Plus. Takie coś mamy. I dwie książki jeszcze do tego dorzucam. Jedna z wydawnictwa Harde, a druga z wydawnictwa PWN. Do kogo to trafi? Kto będzie miał okazję sączyć dobrą herbatę z wyjątkowego kubka, czytać ciekawe pozycje, no i mieć fajny czas pod kocykiem w którejś z najbliższych jesiennych wieczorów, to się już za chwilę okaże.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
13: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
14: Jesienny off w salonie Hof. Tylko do 25 października. Do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosucicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: No, jestem ciekawy, jakie to są dobre strony jesieni według Was? Za co jesień lubicie, a być może nawet kochacie? Właśnie dodzwoniłem się do Sylwii z Gdyni. Sylwio, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak pogoda w pięknej Gdyni? Jesienna?
2: A powiem szczerze, że dzisiaj dosyć słonecznie.
1: A, no to super, to taką odsłonę jesieni też lubimy, ale wspominasz o tym, no ciężko się z tym nie zgodzić, że często o tej porze roku pada, spacery może mniej popularne i ty wtedy uciekasz w co? W gotowanie.
2: Tak, to jest wtedy dla mnie czas takich eksperymentów kulinarnych. Lubię zaszyć się w kuchni. Więc powstają pyszne dania typu schab z grzybkami i z dynią, czy krem z dyni. Oczywiście też musi być coś na słodko, więc i kieszonki z jabłkiem i jakieś ciasto takie z kruszonką ze śliwką. Także moja rodzina jest przeszczęśliwa, jak ja się zamykam w kuchni.
1: Rodzina czeka na jesień, krótko mówiąc, z tego co słyszę, wcale się rodzinie nie dziwię. Trafia do ciebie kubek przepiękny, no, z Bolesławca, czyli już kultowa ceramika w tym najlepszym wydaniu z logo Radia Plus i dwie książki od naszych partnerów, wydawnictwa Harde i wydawnictwa PWN, także dobrej lektury, dobrej herbaty, smacznego jedzonka.
2: Dziękuję bardzo, jest mi bardzo miło.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.

0: remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
2: Reklama.

0: Heartbreak Hotel to CC Catch na koniec tej godziny, a my powoli zbliżamy się do 15:00. Za chwilę Marcin Bartnik i wiadomości.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
4: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Plus Kraków.
1: Jest dużo spokojniej, wciąż jednak 20 tysięcy policjantów czuwa nad bezpieczeństwem w szkołach. Papież jutro zostanie przyjęty do Polikliniki Gemelli. Górnicy grożą protestami na ulicach Śląska i Warszawy. Jest 15, Marcin Bartnik. 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. Zatrzymano kolejnych 18 osób. To informacje z rządowej odprawy związanej z aktami przemocy w placówkach i falą dezinformacji. W szkołach w całym kraju i ich okolicach od kilku dni pojawiają się patrole. I te działania będą kontynuowane, zapowiada premier Donald Tusk.
2: Zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania. To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
1: Z kolei z danych resortu edukacji wynika, że dziś lekcje odwołało 10 szkół w całej Polsce. W sumie w związku z aktami przemocy przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w placówkach, zatrzymano 135 osób. Ma spędzić w szpitalu tydzień. Papież jutro zostanie przyjęty do Polikliniki Gemelli w Rzymie. Ma przejść operację usunięcia guzka z płuca. Nie wiadomo jeszcze, czy operacja zostanie przeprowadzona w dniu hospitalizacji, czy w środę. O wykryciu guzka Leon XIV poinformował w niedzielę podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Taranowała samochody i uszkodziła dwie stacje benzynowe. Są zarzuty i areszt za niebezpieczny rajd na Podhalu. 59-latce z Warszawy, którą złapano po policyjnym pościgu, grozić może teraz 8 lat więzienia. O szczegółach z Zakopanego Łukasz Bobek.
3: Kobieta odpowie za spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu lądowym, niezatrzymania się do kontroli oraz uszkodzenie mienia. 59-latka odmówiła składania wyjaśnień, nie ustosunkowała się do zarzutów. Mieszkanka Warszawy ma na swoim koncie uszkodzenie w sumie 9 samochodów, w tym radiowozu, motocykla i dwóch stacji benzynowych w Nowym Targu i w Białce Tatrzańskiej. Została ujęta po policyjnym pościgu w miejscowości Podczerwone, po tym jak staranowała radiowóz i uderzyła w ogrodzenie domu.
1: Kobieta była trzeźwa, policja pobrała od niej krew do badania na zawartość środków odurzających. Według świadków 59-latka zachowywała się irracjonalnie. Blokada ministerstw i duże manifestacje na ulicach Śląska i Warszawy. Takie plany mają górnicy z sierpnia 80, którzy zaostrzają protest przeciwko likwidacji kopalń i sprowadzaniu węgla z zagranicy.
4: Ten importowany jest o wiele droższy i poza tym jest o wiele gorszej jakości. No i jak to się też ma do tej polityki Unii Europejskiej, tej szaleńczej polityki, gdzie się mówi, że to energia z węgla jest brudną energią, to czyli tak, z polskiego węgla to jest brudna energia, jak ściągamy kolumbijski złej jakości węgiel, to jest dobra energia.
5: Kopalnie mają zasoby węgla. Wystarczy dobry gospodarz do tego, żeby te kopalnie się spinały i przynosiły nam zyski. My potrafimy fedrować dość dobry węgiel i mieć z tego zyski.
1: Z górniczymi liderami sierpnia 80 w PGG i JSW, Rafałem Jedwabnym i Krzysztofem Łabądziem rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kilkaset francuskich supermarketów dotkniętych cyberatakiem, tony jedzenia na śmietniku. Hakerzy zaatakowali bowiem instalacje chłodnicze. Wiele sklepów musiało wyrzucić produkty chłodzone i mrożone. Agencja AFP szacuje, że zaatakowano nawet 300 placówek handlowych. Do cyberataku doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Sprawę bada już paryska prokuratura.
6: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Będzie łatwiej i szybciej uzyskać wyniki. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie zyska nowe centralne laboratorium. Dziś podpisano umowę na jego przebudowę i rozbudowę. To ważny krok w stronę nowoczesnej diagnostyki, a także lepszej opieki nad najmłodszymi pacjentami.
7: U nas leczy się najciężej chore dzieci. W oczywisty sposób, jeśli mówimy o dzieciach chorych na choroby rzadkie, baza diagnostyczna musi spełniać najwyższe w ogóle standardy i wymogi. Dzięki takim inwestycjom jak ta, znakomity personel, wysoko wykształcony, wykwalifikowani profesjonaliści będą w stanie sobie skutecznie radzić z większością tych wyzwań.
6: Mówił Wojciech Cyrul, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. Nowa przestrzeń centralnego laboratorium ma być gotowa w marcu 2029 roku. Poematu papieża Jana Pawła II w wyjątkowej odsłonie będzie można posłuchać już 17 października w Krakowie. Tryptyk rzymski zabrzmi jako misterium słowa i dźwięku. Wystąpią recytatorzy, soliści, a także chór i zespół instrumentalny. Tryptyk rzymski w aranżacji Piotra Pałki wyróżnia się od pozostałych. Tekst poematu będzie czytał aktor w absolutnej ciszy. Patronuje Radio Plus, a wstęp jest bezpłatny. A w Krakowie na termometrach maksymalnie 13 stopni. Na Podhalu może się jeszcze przydać parasol, szczególnie wieczorem może przelotnie padać. W Zakopanem 10 stopni powyżej zera. Ten tydzień z umiarkowanymi temperaturami, ale raczej ze słońcem. Maksymalnie 13 stopni, tak jak dziś, a warunki biometeo, które wpływają na samopoczucie, są korzystne.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Pięknie, zaczniemy kolejną godzinę od prawdziwej klasyki. Queen już teraz w Radio Plus. I want to break free. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: przyjemnie rozkołysał i przy biurku w pracy może być przyjemniej, kiedy takie dźwięki płyną z głośników. Michael Sambello i Maniak w Radio Plus. Wyglądam ja delikatnie przez okno w naszym warszawskim studio i tu trochę słońce wyszło, co mnie cieszy. Mam nadzieję, że są takie miejsca także i u was, gdzie nie tylko pochmurno dzisiaj, ale też trochę promieni słonecznych od czasu do czasu się przebija, bo jesień potrafi być piękna, nawet jeśli chłodno, nawet jeśli szybciej robi się ciemno, to można wyciągnąć takie rzeczy, które sprawiają, że to jest wyjątkowy okres, wyjątkowa pora roku. I o to, za co kochacie jesień, właśnie pytamy was na radio.pl, na naszej stronie internetowej, gdzie trwa zabawa Dobre Strony Jesieni z Radiem Plus. Te dobre strony odkrywamy razem z wami. Już teraz można nam napisać, za co wy jesień lubicie, a jutro kolejne zestawy. Piękny kubek ceramika, ta słynna z Bolesławca. I do tego jeszcze dwie książki od naszych partnerów, wydawnictwa Harde i PWN. Taki zestawik już jutro będziemy mieli dla kogoś.
1: Reklama. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
1: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
8: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie!
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
12: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska, rynek 46.
15: Jesienny off w salonie Hof. Tylko do 25 października. Do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
1: Reklama.

Dzisiaj trochę zapomniany instrument, ale jak ten akordeonik pięknie brzmi w tym przeboju Shakina Stevensa, Give Me Your Heart Tonight. Fajnie, niech ta melodia zostanie nam na chwilę w głowie. A być może zastąpi ją inna. Polski przebój teraz, Anna Jantar. Nic nie może wiecznie trwać.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Wiejskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
14: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.

0: Świetny głos Krzysztofa Cugowskiego. Cisza jak ta budka suflera. To na koniec naszego poniedziałkowego spotkania. Dobrego popołudnia wam życzę. Słyszymy się jutro, zaraz po 12. Janek Pasterski.
1: Reklama. W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Areszt dla obywatela Ukrainy miał planować atak nożem. Trzy rodziny zostały bez dachu nad głową po pożarze pod Grudziądzem. Polacy podzieleni w sprawie systemu kaucyjnego. Powiemy o badaniu CBOS. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Planował zabójstwo, do akcji weszli policjanci. W Lublinie zatrzymano 21-letniego obywatela Ukrainy. Student miał zapowiadać atak nożem.
2: Z jego relacji wynikało, że tego dnia zabije przypadkowo napotkaną osobę.
1: Mówiła Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Mężczyzna na 3 miesiące trafił do aresztu. Grozi mu 15 lat więzienia. Trzy rodziny zostały bez dachu nad głową. Po nocnym pożarze kamienicy w Nowem, niedaleko Grudziądza, w którym zginęły dwie osoby, gmina zapewnia, że poszkodowani otrzymają pomoc. O szczegółach teraz Dawid Olszewski.
3: Wsparcia potrzebuje 5 osób. Mieszkańcy zabrali tylko to, co udało im się wynieść z mieszkań. Gmina ma wolne lokale, które może udostępnić poszkodowanym.
4: Lokale, które zamierzaliśmy sprzedać, ale te lokale wycofamy ze sprzedaży i jesteśmy już po pierwszym ze spotkań pierwszą rodziną. Pokazaliśmy to mieszkanie.
3: Mówi Zbigniew Lorkowski, wiceburmistrz Nowego. Gminny ośrodek pomocy społecznej skontaktuje się z poszkodowanymi, by ustalić, jakiego wsparcia potrzebują.
4: Aby dokonać oceny, rozmowy, co potrzebują.
3: Gmina czeka na ustalenia nadzoru budowlanego. Od nich będzie zależało, co dalej z budynkiem.
1: Przyczyny i okoliczności pożaru ustala policja pod nadzorem prokuratury.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Już jutro papież zostanie przyjęty do szpitala. O modlitwę za Leona XIV zaapelował metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś, a list do Ojca Świętego wysłał kardynał Stanisław Dziwisz.
5: Bardzo piękny gest. Jego należy czytać z tej perspektywy. Kardynał Stanisław Dziwisz, jako były sekretarz papieski, bardzo dobrze rozumie, że taki gest ma znaczenie, jest ważnym znakiem bliskości z papieżem.
1: Mówił ksiądz Piotr Studnicki, rzecznik archidiecezji krakowskiej. W klinice Gemelli Leon XIV ma spędzić tydzień. Wszystko dlatego, że w jego płucach wykryto niewielki guzek. Czeka go operacja. Dziękuję wam za duchową bliskość i powierzam się waszej modlitwie, powiedział papież.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Prawie połowa Polaków uważa, że system kaucyjny jest niewygodny. W badaniu CBOS odpowiedziało tak 49% pytanych. 47% uważa, że ten system jest wygodny. Niezadowoleni wskazują przede wszystkim na konieczność przechowywania pustych butelek w domu oraz niedziałające maszyny. Prawie 1/5 ankietowanych odpowiedziała, że nie dostrzega żadnych niedogodności. System kaucyjny działa w Polsce od roku.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Urząd prezydenta miasta Krakowa obejmie Łukasz Gibała. To państwo już wiedzą. Wygrał wybory wynikiem 62%. Za chwilę podsumowanie tejże kampanii i wczorajszych wyborów. W związku z niepokojącymi incydentami w szkołach w całej Polsce interweniowano ponad 230 razy. 5,5 tysiąca szkół w Małopolsce skontrolowała policja w ostatnich dniach. Także i o tym będziemy mówić. A Straż Pożarna rozpoczęła przygotowania do zimy. Rozpoczyna się cykl szkoleń na wyciągach narciarskich z ewakuacji narciarzy. Obchody Dnia Dziecka Utraconego w Krakowie odbędą się 15. Jutro pogrzeb dzieci martwo urodzonych. Powiemy także i o tym. Takie są nasze plany na pierwszą godzinę magazynu reporterów. W Radiu Plus słuchamy grupy Bee Gees.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Kraków zagłosował i Kraków wybrał. Urząd prezydenta miasta obejmie Łukasz Gibała. Wygrał wynikiem 62%. To ponad 160 tysięcy głosów. Kontrkandydatka Monika Piątkowska osiągnęła 38%. Podsumowanie Kasia Zykubek-Snakowska. Słuchajmy.
2: Łukasz Gibała po raz pierwszy startował w wyborach prezydenckich już w 2014 roku, ale przegrywał z Jackiem Majchrowskim i Aleksandrem Miszalskim. To była jego czwarta próba i teraz ma 2 lata na to, by przekonać wyborców, że warto było dać mu szansę.
3: Najbliższe 2 lata będą bardzo trudne. Mamy fatalną sytuację budżetową w Krakowie. Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić. Jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie.
4: A ja bym nie chciał się pastwić nad drugą stroną, zależy mi na współpracy z drugą stroną, więc pomijmy skalę tego zwycięstwa, tylko skupmy się na tym, żeby przekonać też panią senator Piątkowską i radnych Koalicji Obywatelskiej, żeby jak najszybciej wspólnie ze mną postarali się naprawić to, co w Krakowie wymaga naprawy.
2: Mówi Łukasz Gibała, który zapowiada współpracę ze wszystkimi ponad podziałami. A Monika Piątkowska pogratulowała zwycięstwa w wyborach prezydenckich Gibale jeszcze przed oficjalnymi wynikami. Jej zdaniem rezultat, który osiągnęła w Krakowie, jest dobry, jeśli wziąć pod uwagę trudne okoliczności. Koalicja Obywatelska, która wystawiła Piątkowską, to również partia odwołanego w majowym referendum byłego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Musimy odbudować zaufanie, mówi Piątkowska.
5: Miałam świadomość tego, naprawdę, miałam pełną świadomość tego, że startuję w bardzo trudnym momencie. Co ten wynik pokazuje? Pokazuje rzecz tak naprawdę oczywistą. Musimy pracować jeszcze więcej, jeszcze ciężej. Będę zwracała uwagę i będę patrzyła na ręce nowego prezydenta miasta. Powiedział wielokrotnie, że Kraków powinien być dla mieszkańców. Zgadzam się z tym. Zadaniem moim, jak i innych parlamentarzystów z Krakowa jest przecież zwracać uwagę na to, jak pracują włodarze miast.
2: Jest dużo rzeczy do poprawy i sporo jeszcze powinno się w mieście zmienić, mówili mi krakowianie, którzy w niedzielę głosowali w przedterminowych wyborach. Teraz to Łukasz Gibała będzie się musiał zmierzyć z problemami Krakowa, jego ogromnym zadłużeniem, brakiem planu ogólnego, turystyfikacją czy oprotestowaną przez dużą grupę mieszkańców strefą czystego transportu.
6: Jest pani zadowolona z tego, że te wybory przedterminowe się odbywają?
7: Tak, głosowałam na pana Gibałę, ale to dlatego, że moja kandydatka nie przeszła do drugiej tury.
8: Trudny wybór. Na pewno nie głosowałam na pana Gibałę, bo to nie jest mój kandydat.
6: Na panią Piątkowską, bo ja w ogóle jestem zwolenniczką Platformy. Co by pani chciała, żeby się zmieniło w Krakowie po tych wyborach?
8: Jest dużo do zmiany. Przede wszystkim jest problem z bezdomnymi.
6: Żeby jednak tej turystyki nie było tak dużo i ona nie utrudniała nam, mieszkańcom, aż tak bardzo życia.
9: Chciałabym, żeby było tak, jak do tej pory było. W sensie tak, żeby Kraków się rozwijał, jak do tej pory.
10: Wybierałam panią Piątkowską, choć szczerze mówiąc mało o niej wiem. I uważam, że kampania koalicyjna za nią była marna. Właściwie wybierałam głównie dlatego, żeby wybór był polityczny.
11: Na Gibałę, dlatego że już 3 razy startował, czy 4 nie mógł się dostać. Jako prezydent uważam go za dobrego człowieka.
12: Popierałem Gibałę. No po prostu opcja, która jest mi bliższa. No w każdym razie takim rozsądnym podejściem na przykład do sprawy metra, żeby nie zadłużać miasta, wcześniej się zorientować, czy są może jakieś dofinansowanie ze strony państwa.
13: Piątkowska zdecydowanie.
14: No to Gibała, tak.
13: Tak, Gibała.
14: Gibała.
13: No bo czytałam jego cały ten program i po prostu mi pasuje.
15: Na nikogo nie głosowałem, bo uważam, że oba te wybory nie zmienią za dużo w tym mieście i tak naprawdę dlatego.
16: Ja w Krakowie studiuję, więc powiedzmy nie głosuję tutaj, ale obserwując całą batalię, tą kampanijną, to gdzieś tam bardziej skłaniałam się ku kandydatowi panu Gibale. Tak mi się wydawało, że jest bardziej, powiedzmy w cudzysłowie, czysty, mniej umoczony partyjnie niż druga kandydatka, no ale zobaczymy, będzie miał szansę się wykazać.
2: Głosy od prawa do lewa dały ostateczny sukces wyborczy i fotel prezydenta Krakowa Łukaszowi Gibale, komentuje jego wynik politolog Tomasz Synowiec z Klubu Jagiellońskiego. Wielki atut, ale też duża słabość szerokie grono osób, które oddały głos na Łukasza Gibałę, to zarówno wyborcy Konfederacji Korony Polskiej, Prawa i Sprawiedliwości czy Partii Razem. Tomasz Synowiec podkreśla, że nowemu prezydentowi będzie ciężko pogodzić interesy i spełnić oczekiwania wszystkich tych grup.
14: Decyzje, które będzie on podejmował, siłą rzeczy, którymś z tych grup będą do niego zrażały.
2: Niespełna 100 tysięcy głosów oddanych w drugiej turze na Monikę Piątkowską to według Synowca wynik tragiczny dla Koalicji Obywatelskiej w Krakowie, ale złożyło się na niego kilka czynników.
14: Nastroje wokół rządu są raczej negatywne, a nie optymistyczne. No i też w warunkach krakowskich startowali po tym, jak ich prezydent okazał się bardzo niepopularny i został odwołany przez mieszkańców referendum.
2: Frekwencja w drugiej turze wyniosła 44,27% i zdaniem Synowca to nie najgorsza mobilizacja krakowskich wyborców, którzy kolejny raz prezydenta będą przecież wybierać już za 2 lata. Ślubowanie Łukasz Gibała ma złożyć na najbliższej sesji Rady Miasta 21 października.
17: Biegnie kilka terminów. Pierwszy termin jest do wnoszenia ewentualnych protestów do Sądu Okręgowego w Krakowie. To jest 14 dni i przepis mówi o tym, że na najbliższej sesji Rady Miasta prezydent składa ślubowanie przed Radą Miasta i odbiera zaświadczenie o wyborze.
2: Mówi sędzia Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. Prezydent elekt już zapowiada, jakie będą jego pierwsze decyzje.
4: Pierwszą decyzją, którą podejmę, będzie przywrócenie biletu 20-minutowego, który został skrócony do 15 minut, oraz przywrócenie generalnie poprzedniej taryfy biletowej, a jednocześnie będę też zabiegał o to, i to będzie druga decyzja, żeby ochronić tereny w Dolinie Prądnika, żeby tam powstał park XXL.
2: Gibała musi też powołać wiceprezydentów. Nazwiska mamy poznać dzień po ślubowaniu, czyli 22 października.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej, za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Milczące boty, mniej rosyjskiej dezinformacji w sieci po ukraińskich atakach na rosyjskie serwery. 30 milionów na system Pegasus, szokujące szczegóły raportu. Policjanci przed placówkami i pytania o bezpieczeństwo w szkołach.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Jedna marka, wiele skutecznych rozwiązań na szkodniki. Antykuna.pl to odstraszacze do samochodów, domów, parkingów i ogrodów. Zapraszamy do naszych punktów Antykuna.pl w Wieliczce przy ulicy Pięknej 3 oraz w Krakowie przy ulicy Henryka Kamińskiego 33. Tam doradzimy najlepsze rozwiązanie, a jeśli zdecydujesz się na odstraszacz do auta, zamontujemy go na miejscu. Antykuna.pl. Skuteczna i sprawdzona ochrona przed kunami, myszami, szczurami i innymi szkodnikami.
0: Reklama.
11: 23 minuty po 16:00.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: 5,5 tysiąca szkół w Małopolsce skontrolowała w ostatnich dniach policja. 9 uczniów w regionie zostało zatrzymanych w związku z podejrzeniem niepokojących zachowań. Wzmożone kontrole to efekt ostatnich zdarzeń i ataków nożowników w szkołach. Na Mazowszu jedna osoba zmarła. Policja prowadzi więc swoje działania w całej Polsce.
2: Nadinspektor Artur Bednarek, komendant wojewódzki Policji w Krakowie. W małopolskich szkołach nie doszło do żadnego krytycznego zdarzenia, które byłoby związane z narażeniem życia i zdrowia. To jest bardzo ważna wiadomość. Działania, które zostały podjęte, przyniosły oczekiwany rezultat. Niemniej otrzymaliśmy kilkadziesiąt zgłoszeń, w wyniku których zatrzymaliśmy 9 osób nieletnich i prowadzimy czynności wspólnie z wydziałami rodzinnymi nieletnich sądów rejonowych. Pozostałe zgłoszenia pozostały na interwencji, ale również prowadzimy tutaj działania w tym kierunku, aby ustalić, jaki był powód różnego zachowania naszych dzieci i młodzieży. Jakie to były przypadki? To były przypadki przede wszystkim związane z groźbami pozbawienia życia i zdrowia swoich rówieśników, ale również nauczycieli.
3: Artur Pasek, małopolski wicekurator oświaty. 5,5 tysiąca jednostek oświatowych w Małopolsce to jest skala wyzwań, jakie mamy w tej chwili, aby zapewnić bezpieczeństwo. Podkreślam, że w szkołach, w jednostkach pozostałych oświatowych pracują profesjonaliści. To są ludzie przygotowani do tego, żeby radzić sobie także w sytuacjach kryzysowych. I mam przekonanie, że tak jak do tej pory, tak w dalszym ciągu małopolska szkoła, małopolskie przedszkole pozostanie jednym z najbezpieczniejszych miejsc w środowisku.
4: A czy na przykład rekomenduje też instalacje jakichś takich mechanicznych zabezpieczeń, typu drzwi na karty magnetyczne?
3: Nie chcemy szkoły zamykać zupełnie, nie chcemy tworzyć twierdzy. Chcemy, żeby rzeczywiście były, funkcjonowały zabezpieczenia zewnętrzne, typu selektywne wejście, typu kontrola na wejściu, monitoring, ale szkoła będzie silna tym, że będziemy wszyscy odpowiadać za bezpieczeństwo dzieci.
2: Biorąc pod uwagę bardzo już takie przypadki poważne, gdzie trzeba takiego młodego człowieka odizolować, wtedy sąd orzeka umieszczenie w pewnym odosobnieniu. Są to schroniska, ewentualnie młodzieżowe ośrodki wychowawcze, wtedy kiedy faktycznie w tym środowisku rodziny nie ma możliwości, aby ten nieletni mógł przebywać. Dalej pozostaniemy w szkołach, dalej będziemy realizować kontrole, które realizujemy na zewnątrz, wewnątrz szkoły. Będziemy realizować spotkania w szkołach z dyrektorami. Również będziemy starać się uczyć bezpiecznych postaw. Uczenie bezpiecznych postaw jest bardzo ważne, żeby umieć reagować na zagrożenie, czyli żeby umieć uważać na drugiego, żeby umieć się ukryć, a kiedy jest taka potrzeba, to działać. Działać po stronie oczywiście personelu szkoły, ale bardzo rozważnie i rozmyślnie. A co najważniejsze, zawiadomić służby, które przyjadą natychmiast, żeby pomóc, jeśli będzie niebezpiecznie.
5: W Małopolsce służby działają, nie bagatelizujemy tematu. Krzysztof Jan Klęczar, wojewoda małopolski. Ale z drugiej strony chciałbym też zaapelować do rodziców, by tłumaczyli dzieciom o tym, że są bezpieczne, że są pod opieką. To naszym zadaniem, nas dorosłych, jest przedstawić im, gdzie jest granica żartu, gdzie są tematy, z których, zwłaszcza wobec śmierci człowieka, żartować nie należy. Naszym zadaniem jest uświadamiać, i to mówię jako psycholog dziecięcy, że ten świat, który często obserwują w mediach społecznościowych, w grach komputerowych, kiedy człowiek ma więcej niż jedno życie, to nie jest świat realny. Też naszym zadaniem jest tłumaczyć dzieciom, co do szkoły zabierać można, czego nie wolno. Co w plecaku znaleźć się może, a co nie może.
3: W sytuacji, kiedy uczniowie będą wnosić zapalniczkę, atrapę broni, nóż, coś, co przypomina jakieś narzędzie mogące wyrządzić krzywdę, będzie po prostu rekwirowane. Nie mają uprawnień do tego dyrektorzy. W związku z tym będzie wzywana policja. Jak będzie wzywana policja, to i będą wzywani rodzice do szkoły. To daje kolejne konsekwencje dla rodziców. Dlatego uczuliliśmy dyrektorów, że to zero tolerancji ma uspokoić sytuację, ma spowodować, żeby szkoła rzeczywiście była tym miejscem bezpiecznym. Ale do tego potrzeba jak najwięcej prewencji. W związku z tym spotkania wychowawców, spotkania z rodzicami dyrektorów i wychowawców i uświadamianie, na czym polegają różnego rodzaju procedury.
1: W związku z niepokojącymi incydentami w szkołach w całej Polsce interweniowano ponad 230 razy. Skontrolowano prawie 50 tysięcy placówek, w których zatrzymano ponad 70 osób. O sytuację w Małopolsce dopytała nasza reporterka Ula Bienia-Nieseczyńska.

1955 roku, właśnie 12 października, firma Chrysler wypuściła na rynek pierwsze gramofony Hi-Fi skonstruowane specjalnie na potrzeby nowej linii samochodów. To urządzenie montowane było pod specjalnym panelem. Gramofon odtwarzał 7-calowe dyski z prędkością 16 obrotów na minutę, ale wymagał trzykrotnie większej liczby rowków niż standardowa płyta długogrająca. Wynalazek nie za bardzo się przyjął i z dalszej produkcji po 5 latach zrezygnowano.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Strażacy na Podhalu rozpoczęli przygotowania do zimy. Zanim spadnie wszędzie śnieg i na całego ruszy sezon narciarski, uczą się na wyciągach narciarskich na wypadek unieruchomienia kolejki i konieczności ewakuowania pasażerów. Mówić będzie Rafał Klecha z Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem.
2: Jak co roku przygotowania do sezonu zimowego, zbliża się zima i ćwiczymy ewakuację z kolei linowych. No, na powiecie mamy bardzo dużo tych kolei, także standardowo tutaj karendę mamy najbliżej, także tu zaczynamy, ale w wielu miejscach będziemy przeprowadzali takie ćwiczenia, żeby sobie przypomnieć techniki ewakuacji ludzi z kolei, z krzesełek, czy za pomocą drabiny, czy za pomocą technik linowych. Też będziemy mieli manewry na pewno stoprem, którzy też tutaj nam pomagają. Wyciągi też mają swoje grupy ewakuacyjne, ćwiczą z nami, mają też własne procedury podobne do naszych.
3: Rozumiem, że to nie jest tylko już ćwiczenie samej ewakuacji, ale tak jak pan powiedział, sprawdzenie procedur, przypomnienie sobie wespół też z obsługą wyciągu.
2: Tak, dokładnie. To jest też zapoznanie się z kierownikiem kolei. Czasami ludzie też się zmieniają i u nas na zmianach, i obsługa, i obsada tych stacji narciarskich. Zmieniają się ludzie decyzyjni. Także to jest takie też poznanie się wzajemnie.
3: Jak dużo strażaków będzie to ćwiczyło? Czy tylko jednostka zawodowa, czy też na przykład ochotnicy z naszego powiatu?
2: W tym tygodniu ćwiczą wszystkie trzy nasze zmiany służbowe z JRG Zakopane, a w kolejnych tygodniach też są ćwiczenia dla ochotniczych straży pożarnych z powiatu.
3: Zamierzacie odwiedzić też inne wyciągi narciarskie, inne stacje?
2: Na pewno, bo co roku kilka odwiedzamy, też przy odbiorach, ale nie znam jeszcze harmonogramu, bo to zawsze późną jesienią się odbywa, zaraz przed rozpoczęciem sezonu, także na razie tutaj sobie przypomnimy sami, a później będziemy robić szkolenia dalsze z ochotnikami.
3: Taka profilaktyka, zdarzało się w historii ostatnich lat, że konieczna była realna ewakuacja?
2: Ja nie brałem udziału, tutaj starsi strażacy jedynie wspominają akcję na Rusińskim, to była jedyna taka realna ewakuacja, że trzeba było ewakuować ludzi, a tak do tej pory to na szczęście nie trzeba było podejmować takich działań.
1: Ćwiczenia obejmą też kolej linową na Kasprowy Wierch, która w jesieni zatrzyma się na coroczny przegląd przed sezonem zimowym.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen.
5: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Milczące boty. Mniej rosyjskiej dezinformacji w sieci po ukraińskich atakach na rosyjskie serwery. 30 milionów na system Pegasus. Szokujące szczegóły raportu. Policjanci przed placówkami i pytania o bezpieczeństwo w szkołach.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
9: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
10: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
9: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
11: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Reklama.
13: W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.
14: 12 minut do 17:00. Classics Nova.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Upamiętnia dzieci zmarłe przed narodzinami, a także jest okazją do wspierania rodziców. Dzień Dziecka Utraconego przypada 15 października. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zachęca, by tego dnia zapalić świece na grobach dzieci. Wczoraj w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbyło się modlitewne czuwanie i msza święta, połączona z aktem zawierzenia dziecka utraconego i jego rodziny Bożemu Miłosierdziu. Jutro odbędzie się pogrzeb dzieci na cmentarzu komunalnym Podgórki Tynieckie w Krakowie.
2: Piotr Guzdak, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Obecnie Dzień Dziecka Utraconego jest nieco szerzej rozpatrywany jako Dzień Pamięci o dzieciach, które odeszły w różnych okolicznościach śmierci, ale pierwotnie był to dzień dedykowany wyłącznie dzieciom utraconym w okresie prenatalnym, okołoporodowym, a szczególnie poniżej 22 tygodnia ciąży. My jako stowarzyszenie kładziemy nacisk na ten pierwotny sens, pierwotny zamysł. Ten dzień ma przywrócić dzieci utracone w pamięciach rodzin, zwłaszcza tych rodzin, których doświadczenie straty jest zamkniętą kartą przeszłości, może nawet nie tyle zamkniętą, co wyciszoną, więc te dzieci chcemy, żeby powróciły do tych relacji rodzinnych, żeby nawiązano z nimi na nowo więź psychologiczną, symboliczną, duchową, ale także jest to też apel do środowiska, żeby uznano tożsamość rodziców, którzy doświadczają straty. Że kobieta, która traci ciążę, traci dziecko na wczesnym etapie prenatalnym, jest matką w żałobie okołoporodowej i tak samo ojciec jest ojcem w żałobie okołoporodowej.
3: Dzień Dziecka Utraconego wypadnie w czwartek. Do czego zachęca Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka?
2: W Krakowie jest 21 grobów dzieci martwo narodzonych. Te groby znajdują się na cmentarzu Batowickim i na cmentarzu Podgórki Tynieckie i zachęcamy, ażeby właśnie w tym dniu poświęcić te kilka chwil, ażeby nawiedzić te groby i zapalić światło pamięci. By w ten sposób z jednej strony oczywiście przywracać pamięć o tych dzieciach i obecności w przestrzeni społecznej, ale równocześnie, i to wiem absolutnie z doświadczenia rodziców i z ich świadectwa, jak dla nich to jest ważne, że te groby rozświetlają się na ten Dzień Dziecka Utraconego. Przychodząc na te groby widzą pamięć innych ludzi.
3: We wtorek, bardzo ważny i trudny dzień dla rodziców, odbędzie się pogrzeb ich utraconych dzieci. Gdzie on się odbędzie i dlaczego w październiku?
2: Termin nie został dobrany z tego tytułu, że akurat zbliżają się obchody Dnia Dziecka Utraconego, ale takie były potrzeby krakowskich szpitali. Te pochówki nie odbywają się w sposób regularny z ściśle określonymi datami, tylko w zależności od potrzeb. I rodzice też są o tym informowani, kiedy decydują się na pochówek zbiorowy. Pochówek zbiorowy jest sytuacją nadzwyczajną, jest pewną formą interwencji kryzysowej, udzielenia pomocy rodzinie, która z różnych powodów nie jest w stanie zorganizować pochówku rodzinnego, indywidualnego. Pogrzeb odbędzie się, jak już od wielu lat, na cmentarzu Podgórki Tynieckie w Krakowie o godzinie 9:30. Rozpocznie się msza święta pogrzebowa, potem obrzędy ostatniego pożegnania w kaplicy, procesja na cmentarz i złożenie trzech urn do jednego z grobów dzieci martwo urodzonych. Na tym cmentarzu akurat jest 13 tych grobów.
3: Jakie jest też przesłanie tego dnia?
2: Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to jest dzień, w którym chcemy powiedzieć rodzicom przeżywającym tę stratę w sposób bardzo świadomy, żeby tego dnia podnieśli głowę do nieba. To jest oczywiście w sposób symboliczny. Żeby zwrócili uwagę, że to dzieciątko, które odeszło, to maleństwo, wydreptało w tej rodzinie pewną bardzo określoną ścieżkę. Chociaż jest to biografia po ludzku niejako przerwana. Niektórzy rodzice mówią, że to dziecko odeszło za wcześnie o całe swoje życie. To jednak z perspektywy wiary uważamy i chcemy tak spojrzeć na tą stratę jako na dopełnioną biografię tego dziecka, która to biografia trwała kilkanaście dni, kilka tygodni, ale ona miała swój bardzo wyrazisty początek. Zostało to dziecko poczęte z miłości i wyraziste dopełnienie w tym przejściu do wieczności. Dlatego chcemy spojrzeć na dzieci, które odeszły przed narodzeniem, nie jako na dzieci, które nie zdążyły przeżyć swojego życia, tylko których życie się już wypełniło.
3: Jaką pomoc mogą otrzymać rodzice?
2: Nasze stowarzyszenie koncentruje się przede wszystkim na udzieleniu pomocy rodzicom, którzy są w procesie straty. Więc jest to interwencja kryzysowa. Faktycznie rodzice z różnych stron Polski, z całej Polski, w procesie straty udziela im tej pomocy, przede wszystkim informacyjnej, co do całego spektrum kwestii organizacyjnych, związanych z pogrzebem, oczywiście kwestii prawnych. I przeprowadzamy tych rodziców od tego pierwszego telefonu, często też i bezpośredniego spotkania, do zamknięcia tej straty na tym etapie takim zewnętrznym, czyli właśnie pożegnania dziecka. Kolejno, jeżeli potrzebują dalej wsparcia psychoterapeutycznego, staramy się im to również zapewnić.
1: Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka przygotowało zaktualizowane wydanie Kompendium Pastoralnego o rodzinnym pogrzebie dziecka martwo urodzonego i towarzyszeniu w żałobie osieroconej rodzinie. Można je kupić w wydawnictwie Świętego Stanisława w Krakowie albo przeczytać bezpłatnie na stronie internetowej Stowarzyszenia.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

0: służby w gotowości po ostatnich atakach. Za chwilę relacja naszego reportera. Tylko cztery partie w Sejmie. Powiemy o najnowszym sondażu CBOS. Lotnicy ponownie będą się uczyć w Zielonej Górze. Wrócą klasy lotnicze w czwartym ELO. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Patrole przy szkołach zostają, a internet ma być monitorowany 24 godziny na dobę. To komunikat po rządowej naradzie w związku z atakami nożowników. W ostatnich dniach doszło do nich w Ostrołęce Podwyżkowem i w Warszawie. Michał Skolimowski.
1: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach. Zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy. I te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
2: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
1: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji, dodawał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Pojawiają się też doniesienia dotyczące aktywności rosyjskich botów.
1: W związku z falą dezinformacji minister na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Prokuratura Okręgowa w Warszawie sprawdza, czy były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak zmuszał swoją współpracownicę do zażywania narkotyków. Jeśli zbierze dowody, że poseł Koalicji Obywatelskiej złamał prawo, rozpocznie się śledztwo.
5: Zarejestrowane zostały z urzędu materiały. Wszczęte zostały czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających.
0: Mówił Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Tymczasem Michał Kołodziejczak złożył doniesienie do ABW. Nie chciał jednak ujawnić, w jakiej konkretnie sprawie. Jego pełnomocnikiem jest znany detektyw Krzysztof Rutkowski. Tylko cztery partie w Sejmie, tak wynika z najnowszego sondażu CBOS. Według sondażu wybory wygrałaby Koalicja Obywatelska, zdobywając 28,6% głosów. Na drugim miejscu byłby PiS 18,2%, na trzecim Konfederacja 12,8%. Do Sejmu weszłaby jeszcze partia Grzegorza Brauna 7,3%. Pozostałe partie nie przekroczyłyby progu 5%. Według tego sondażu frekwencja wyniosłaby 74%.
4: Wiadomo. Radia Plus.
0: Lotnicy ponownie będą się uczyć w Zielonej Górze. Po 35 latach od września przyszłego roku w czwartym ELO będą klasy o profilu lotniczym, mówi Kamila Jur, odpowiedzialna za edukację w Urzędzie Miasta.
6: Powstaną dwa oddziały eksperymentalne, oddziały w ramach czwartego liceum ogólnokształcącego, oddziały przygotowujące młodzież do pracy w lotnictwie wojskowym. Nie tylko latającej młodzieży, ale również do służby naziemnej.
0: Decyzję ogłosił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Trzy minuty po 17:00, ABBA, SOS w Radiu Plus.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Centralne Laboratorium Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie będzie rozbudowane. Jakie to ma znaczenie? Powiemy już za kilka minut. A latarka w telefonie to za mało, uczulają i ratownicy z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jesienią w górach zmrok zapada szybciej, czołówki są obowiązkowe. 7 minut po 17, Bogdan Ingersleben, kłaniam się Państwu ponownie. Do 18 trwa magazyn reporterów.

0: słuchaliśmy Edyty Bartosiewicz.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie zyska nowe centralne laboratorium. Będzie łatwiej i szybciej uzyskać wyniki badań. Dziś podpisana została umowa na przebudowę i rozbudowę. To ważny krok w stronę nowoczesnej diagnostyki, ale także lepszej opieki nad najmłodszymi pacjentami. Centralne laboratorium będzie mieściło się w dwóch budynkach. Pracownie zyskają więcej przestrzeni, a to ułatwi pracę diagnostom.
2: Wojciech Cyrul, Szpital Dziecięcy w Krakowie. Dla szpitala i dla całego zespołu ma to ogromne znaczenie, dlatego że budynek powstawał w latach 60., dokładnie pierwsza część w roku 65., później rozbudowa była w 74., a więc to jest jeden z najstarszych obiektów, który biorąc pod uwagę wymogi współczesności już tych wymogów nie spełnia. Po drugie, my istotnie zwiększamy powierzchnię laboratoriów, także nowoczesny sprzęt będzie mógł się pojawić w przyszłości.
3: Trafiają tutaj dzieci właśnie z różnymi chorobami, trudnościami. Czym zajmuje się laboratorium? Jakie badania są tam wykonywane?
4: Karolina Bukowska z Krakowa. Jestem koordynatorem pionu diagnostycznego w zakresie laboratoriów naszego szpitala. W naszym szpitalu jest właściwie 7 niezależnych laboratoriów przez genetykę, mikrobiologię, laboratoria hematologiczne, laboratoria patomorfologii, błędy przesiewowe. Także mamy szerokie spektrum badań, które wykonujemy u naszych pacjentów. Są to badania oczywiście te podstawowe, rutynowe. Jedno z laboratoriów działa 24 na dobę. Natomiast są też laboratoria wysokospecjalistyczne, które zajmuje się typowaniem tkanek przed przeszczepieniem, gdzie robimy całą diagnostykę hematologiczną, od immunofenotypowania, genetyki, także bardzo szerokie badania mikrobiologiczne u pacjentów, które oczywiście, zwłaszcza u tych trudnych pacjentów, ta szeroka diagnostyka jest bardzo ważna. Też oczywiście mamy transfuzjologię z bankiem krwi, która zabezpiecza wszelkie zabiegi.
3: Jak jest teraz? Jak wygląda wasza praca diagnostów?
4: Te 7 laboratoriów, większość jest ulokowana w tym starym budynku naszym laboratoryjnym, ale część naszych laboratoriów umieszczona jest w innych miejscach szpitala, to laboratorium ogólne, rutynowe jest w jednym miejscu, zakład transfuzjologii z bankiem krwi jest po drugiej stronie szpitala. Także oczywiście trochę to utrudnia przepływ z jednej strony materiału, bo te próbki muszą docierać w różne miejsca. No i też nie ukrywam, troszkę utrudnia ten przepływ informacji. Jednak wszyscy na koniec pracujemy właściwie nad jednym pacjentem, jedną historią choroby.
3: Jakie znaczenie ma ta rozbudowa laboratorium dla szpitala?
2: To wszystko wpływa na to, że podniesie się jakość wyników. Będziemy mieli możliwość stworzenia infrastruktury, w której zarówno obecne, jak i przyszłe pokolenia pracowników szeroko rozumianej ochrony zdrowia będą mogły się kształcić, rozwijać w przyszłości, mam nadzieję, również zaawansowane badania, będziemy mogli rozwijać medycynę personalizowaną, medycynę translacyjną, całą masę klinicznych, dydaktycznych, naukowych aspektów, które do tej pory były realizowane, ale w bardzo, bardzo kłopotliwych warunkach środowiskowych, tak bym powiedział. Uniwersytet Szpital Dziecięcy w Krakowie jest szpitalem ogólnopolskim. U nas leczy się najciężej chore dzieci. W oczywisty sposób, jeśli mówimy o dzieciach chorych na choroby rzadkie, baza diagnostyczna musi spełniać najwyższe w ogóle standardy i wymogi, bo tego wymaga leczenie tych dzieci, diagnozowanie tych dzieci, czy rozwój terapii dedykowanych dla tych właśnie naszych pacjentów. Bez tego współczesna medycyna byłaby bezbronna, a dzięki takim inwestycjom jak ta, znakomity personel, wysoko wykształcony, wykwalifikowani profesjonaliści będą w stanie sobie skutecznie radzić z większością tych wyzwań.
3: Jak będą wyglądać laboratoria i jakie pomieszczenia, co się tam znajdzie?
4: Ta nowa przestrzeń będzie zaprojektowana w taki sposób, że na każdym z pięter te pracownie, które najbardziej ze sobą współpracują, na przykład na jednym materiale, czy odpowiadają na różne pytania dotyczące tego samego materiału, będą zaplanowane na jednym poziomie. Będzie w środku ta część też taka wspólna, administracyjna, konferencyjna, żebyśmy mieli lepszą przestrzeń na wymianę doświadczeń. Zakład genetyki, zakład immunologii, zakład mikrobiologii, zakład patomorfologii, pracownia błędów przesiewowych, zakład transfuzjologii z bankiem. Także te wszystkie 7 naszych zakładów nadal będzie oczywiście funkcjonować w przestrzeni zdecydowanie bardziej dopasowanych do potrzeb współczesnej medycyny laboratoryjnej.
5: Łukasz Kutyma, wiceprezes Adamiec S.A., generalny wykonawca inwestycji. To, co my robimy, to powiększamy zakres tych laboratoriów, bo wznosimy nowy budynek, gdzie będziemy przenosić laboratoria z istniejącej części, a potem je remontować, jakby podnosić standard. Wyzwaniem bardzo dużym dla tego projektu jest to, że oprócz tego, że projektujemy to, co stanowi jakąś dodatkową zawsze trudność, to pracujemy na obiekcie funkcjonującym. I po stronie generalnego wykonawcy jest tak prowadzenie prac, aby w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na istniejącą infrastrukturę, a przede wszystkim, żeby prowadzona inwestycja była jak najmniej uciążliwa dla pacjentów, którzy znajdują się na terenie szpitala. I to jest takie największe wyzwanie przy tego typu realizacjach.
0: W przyszłym roku na przełomie lutego i marca wykonawca powinien otrzymać wszystkie pozwolenia. tak by móc rozpocząć pracę. Nowa przestrzeń centralnego laboratorium ma być gotowa w marcu 2029 roku.

0: reklama.
1: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl. Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie i Krakowski Park Technologiczny.
0: Reklama.
5: 22 minuty po 17:00. Tina Turner w Radiu Plus.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Kenijczycy nie mieli sobie równych. 6 sekund. Tyle dzieliło najlepszego z Polaków, Mateusza Kaczora, od pierwszej trójki w 12 edycji Krakowia Półmaraton Królewski. W kategorii kobiet też niestety nie udało się żadnej z Polek stanąć na podium, mimo bardzo dobrych czasów. Rekordy natomiast padły jeszcze przed startem. Przed linią startu ustawiło się prawie 20 tysięcy biegaczy i biegaczek.
2: Mateusz Kaczor.
3: Wiało troszeczkę, ale było z kim biegać, więc to aż tak bardzo nie przeszkadzało. No fajna grupa do biegania, co pokazują wyniki na mecie we czterech. Kurde, naprawdę świetne wyniki. Myślę, że jedne z lepszych w kraju w ogóle, jeśli chodzi o imprezy masowe. Ja mam niedosyt, no bo czwarte miejsce, niby pierwszy Polak, ale no do końca walczyłem o to trzecie miejsce. Tam do 17 kilometra nawet biegłem w grupie na trzeciej pozycji i myślałem, że dowiozę to do mety. Niestety tam przyszedł jakiś pierwszy kryzys, dałem chłopakom uciec. No i później było już ciężko do nadrobienia to.
2: Był rekord pobity, czy nie?
3: Nie, ale sezon bez. Najlepszy wynik w sezonie. Życiówkę mam na poziomie 62,06, więc bardzo szybkie bieganie. No na tej trasie ciężko, choć nie mówię, że jeśli by było się w super formie, to jak najbardziej jest to do pobicia.
4: Angelika Olobry. Biegło się fajnie, trasa fajna, też szybka dosyć. Pogoda idealna dla biegów długodystansowych. Koło 10 stopni, nie padało. Dużo kibiców na trasie, więc też atmosfera sprzyjała szybkiemu bieganiu. Kraków jest super, bieg na naprawdę wzdłuż tych fajnych i zabytków i wzdłuż rzeki, więc dla tych wolniejszych biegaczy było też co oglądać.
2: To był ostatni bieg w tym sezonie, czy jeszcze jakieś się pojawią?
4: Nie, ja już praktycznie kończę sezon. Cały rok zaczęłam startować od wiosny, więc jeszcze został mi gdzieś bieg niepodległości w listopadzie.
2: Najszybsza Polka to chyba cieszy bardzo, prawda?
4: Tak, najszybsza Polka teraz tutaj i niedawno też biegłam w Warszawie, półmaraton praski, też byłam tam najszybszą Polką, więc...
5: Filip Bogacki, Czaniecka Piątka. Trasa idealna dla biegaczy, dla każdego, dla małego, dla dużego, 5 kilometrów idealnie. Chłodek, delikatny wiatr w plecy, po prostu idealnie się biegnie.
6: Bartłomiej Żyła. Dzisiaj byłem pacemakerem, potocznie zwanym Zającem.
2: Ciężka rola?
6: Przyjemna. Przyjemna rola, fajnie jest pomóc tym słabszym. Dla każdego co innego znaczy sufit, każdy ma swój sufit inaczej i ja też zawsze korzystam z takiej roli, więc to jest zawsze mile, jeżeli ktoś może obdarzyć wsparciem i dobrym słowem i pomocą.
2: Państwo jako kibice, komu Państwo dzisiaj kibicujecie?
7: Dzień dobry, kibicujemy synowi Mariuszowi Bartkowskiemu, który dzisiaj wystartował. Właśnie przyjechaliśmy z Nowego Sącza. Cieszymy się bardzo i mam nadzieję, że uda się mu.
2: A ile syn ma lat?
7: 25.
2: I dzisiaj rekord chce złamać, czy raczej na spokojnie?
7: Na spokojnie, bo jest po przeziębieniu, po chorobie. Kurował się cały tydzień, żeby mógł właśnie biec dzisiaj w tym maratonie.
8: Andrzej Popiel, koordynator aktorskich Mistrzostw Polski dla podopiecznych Fundacji Mam Marzenie. No, Kraków jest chyba najwspanialszym miejscem w Polsce do tego rodzaju imprez na taką dużą skalę. Czuć tę niesamowitą energię kilkunastu tysięcy biegaczy. Aktorzy też dopisali około 30 z całej Polski charytatywnie dla Patryka z Fundacji Mam Marzenie.
9: Tomasz Marzec, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Wyjątkowa impreza, największa impreza biegowa w Krakowie w tym roku. Wyjątkowa impreza. Mam nadzieję, że te prawie 20 tysięcy osób, które stanęło na starcie i dobiegło do mety, będą ten dzień nie pamiętały na długo. Wyjątkowa atmosfera w trakcie całego wydarzenia, cały weekend biegowy, pełen atrakcji, więc tylko pozytywne wspomnienia. Rekord trasy wśród kobiet, więc to też pokazuje, że zawodniczki i zawodniczy, którzy tutaj przyjeżdżają, również tą formę sportową, po prostu chcą mieć na najwyższym poziomie właśnie w tym dniu, więc w tym momencie zapraszamy za rok.
1: Emocji nie brakowało, to teraz łyżka dziegciu. Nasza słuchaczka, biegaczka z Myślenic, napisała: brakło im jedzenia. Myślę, że 400 osób, jak nie więcej, nie dostało posiłku, w tym ja. Dobrze, że bułki wzięłam. A brakło wszystkiego, bo był makaron z warzywami, bolognese, lasagna i zupa. I wszystkiego brakło. Słabo. No słabo.

0: Był 12 października, rok 1985. Na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów znalazła się Jennifer Rush z piosenką The Power of Love. Ta piosenka pozostała tam przez 5 kolejnych tygodni i stała się najbardziej komercyjnym singlem roku.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: W następnej dekadzie wielki sukces z własną wersją tej piosenki odniosła jeszcze Celine Dion. Dobra piosenka, to dobra piosenka.

21 minut do 18. To spójrzmy jeszcze raz, co ciekawego wydarzyło się 12 października w muzyce. W 1970 roku na Broadwayu w Nowym Jorku odbyła się premiera rock opery Jesus Christ Superstar Andrew Lloyda Webbera i Tima Rice'a. Musical przedstawia ostatni tydzień życia Jezusa Chrystusa widziany oczami jego zwolenników i przeciwników, a utwory zawarte na ścieżce dźwiękowej stały się przebojami. Sukces gwarantowała też obsada. Ian Gillan z Deep Purple w roli Jezusa, Murray Head jako Judasz i Yvonne Elimnan w roli Marii Magdaleny. 3 lata później na podstawie tego musicalu powstał słynny film w reżyserii Normana Jewisona.

0: w rytmie wydarzeń z Radiem Plus.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
1: Reklama.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Po ostatnim halnym w Tatrach śniegu jest nieco mniej, ale w najwyższych partiach zimowe warunki już raczej pozostaną. Konieczny jest zimowy sprzęt w postaci raków, czekana i kasku. I na dodatek coraz wcześniej zapada zmrok, dlatego do obowiązkowego wyposażenia w plecaku dochodzi już latarka czołówka. Mówić będzie Mieczysław Ziach, ratownik Topru.
2: Dużo tego śniegu zginęło już po tym rzeczywiście halnym, ale jednak od 2000 metrów w górę, czy nawet troszkę niżej, po północnych stronach zalega dużo śniegu, twardego, niebezpiecznego.
3: Czyli rozumiemy zimowy sprzęt powyżej 2000
2: metrów. No zdecydowanie, nie raczki, tylko raki, czekan, kask i dobra umiejętność posługiwania się tym sprzętem.
4: Tomasz Zając, Zaczeński Park Narodowy.
5: No w związku z tym, że warunki w górach zrobiły się typowo jesienne, przejściowe, no to wiadomo, że ubieramy się na cebulkę. Spodziewajmy się tych nocnych przymrozków, czyli rano będzie zimno, szlaki, szczególnie te zacienione miejsca, mogą być miejscami oblodzone. Śniegu w górach po ostatnim halnym zrobiło się znacznie mniej, chociaż w perspektywie wtorku, środy być może tego śniegu przybędzie. Nie będzie tego śniegu, który spadnie bardzo dużo, do 5 cm maksymalnie, natomiast no, może nam się pobielić w tych najwyższych partiach.
2: Musimy pamiętać o tym, że jest jesień i jest krótszy dzień, więc no już teraz latarka czołowa jest niezbędna.
6: Różnie może się zdarzyć. Mogą się wydarzyć przeróżne dziwne sytuacje podczas naszej wycieczki, które mogą doprowadzić do tego, że jesteśmy w tych górach dłużej i powinniśmy być na to przygotowani. I to nie chodzi o LED z telefonu komórkowego, tylko prawdziwą, normalną czołówkę, latarkę zakładaną na głowę, która uwalnia nam ręce.
7: My raczej nie mamy jakieś tam oświetlenia, tylko i wyłącznie w telefonach.
8: A przynajmniej naładowane?
7: Tak, oczywiście, powerbanki.
8: A światło?
7: Czołówka.
8: Jest czołówka.
7: Mhm, i zapas 12 baterii na wszelki wypadek.
8: To jest pan pierwszym turystą, jak tutaj kilku pytałem, który ma czołówkę w plecaku. Reszta ma światło w postaci telefonu komórkowego.
9: Rozładowuje się po 20 minutach, więc to nie robi roboty.
5: Latarka na głowę pozwala nam mieć wolne ręce, więc bezpiecznie możemy schodzić. Natomiast no, jak trzymamy tą latarkę w telefonie, no to raz, że ona ma ograniczony zasięg, daje mało światła, musimy trzymać ją w ręku. No więc to stwarza kolejne zagrożenia, szczególnie jak idziemy stromym szlakiem kamienistym, no to tutaj no niestety taka latarka się specjalnie w góry nie nadaje. No poza tym telefon ma różne funkcje, oprócz tego, że robimy zdjęcia i świecimy, no to jeszcze możemy wezwać pomoc, także tutaj ta bateria naładowana też może być kluczowa.
2: Bateria w telefonie wystarczy nam przy niskich temperaturach na krótki okres, a jak mamy zejść kilka godzin gdzieś z gór, no to możemy się spodziewać, że nie wystarczy nam tego prądu i w pewnym momencie zostaniemy i bez łączności telefonicznej, i bez światła.
3: No, dwa, że trzymamy cały czas w ręce, to tak, mamy ręce zajęte.
2: Tak, to jest też inna sprawa. W trudnym terenie nie damy rady się poruszać z jedną ręką tylko.
1: Taka latarka czołówka nie jest specjalnie droga. Na dodatek nie zajmuje zbyt wiele miejsca w plecaku. Warto taki wydatek ponieść i być przygotowanym na trudniejsze sytuacje wysoko w górach.

Nieco ponad 4 minuty do 18, o 18 w Radiu Plus wiadomości. Najpierw wiadomości, a po wiadomościach czekać na Państwa będzie Agata Petela. Kolejny magazyn reporterów Radia Plus Kraków w rytmie wydarzeń jutro po 16. Wtedy ja będę czekał. Bogdan Ingers-Leben, kłaniam się, do usłyszenia.

0: Prokuratura bada sprawę ataku na policjantów w Nowym Sączu. Napastnik został zastrzelony. Europa potrzebuje więcej broni z własnych fabryk, mówi szef MON. Polonijne czuwanie modlitewne w Watykanie odbędzie się w rocznicę wyboru papieża Polaka. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura bada zasadność użycia broni przez policjantów. W Nowym Sączu funkcjonariusze zastrzelili mężczyznę, który ruszył na nich z nożem. Wcześniej próbowali obezwładnić go paralizatorem. Na razie przesłuchano świadków i zabezpieczono nagrania z kamer policjantów.
1: Podejmowane są również czynności związane ze zbadaniem zasadności użycia broni służbowej przez funkcjonariuszy policji, ewentualnego przekroczenia w tym zakresie uprawnień. Natomiast chcę zaznaczyć, że to jest standardowa procedura w tego rodzaju przypadkach. Funkcjonariusz, który oddał strzał, nie został jak dotąd przesłuchany. Prokurator przesłucha go w charakterze świadka.
0: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Napastnik zmarł po przewiezieniu do szpitala. Mężczyzna już wcześniej miał problemy z prawem. Europa potrzebuje więcej broni z własnych fabryk. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym podczas Warsaw Security Forum.
2: Europa musi robić więcej, musi wydawać szybciej, musi być niezależna pod względem możliwości produkcji. Kiedyś przenoszenie produkcji do Azji, Chin czy Indii było w celu oszczędzania. To nie jest oszczędność, to są dzisiaj dużo większe wydatki, bo nie mamy niezależności.
0: Na Forum Bezpieczeństwa w Warszawie są też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz dowódca NATO w Europie generał Aleksus Grynkiewicz. W przyszłą środę Łukasz Gibała oficjalnie obejmie urząd prezydenta Krakowa. To będzie też pierwsza sesja radnych z nowym włodarzem. Dominika Baraniec.
3: Przywrócenie 20-minutowego biletu komunikacji miejskiej to jedna z pierwszych decyzji, jakie planuje podjąć Łukasz Gibała po objęciu urzędu prezydenta. Priorytetem podczas tej dwuletniej kadencji będzie też walka z zadłużeniem miasta.
4: Chodzi o to, żeby tak naprawić finanse publiczne w Krakowie, żeby w jak najmniejszym stopniu dotknęło to zwykłych mieszkańców, żeby nie trzeba było podnosić kolejnych opłat.
3: Prezydent elekt nie marnuje czasu i dziś już o 6.45 można było go spotkać na Rondzie Mogilskim, gdzie rozdawał obwarzanki i rozmawiał z mieszkańcami Krakowa. A w mediach zapowiedział też, że w pierwszej połowie przyszłego roku zorganizuje referendum na temat strefy czystego transportu.
0: A 22 października mamy poznać nazwiska nowych wiceprezydentów Krakowa.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: W piątek Polacy pomodlą się w Watykanie. 16 października, 48. rocznica wyboru świętego Jana Pawła II na stolicę Piotrową. O 19 na placu świętego Piotra odbędzie się polonijne czuwanie modlitewne. Ma być podziękowaniem za pontyfikat papieża Polaka oraz okazją do modlitwy w intencji zdrowia Leona XIV i pokój na świecie.

0: Hit the road, Jack. Here Ray Charles.
1: Plus. Plus.
0: Czyli tak z przytupem rozpoczynamy poniedziałkowy Luz Plus. Agata Patela, dobry wieczór. Razem jesteśmy do 20. No i mam nadzieję, że spędzą Państwo z nami ten czas, a wieczór będzie z pewnością dobry, bo podzielę się z Wami nagrodami, które dziś przyniosła między innymi do studia Natalia Przeździk, z którą porozmawiam po godzinie 19 o serii Pogranicze i o Watrze. To trzeci tom serii Pogranicze. O tej serii opowiemy. Porozmawiamy też o książce Watra. Skąd ten tytuł? Ale tematów będzie mnóstwo. Dziś mnóstwo prezentów powędruje do Państwa, prezentów książkowych, zatem warto zostać z nami z przebojami, bo gramy.

0: Deweloper w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: A teraz chcę Państwu zaproponować taki gęsty i emocjonujący kryminał, którego nie odłożycie, dopóki góry i ludzie nie odsłonią swojego prawdziwego oblicza. To książka Tomasza Duszyńskiego, Martwa Góra. Autor zabiera nas w góry stołowe. Maj 1945 rok. W okolicach Dusznik-Zdroju rozbija się niemiecki samolot wojskowy. Prawda o jego tajemniczym ładunku zostaje pogrzebana pod ziemią na ponad 80 lat. Mężczyzna szukający prawdy o tej katastrofie spada ze skalnego urwiska. Przy jego ciele policja odnajduje misternie złożone papierowe skrzydła. W tym samym czasie w pobliskim Karłowie rekonwalescencję przechodzi inspektor Arek Zimny. Zamiast upragnionego spokoju odnajduje zwłoki turysty. Gdy Zimny rusza tropem mordercy z internetowych forów, znika tajemniczy internauta o niku Gabriel. Człowiek, który zdawał się rozumieć reguły tej krwawej gry. Śledztwo nieuchronnie prowadzi inspektora w przeszłość. Czy zdoła rozwiązać łamigłówkę, zanim śnieg przykryje kolejne ciała? I tutaj stawiamy wielki znak zapytania. Jeśli ktoś chciałby poznać dalsze losy tej historii i chciałby przeczytać kryminał Martwa Góra, no to już trzeba do mnie najpierw napisać na luz@radiomyślnikplus.pl. No i myślałam tak, jakie pytanie konkursowe tutaj Państwu zadać, ale że mamy w kalendarzu poniedziałek, a te zwykle często bywają, no trudne, jesteśmy zmęczeni po całym dniu pracy, no to dziś Państwu odpuszczam. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem poniedziałek, otrzyma książkę Tomasza Duszyńskiego w prezencie.
1: Reklama.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Ile warte jest Twoje zdrowie? Z Janem kosztuje niewiele. Centrum zakupowe Jan to polskie, tradycyjne, smaczne i zdrowe produkty. Ekologiczne warzywa i owoce oraz wędliny z własnej masarni. Wszystko w zdrowych cenach. A do końca października szeroki wybór zniczy i lampionów w specjalnej ofercie. Centrum zakupowe Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Zakupy online. market.jan.pl.
4: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
5: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
4: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
6: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Lighthouse Family i High. I to są przyboje z nutą nostalgii na antenie Radio Plus. Sprawdzamy czas, 18.30, pora zatem na wiadomości lokalne.
1: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. 21 października Łukasz Gibała oficjalnie obejmie Urząd Prezydenta Krakowa. To będzie też pierwsza sesja radnych z nowym włodarzem miasta. Przypomnę, że na Łukasza Gibałę we wczorajszych wyborach oddało głos ponad 160 tysięcy osób. Jakie będą pierwsze decyzje nowego prezydenta?
2: Pierwszą decyzją, którą podejmę, będzie przywrócenie biletu 20-minutowego, który został skrócony do 15 minut, oraz przywrócenie generalnie poprzedniej taryfy biletowej. A jednocześnie będę też zabiegał o to, i to będzie druga decyzja, żeby ochronić tereny w Dolinie Prądnika, żeby tam powstał park XXL.
1: Mówił Łukasz Gibała. Priorytetem podczas tej dwuletniej kadencji, jak dodaje prezydent elekt, będzie walka z zadłużeniem miasta.
2: To jest 11 tysięcy per capita na mieszkańca, 3 razy więcej niż w Warszawie i więcej niż w jakimkolwiek innym dużym mieście. I teraz chodzi o to, żeby tak naprawić finanse publiczne w Krakowie, żeby w jak najmniejszym stopniu dotknęło to zwykłych mieszkańców, żeby nie trzeba było podnosić kolejnych opłat, tylko żeby poszukać tych oszczędności gdzieś indziej oraz żeby też zwiększyć bazę podatkową.
1: Prezydent Łukasz Gibała zapowiada, że dzień później, 22 października, ogłosi swoich zastępców.
3: To są wiadomości Radia Plus.
1: Będzie łatwiej i szybciej uzyskać wyniki. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie zyska nowe centralne laboratorium. Dziś podpisano umowę na jego przebudowę i rozbudowę. To ważny krok w stronę nowoczesnej diagnostyki, a także lepszej opieki nad najmłodszymi pacjentami.
4: U nas leczy się najciężej chore dzieci. W oczywisty sposób, jeśli mówimy o dzieciach chorych na choroby rzadkie, baza diagnostyczna musi spełniać najwyższe w ogóle standardy i wymogi. Dzięki takim inwestycjom jak ta, znakomity personel, wysoko wykształcony, wykwalifikowani profesjonaliści będą w stanie sobie skutecznie radzić z większością tych wyzwań.
1: Mówił Wojciech Cyrul, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. Centralne laboratorium będzie mieściło się w 2 budynkach.
5: Ta nowa przestrzeń będzie zaprojektowana w taki sposób, że na każdym z pięter te pracownie, które najbardziej ze sobą współpracują, na przykład na jednym materiale, czy odpowiadają na różne pytania dotyczące tego samego materiału, będą zaplanowane na jednym poziomie. Te wszystkie 7 naszych zakładów nadal będzie oczywiście funkcjonować w przestrzeni zdecydowanie bardziej dopasowanych do potrzeb współczesnej medycyny laboratoryjnej.
1: Dodaje Karolina Bukowska-Strakowa, koordynator pionu diagnostycznego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. Nowa przestrzeń centralnego laboratorium ma być gotowa w marcu 2029 roku.
3: To są wiadomości Radia Plus.
1: Rozbudzić w młodzieży zainteresowanie postacią Jana Pawła II, nauczyć bezinteresownej pomocy i uwrażliwić młode pokolenie na potrzeby drugiego człowieka. Taki cel ma projekt Mieć wyobraźnię miłosierdzia. Trwa rejestracja do 20. edycji konkursu.
6: Próbujemy zaszczepić w młodych ludziach tą chęć do wolontariatu, do spotkania z drugim człowiekiem, a dzisiaj w dobie internetu jest to szczególnie ważne, żeby ten kontakt bezpośredni z drugim człowiekiem był, żebyśmy otwierali się na drugiego człowieka, bo to przynosi ogromne korzyści temu, któremu pomagamy, ale i nam.
1: Mówi Dorota Boczkowska-Molenda z Instytutu Dialogu Międzykulturowego. Jeszcze do 20 października szkoły z Małopolski mogą się zgłaszać do konkursu. Szczegóły na idmjp2.pl. A na koniec prognoza pogody w Radio Plus. 11-10 stopni to maksymalne wartości na termometrach w poniedziałkowy wieczór. W nocy minimalnie tylko 5. Powoli trzeba wyciągać grubsze rzeczy z szafy, bo i poranki chłodniejsze. Jutro rano tylko 5 stopni powyżej zera, w ciągu dnia maksymalnie 10. A warunki biometeo, które wpływają na nasze samopoczucie, są korzystne.

0: Tell to my heart, Taylor Dane w Radio Plus.
1: Plus.
0: Dni coraz krótsze, niebawem przyjdziemy też na czas zimowy. O 16 już wtedy będzie ciemno. No i taki dzień będzie można wykorzystać na spacer, na spacerowanie po Ogrodzie Doświadczeń. Tam już 6 listopada wielkie wydarzenie. Ogród Doświadczeń rozświetli się za sprawą Parku Miliona Świateł. Czeka nas zupełnie nowa wystawa Królestwo Zwierząt, która zaprosi odwiedzających wieczorową porą w podróż przez 5 światów. Sawany, dżungle, pustynie, ocean i prehistorię. Czeka nas spotkanie z żyrafami, słoniami, wyprawa w głębiny oceanu, a może też także podróż do czasów dinozaurów. Dla każdego coś pięknego, coś dobrego. Krakowska odsłona Parku Miliona Świateł połączy te doświadczenia na jednej trasie. Po zmroku świetlne instalacje zamienią ogród doświadczeń w królestwo inspirowane różnorodnością świata zwierząt, z miejscem też na zachwyt, na odkrywanie i na dobrą zabawę. Na sawannie goście spotkają na przykład żyrafy, słonie, geparty oraz lwa przy jego tronie. W kolejnych częściach wystawy pojawią się flamingi, goryle, surykatki na warcie. Oceaniczna sceneria odsłoni świecące meduzy, rafę pełną ryb i drzewo z konikami morskimi. Nie zabraknie także zaskakujących scen dinozaurów ćwiczących na siłowni. Oficjalne otwarcie wystawy odbędzie się 6 listopada, no i tego wieczoru na odwiedzających poza zwiedzaniem świetlnego Królestwa Zwierząt będą czekały dodatkowe atrakcje, na przykład Koło Fortuny z nagrodami. Start tej świetnej wystawy, przypominam, 6 listopada. My na otwarciu będziemy i z pewnością zdamy Państwu relację z tego wydarzenia. Kaja Gronbregowicz, a później Stevie Wonder. To nasz muzyczny plan.
1: Reklama.
2: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone

0: Wielki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
2: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
3: Ile warte jest Twoje zdrowie? Z Janem kosztuje niewiele. Centrum zakupowe Jan to polskie tradycyjne, smaczne i zdrowe produkty. Ekologiczne warzywa i owoce oraz wędliny z własnej masarni. Wszystko w zdrowych cenach. A do końca października szeroki wybór zniczy i lampionów w specjalnej ofercie. Centrum zakupowe Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Zakupy online. market.jan.pl. Jedna marka, wiele skutecznych rozwiązań na szkodniki. Antykuna.pl to odstraszacze do samochodów, domów, parkingów i ogrodów. Zapraszamy do naszych punktów Antykuna.pl w Wieliczce przy ulicy Pięknej 3 oraz w Krakowie przy ulicy Henryka Kamińskiego 33. Tam doradzimy najlepsze rozwiązanie, a jeśli zdecydujesz się na odstraszacz do auta, zamontujemy go na miejscu. Antykuna.pl. Skuteczna i sprawdzona ochrona przed kunami, myszami, szczurami i innymi szkodnikami.
4: Reklama.

0: Stevie Wonder, Part-Time Lover.
1: Plus.
0: Jeśli ktoś miał naprawdę ciężki dzień, taki ciężki poniedziałek, no to może teraz zawalczyć o doskonałe zwieńczenie tygodnia i o wyjście na spektakl w wykonaniu Teatru Capitol. No i tam terapia śmiechem gwarantowana. Chcę Państwa zaprosić na genialny pomysł, czyli Una Idea Geniale. Jest to taka błyskotliwa komedia pomyłek, w której nikt nie jest tym, za kogo się podaje, nawet sąsiadka. Nieustające wejścia, wyjścia, zmiany ról, przebrania, mnóstwo osobowości, a wszystko w paryskim domu pełnym tajemnic, przecieków i niepokojąco znajomych twarzy. Jest to wielokrotnie nagradzana sztuka Sebastiana Castro, prawdziwa perła nowoczesnego francuskiego teatru komediowego. Zatem jeśli lubią Państwo teatr, który rozbraja absurdem, zachwyca precyzją i sprawia, że publiczność chichocze do ostatniej minuty, no to to jest propozycja dla Was. Genialny pomysł w wykonaniu aktorów Teatru Capitol. Do zobaczenia już najbliższy piątek o godzinie 17.30 w Kinie Kijów. Ja mam dla Państwa podwójne zaproszenie, luz@radiomyślnikplus.pl. Jedno proste pytanie. Kiedy w Polsce odbyła się premiera tego spektaklu, tej sztuki Genialny Pomysł? No i gdzie? Proszę pisać podwójne zaproszenie do polowania już teraz.

0: Zatrzymano podejrzewanych o podpalenie stacji Starlink. Mieli działać na zlecenie obcego wywiadu. Śmiertelny wypadek na Podkarpaciu. Za chwilę szczegóły. Będziemy blokować ministerstwa, zapowiadają górnicy. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pilne informacje od ministrów i służb w sprawie pożaru naziemnej stacji Starlink na Mazowszu. Na terenie Niemiec zatrzymano dwóch obywateli Turcji podejrzewanych o podpalenie obiektu, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: Osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
0: Za tym aktem dywersji stoją rosyjskie służby, dodawał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
2: Działanie niewątpliwie będzie kwalifikowane jako działanie na zlecenie obcych służb. Teraz oczywiście procedura ekstradycyjna, liczymy na to, że bardzo szybko znajdą się w naszym ręku, w polskich aresztach i będą osądzeni przez polski sąd.
0: Do pożaru w stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu doszło pod koniec września. Celem miało być zakłócenie łączności internetowej w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym w Ukrainie. Dwie osoby nie żyją, trzy zostały ranne. To po zderzeniu osobówki z autobusem na Podkarpaciu.
3: Dwie dziewczynki w wieku około 10 i 12 lat z autobusu zostały ranne. Zostały zabrane przez pogotowie do szpitala po przebadaniu wstępnym.
0: Powiedział Wojciech Stobierski z PSP w Kolbuszowej. Kierująca osobówką miała wymusić pierwszeństwo i wjechać bezpośrednio pod autobus. Droga krajowa nr 9 pomiędzy Rzeszowem a Kolbuszową jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy dla osobówek. Kierowcy tirów muszą poczekać. Zbigniew Ziobro był głównym inicjatorem zakupu Pegasusa, Mariusz Kamiński organizatorem, a o wszystkim wiedział Jarosław Kaczyński. To ustalenia Sejmowej Komisji Śledczej badającej aferę Pegasusa. Przedstawiono raport po 2,5 roku pracy. Wynika z niego, że polskie służby nie miały pełnej kontroli nad systemem, a pozyskane dane polskich obywateli mogły trafić do producenta. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka powiedziała, że celem zakupu Pegasusa była inwigilacja ówczesnej opozycji.
4: Mówiono nam, że Pegasus ma służyć do walki ze szpiegami i terrorystami. Komisja ustaliła, że to był mit powtarzany przez polityków ówczesnej władzy. System nie mógł działać wobec numerów zarejestrowanych w Rosji, Chinach, Korei Północnej, Izraelu czy Białorusi.
0: Komisja skierowała do prokuratury zawiadomienia wobec 11 osób, m.in. Zbigniewa Ziobry, Michała Kamińskiego, Macieja Wąsika i byłych szefów służb specjalnych.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Górnicy z sierpnia 80 zaostrzają protest. Związkowcy są przeciwko likwidacji kopalń, sprzeciwiają się też sprowadzaniu węgla z zagranicy oraz żądają wyjścia Polski z Zielonego Ładu. Były już manifestacje przed Ministerstwem Energii w Katowicach. Pora na kolejny ruch, usłyszał nasz reporter Dariusz Brombosz.
6: Na pewno nie wchodzi w grę strajk jakiś generalny na kopalniach, bo to się po prostu nie opłaca.
7: Tylko z jednego powodu. Otóż gdyby dzisiaj kopalnie stanęły, to tak naprawdę ten rząd doprowadził do tego, że już w polskiej energetyce zaczyna brakować węgla energetycznego, więc nie możemy zatrzymać tych kopalń, bo pozbawilibyśmy Polaków energii. Pomysłów mamy naprawdę dużo. Będziemy blokować ministerstwa, nie ministerstwa, bo to są tamci ludzie, którzy rządzą tym krajem i którzy doprowadzili do takiego stanu, jaki dzisiaj mamy.
0: Z górniczym liderem sierpnia 80 Rafałem Jedwabnym rozmawiał Dariusz Brombosz.
5: Luz plus.
8: She's like wind i Patrick Swayze. I tym numerem rozpoczynamy drugą godzinę Luz plus. A niebawem rozmowa z Natalią Przejścik. Bardzo warto zostać z nami.

0: Plus. Plus.
1: Są takie miejsca na mapie Polski, gdzie przeszłość szeleści w liściach drzew, a stare legendy stają się codziennością. No i właśnie o takich miejscach pisze Natalia Przeździk, nasz dzisiejszy gość. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Pisarka zakochana w Beskidzie Niskim, w kulturze Łemków i w polskich górach. Taki trochę włóczyki, które swoje spostrzeżenia, emocje spisuje później na papier. Bardzo się cieszę z tego spotkania i dziś porozmawiamy o serii Pogranicze, bo niedawno miała premierę Watra, a już za tydzień kolejny tytuł serii Pogranicze, czyli
2: Moros.
1: Czyli Moros. Ja w ręku mam Watrę, ale zanim zacznę opowiadać o tej trzeciej części serii Pogranicze, to muszę zapytać, czy Pogranicze to jest taka najtrudniejsza seria i czy to jest też takie przelanie twoich fascynacji kulturą łemkowską, twoich zainteresowań i dzięki tej serii możemy cię bliżej poznać jako pisarkę i człowieka?
2: Zdecydowanie tak. Może nie tyle najtrudniejsza, bo muszę przyznać, że pisze mi się chyba najłatwiej, może dlatego, że jest najbardziej osobista. No i piszę o takich rzeczach, które są mi bardzo drogie, więc tutaj mogę zdradzić, że ostatnio tą część pisałam w miesiąc, powstała w miesiąc, więc one się piszą się bardzo szybko.
1: Ekspresowy tempo.
2: Tak, ale nie dlatego, że właśnie piszę coś na kolanie, bo bardzo staram się tutaj każde zdanie, żeby było napisane pięknie i żeby ta seria no, była takim, no moim troszeczkę znakiem rozpoznawczym. Natomiast no, ta seria pisze się sama. To jest coś niesamowitego. Ja nawet się nie muszę zastanawiać, co chcę napisać, bo po prostu to jest tak głęboko we mnie, że słowa przelewają się praktycznie same. Także no, już się zastanawiam, co będzie, kiedy skończę pracę nad Pograniczem, bo w przyszłym roku, w sierpniu, będzie premiera ostatniego, siódmego tomu. Natomiast no, już mam takie plany, co tam zrobić, żeby w tym uniwersum pozostać i też na kartach powieści znów tą kulturę Łemków i klimat Beskidu Niskiego przelewać. Także to nie będzie koniec, no ale na pewno będzie mi żal.
1: Watra, ognisko, to jest taki też symbol spotkania, wspólnoty. Dlaczego akurat ten temat jest motywem przewodnim trzeciej części, trzeciego tomu Pogranicza?
2: Watra to jest też takie bardzo ważne wydarzenie w kulturze Łemków, szczególnie no, teraz po wysiedleniu, tak? Są no, te watry łemkowskie, które się odbywają w lipcu co roku.
1: To jest taki rodzaj święta ich, prawda?
2: To jest rodzaj święta, też taki wyraz no, nadziei na to, że ta kultura mimo różnych tutaj wysiłków, żeby przestała istnieć, no istnieje nadal i ma się dobrze. I w tym momencie coraz więcej twórców przyznaje się do swoich łemkowskich korzeni i coraz więcej tworzy.
1: Ale co to znaczy przyznaje się? Czy to był temat taki drażliwy?
2: To był temat tabu, tak. Podobnie zresztą jak w przypadku no, innych takich korzeni typu, nie wiem, kaszubskie na przykład, tak? To te historie są dosyć podobne. No tutaj komunizm bardzo starał się tak zrobić, żeby no, Polska była bardzo jednolita pod tym względem, tak? Jeden język, jeśli ktoś mówił w języku na przykład łemkowskim, czy kaszubskim chociażby, no to było to bardzo tępione w szkołach, nie? Więc w tym momencie mamy o tyle łatwiej, że można o tym mówić swobodnie, no do tego stopnia, że powstają tutaj już kursy nauki łemkowskiego. Dzisiaj widziałam ogłoszenie, że będzie nawet na Uniwersytecie chyba Jagiellońskim, także zastanawiam się, czy nie wziąć udziału. Natomiast tak, spora część czytelników, takich starszych, pisze do mnie, że jest po lekturze Pogranicza, że są bardzo wzruszeni, że poruszyłam ten temat, ale też właśnie mówią o tym otwarcie, że no nie mówiło się o tych sprawach, o tym pochodzeniu w ich domu rodzinnym, że był to taki trudny temat i wiązał się no, z takimi wspomnieniami pełnymi takiego upokorzenia, tak, goryczy, bo zostali wysiedleni Łemkowie no, tylko za to, że nie pasowali, tak, ani do Ukraińców, ani do Polaków i w 47 już tak musieli się pożegnać no, do końca ze swoimi domami, a wcześniej były inne takie wysiedlenia na tereny Ukrainy, tak,
1: także... A czy ty, pracując nad serią Pogranicze, odkrywałaś takie historie wysiedleńców?
2: Tak, i dostałam też od pana Jerzego Starzyńskiego, któremu bardzo serdecznie dziękuję, 3 tomy listów wysiedlonych Łemków, więc to też bardzo mi pomogło tutaj pokazać tą historię tak bardziej szczegółowo, tak? Jak to wyglądało, co oni czuli, jak to wyglądało też tam już na obczyźnie, tak? Bo troszeczkę mamy taki obraz, i spotykałam się z tym często ze strony właśnie czytelników polskich, no że przecież to wysiedlenie to nic takiego, to była tylko zmiana adresu, że może tam na tych terenach poniemieckich było im nawet lepiej, no bo tu te drewniane chaty tak chyże, a tam jakieś ceglane domy i tak dalej, natomiast no tak różowo nie było, bo po pierwsze tracili wszystko, co było im drogie, no i góry, tak? To nie było łatwe dla ludzi gór znaleźć się nagle w terenie no zupełnie innym, czy tam w pobliżu jezior, czy na Dolnym Śląsku, nie, gdzie było zupełnie płasko. No natomiast te tereny poniemieckie już były wtedy w 1947 roku ograbione z tego, co Niemcy tam pozostawili, te wszystkie udogodnienia i tak dalej zostały już tam no bardzo dokładnie wyczyszczone, więc to często były domy pozbawione nawet okien, tak? Przyjeżdżali i okazywało się, że było owszem gospodarstwo, ale stały tylko murowane ściany i nic poza tym, nie?
1: I zaczynali od zera.
2: I zaczynali od zera, no nie mając praktycznie nic, bo to też taki był, tam bardzo ciekawy motyw się przewijał w tych listach, że no, że Polacy nam mówili, że zostaniemy, że nie będzie tego wysiedlenia, więc obsialiśmy pola, tak? No i musieliśmy wyjechać bez tego ziarna, które byśmy mogli tam użyć, no i ktoś inny już tutaj sobie skorzystał, nie? Także zostali faktycznie bez niczego i było im bardzo trudno.
1: Ale teraz wytłumaczmy słuchaczom, że Pogranicze to nie jest seria, to nie są książki historyczne, ta fabuła nie dzieje się dawno, dawno temu, tylko to jest książka współczesna, która...
2: Tak, tu myślę, że warto wspomnieć, bo to tak brzmi troszeczkę dramatycznie i tak. Faktycznie takie wątki się pojawiają, bo jest ta tam warstwa historyczna, ale ona, to nie jest główny wątek, tak? To jest jeden z wątków. W ogóle zamysł był taki, pomyślałam sobie, że no ja bardzo dużo czytam o Beskidzienickim i Łemkowszczyźnie, ale to są książki głównie historyczne, jakieś dokumenty, tak, etnograficzne ewentualnie, nie? Ale chciałabym przedstawić czytelnikom coś takiego, co przeczyta każdy, bo umówmy się, nie każdy sięgnie po książkę historyczną, więc zdecydowałam się na taką formę bardziej rozrywkową. To jest taki cykl, który jest w zasadzie na pograniczu powieści obyczajowej, kryminału, bo też te wątki się pojawiają, jest troszeczkę tych wierzeń ludowych, takiego no niedopowiedzenia.
1: Wchodzisz, ale mocno wchodzisz ten kryminał teraz w tym trzecim tomie.
2: Tak, w sumie im właśnie później, bo zaczęło się tak trochę niewinnie. W tej pierwszej części w Bosorce była tylko taka zagadka. No też tam były takie, troszeczkę była ta atmosfera tajemniczości, takiego niepokoju, ale im dalej tam wchodzę w te kolejne tomy, tym
1: im
2: bardziej,
1: dalej w las,
2: tym więcej zwłok. Tak się śmiałyśmy z redaktorką. No tak, Watra tutaj jest specyficzna, bo to w zasadzie jest taki typowy kryminał nawet, chociaż są te wątki obyczajowe też. Też każda z tych części jest troszeczkę inna, bo na przykład ten zimowy moroz, tam będzie takich więcej wątków świątecznych i tak
1: zaraz,
2: dalej. Tak, więc te klimaty się zmieniają, natomiast no, generalnie zamysł jest taki, żeby czytelnik chciał to czytać, tak? Żeby każdy mógł po to sięgnąć i żeby tak troszeczkę zachęcić, bo to jest taka przynęta, tak? Te wszystkie zagadki, jakieś tam kryminalne opowiastki i tak dalej, żeby zachęcić czytelnika takiego powiedzmy zwyczajnego, tak? Który szuka głównie rozrywki, żeby też przy okazji się czegoś dowiedział o tej historii, tak? O tej kulturze.
1: Każdy tom jest inny, każdy tom to inni bohaterowie też, bo taką osią wspólną dla tych wszystkich tomów, dla serii jest ten pensjonat Marty. Marty, która pokaleczona przez życie kobieta, która właśnie w Beskidzienickim zakłada pensjonat, który nazywa się...
2: Wolna Chata Bukowina.
1: Pięknie, Wolna Chata Bukowina. Do Marty przyjeżdżają letnicy i ci letnicy przyjeżdżają też z różnymi historiami swoimi, które ty opowiadasz. A w trzecim tomie do Marty przyjedzie niespodziewany gość, który sprawi, że te takie demony, duchy przeszłości znowu powrócą.
2: To jest bardzo ciekawe, że każda z tych części opowiada też historię troszeczkę innych ludzi, ponieważ poza tymi bohaterami, którzy cały czas mieszkają no w tej wiosce, w tym Janowej, właśnie przyjeżdżają te nowe osoby, zmieniają się z każdym tomem. Postanowiłam pokazać też, no z czego bierze się te różne traumy Marty, tej głównej bohaterki i taka, no i poczucie takie wyobcowania troszeczkę, tak, szukania własnych korzeni i pokazuje tutaj, no możemy to odkryć, tak, kim jest jej mama, bo jej mama właśnie przyjeżdża jako taki bardzo nieoczekiwany gość. No i troszeczkę burzy ten jej spokój, który udało jej się zbudować po śmierci córeczki, po rozstaniu właśnie z partnerem. No i pokazuje tutaj troszeczkę, ja generalnie lubię wchodzić w relacje, tak? Pokazywać te mechanizmy wszystkie, jakie mamy, no że niekoniecznie relacja mamy z córką jest usłana różami, że często jest to bardzo trudny temat, częściej niż byśmy sobie wyobrażali, chociaż zawsze 26 maja się pojawia wysyp różnych memów, tak, że mama zawsze kocha i wie, co jest dla nas najlepsze. No nie zawsze, nie? To też warto sobie uświadomić, że takie obrazki są krzywdzące, tak, i dla wielu osób bardzo bolesne. Pokazać też to, że bycie matką to nie jest tylko urodzenie dziecka, To jest też bycie przy nim, akceptowanie,
1: wspieranie.
2: I że tą matką może być też ktoś inny, tak? Niekoniecznie ta biologiczna mama. I tutaj no, Marta może liczyć na wsparcie bliskich osób już tych mieszkających koło niej. Tak,
1: ona sobie zbudowała tam taki swój własny świat, świat przyjaciół, którzy stali się jej rodziną też.
2: Tak, tak. Dlatego nieprzypadkowo też ostatni tom tego cyklu będzie się nazywał Rodyna, czyli rodzina po łemkowsku. No i pokażę tam, tak, co tak naprawdę jest tą rodziną. Myślę, że to też będzie takie bardzo kojące dla wielu czytelników.
1: Tego łemkowskiego jest tutaj dużo i będzie jeszcze więcej, słyszałam, bo ty się też uczysz języka łemków, prawda?
2: No jeszcze nie zaczęłam, tak myślę o takim kursie. Mam nadzieję, że mi się uda, bo po prostu mam mnóstwo innych zajęć też związanych z dziećmi. Tutaj mówię, że jestem włóczykiem, ale przede wszystkim jestem mamą szóstki dzieci i w tym momencie troszeczkę, no dużo czasu mi to zajmuje, tak, żeby ogarnąć te wszystkie szkolne sprawy. Natomiast bardzo bym chciała kupić. Byłam w ogóle tego roku, zostałam zaproszona na Watrę w Michałowie Łemkowską i bardzo dziękuję organizatorom, właśnie Łemkom, za to, że mogłam tam być. Kupiłam tam słowniczek polsko-łemkowski, więc też troszeczkę nim się tutaj posiłkowałam, kiedy pisałam kolejny tom. Piąty już jest napisany, także już wiem, co będzie w piątym tomie. Teraz robię sobie chwilę przerwy, no i później się zabieram za kolejne, te dwa ostatnie.
1: To jeszcze opowiedz o tej Watrze, w której brałaś udział, bo te Watry odbywają się w Polsce cyklicznie, prawda? Są chyba trzy miejsca w Polsce?
2: Tak, w Polsce są trzy miejsca i to tak w zasadzie co tydzień, weekendy lipcowe, można sobie zaznaczyć. Jest Watra w Żdyni, czyli po polsku w Żdyni, na terenie Beskidu Niskiego. Jest Watra w Ługach, w Lubuskiem, no i Watra w Michałowie na Dolnym Śląsku. To był chyba ostatni weekend lipca. No i pojechałam w ogóle z wydawnictwem Dobre Strony. Także byłam tutaj też bardzo wdzięczna dziewczynom z wydawnictwa, że chciały ze mną pojechać i że razem przeżyłyśmy też taką przygodę. No jest to coś pięknego, tak? Ja bardzo tutaj też się cieszę, że zdecydowałam się akurat na tego wydawcę do tego cyklu, bo możemy sobie tutaj pozwolić na takie właśnie różne smaczki, które w innym, większym wydawnictwie może by nie miały miejsca, tak? Chociażby takie wyjazdy.
1: A te smaczki w książce to są na przykład te kody QR, które się skanuje i no właśnie, co się później pojawia, jak ten kod się zeskanuje?
2: No właśnie różne rzeczy, także tutaj między innymi w Watrze, wiem, że dziewczyny tam włożyły relacje z naszego wyjazdu na Watrę w Michałowie, także kiedyś tam najedzie na jeden z tych kodów, bodajże gdzieś tam pod koniec, no to można zobaczyć, co robiłyśmy na Watrze w Michałowie. No było świetnie, naprawdę. To był tak super spędzony czas, także ja odliczam już do kolejnej Watry, bo wiem, że będziemy. Być może będziemy też na innych Watrach. A wtedy już prawdopodobnie w lipcu przyszłego roku będą dostępne, no prawdopodobnie wszystkie te tomy pogranicze, także będziemy mogły tutaj zaprezentować też tej łemkowskiej społeczności.
1: Mówiąc o pograniczu, o tej serii, nie możemy też nie wspomnieć o Tekli, która przewija się przez wszystkie tomy.
2: Tekla przewija się przez wszystkie tomy i będzie jej coraz więcej. To jest właśnie ta postać taka historyczna, ta Łemkini, która już no nie żyje. Tak, od kilku lat. Tutaj ta główna bohaterka nie mogła jej poznać tak osobiście. Natomiast coraz bardziej ją poznaje przez no, różne tam rzeczy i wydarzenia.
1: Ten duch jej żyje.
2: No, duch żyje i też coraz bardziej czuje się z nią związana. Także w pewnym sensie też zostaje taką jej spadkobierczynią tego, co Tekla chciałaby przekazać. Tekla jest taką bardzo mocną bohaterką i tutaj bardzo mi się to podoba, że stworzyłam takie trzy w miarę wyraziste postaci, wokół której się kręci ta historia, bo
1: jeszcze
2: Nadia. Marta jest właśnie Nadia Łemkini i mama, tak przy okazji, która też prowadzi taką agroturystykę w Chyży. Przede wszystkim stara się właśnie mówić jak najwięcej o kulturze swoich przodków. No i jest ta Tekla, którą poznajemy właśnie jako troszeczkę na początku taką zjawę, wspomnienie, tak, z przeszłości, ale która potem coraz bardziej staje się też taką trzecią bohaterką. I poznajemy ją też przy pomocy jej pamiętnika, który zostanie odkryty. To mogę zdradzić, bo Tekla bardzo dużo pisała i to też jest takie piękne, że ona była taką nietuzinkową postacią. Bardzo dużo tworzyła, no i dzięki tym słowom, które zapisała, można poznać jej historię.
1: Już za tydzień czwarty tom, Moros, czyli
2: tak.
1: Mróz.
2: Mróz to jest taka zimowa, dosyć wyjątkowa część, bo te trzy pierwsze działy się latem, tak dosyć jedna po drugiej. Tutaj będzie chwileczka przerwy i zobaczymy, co dzieje się w tym janowej zimą. Też chciałam właśnie przedstawić no, różne zwyczaje łemkowskie związane z oczekiwaniem na te święta. Troszeczkę inne niż u nas, tak potem jak wygląda ta łemkowska Wigilia i tak dalej, dania, wiadomo, różne tego typu rzeczy. No i przede wszystkim przedstawić klimat. Także dla wielbicieli takich zimowo-świątecznych powieści to też myślę, że będzie gratka. Co prawda wiadomo, zanurzona tutaj w cyklu, więc warto poznać poprzednie części, no ale będzie miała taki wyjątkowy klimat, troszeczkę inny od pozostałych.
1: A jak ta zima wpłynie na losy bohaterów?
2: No właśnie wpłynie. Troszeczkę właśnie tutaj musiałam wygasić pewne emocje, bo w Watrze już się pojawia tyle wątków, tyle emocji, że musiałam troszeczkę tutaj pomyśleć o tej kompozycji. W Morozie to wszystko trochę zwalnia, ale nie, to nie znaczy, że nagle się robi się lękowo, wręcz przeciwnie. Natomiast też troszeczkę chciałam pokazać generalnie taki, no, rytm natury, tak, że ci ludzie tam żyją według takiego, jak to w górach, tak, są skazani troszeczkę na to, że zimą wszystko zwalnia. Nawet teraz współcześnie, chociaż już są różne udogodnienia, no ale jednak. No, żeby później znowu z wiosną, bo piąta część dzieje się wiosną i z kolei tam będą przedstawione różne zwyczaje takie wielkanocne.
1: Piąta część to będzie Nadia.
2: Nadia, tak.
1: To też nadzieja?
2: Już nadzieja. No, będzie tam dużo nadziei, ale też dużo o różnych trudnościach, nie? I pokazanie, jak po tej zimie, po tym czasie ciemności, ale też takiego, no, wolniejszego tempa, znowu to życie nabiera rytmu, tak, zaczyna się coś nowego. Także, no, Moroz to jest też takie serce cyklu, bo cykl ma 7 części, tak? Moroz jest dokładnie w środku i też pisząc to miałam taką świadomość, także właśnie jestem w tym sercu. Pewne rzeczy musiałam zamknąć, pewne otworzyć. No, mam nadzieję, że będzie się czytelnikom bardzo podobało.
1: Czytelnikom się bardzo podoba i dziękuję ci też za tą tematykę, którą poruszasz i chyba nie spodziewałaś się takiego pozytywnego odzewu.
2: No, odzew jest bardzo pozytywny, też widać to chociażby po ocenach. No, nawet na Lubimy Czytać tam zwykle pojawiają się dosyć takie, no, ostre nieraz oceny, a tutaj mam bardzo wysokie. Także widać, że trafiłam w dziesiątkę, jeśli chodzi właśnie o takie czytelnicze gusta. Myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, bo przede wszystkim nie ma nudy. Ja generalnie lubię też pisać takie książki bardziej refleksyjne, spokojniejsze. Tu zdecydowałam się na zupełnie inny rodzaj narracji, taki bardziej, no, szybki, taki pełen zwrotów akcji, ale też nie takich, nie lubię takich plot twistów, no, takich zupełnie są tylko po to, żeby coś się działo, tak? Tutaj wszystko jest przemyślane, wszystkie te elementy mają jakiś cel, tak? I widać, że to wszystko gra.
1: Wszystko jest spójne.
2: Spójne jest bardzo, tak? I też czytelnicy zwracają na to uwagę, że wow, nie? I też ci bohaterowie nowi, ci letnicy, o których wspominałyśmy, którzy się tam pojawiają, też nie pojawiają się przypadkowo. Przeważnie mają coś nowego do wniesienia, tak? Coś wnoszą do tej historii. Pomagają nieraz rozwiązać, no, różne zagadki, które tam akurat Marta ma do rozwiązania. Każdy element ma jakiś tutaj swój cel. Troszeczkę, kiedy to piszę, to mam w głowie cały czas ten obraz krywulki łemkowskiej, czyli tego naszyjnika, który składa się z bardzo wielu koralików i one się układają w taki jeden wzór. No i kiedy się go tworzy, tak, te koraliki tam po kolei nawleka na
1: tenicie. To jest pracochłonna praca.
2: To jest pracochłonne, ale też nie od początku, nie widać efektu na początku, tak? Na początku, no, to jest jakieś tam koraliki, jejku, nie? Ale dopiero kiedy się widzi całość, no to widać, że to wszystko jest na swoim miejscu i trochę w ten sposób staram się tutaj, tak.
1: Ciekawie.
2: To jest właśnie taki obraz, który dopiero jak zobaczymy całość, to zobaczymy tak naprawdę jeszcze, o co tam chodziło wcześniej, tak? I dlaczego te karoliki z pierwszych tomów są tam, a nie inaczej.
1: Gdzie indziej. Intrygujesz,
2: także
1: intrygujesz.
2: Także tak, no, w 7 tomie odkryję ostatnie karty i zobaczymy, tak, co się będzie działo. Ja już wiem, ale czytelnicy jeszcze nie wiedzą.
1: Natalia Przeździk ma dzisiaj piękną krywulkę na szyi, zresztą jest kolekcjonerką tego typu biżuterii.
2: I zaczęłam, żeby było śmieszniej, dopiero w momencie, kiedy zaczęłam pisać Pogranicze. Ja wcześniej miałam jedną i kupiłam ją sobie na Kaszubach na targu. To też jest w ogóle, jak to u mnie, wszystko na głowie. Tak, ale byłam na Kaszubach i zobaczyłam na tym jarmarku dominikańskim bodajże taką krywulkę i sobie pomyślałam, kurczę, jak u nas, no ja tutaj muszę to mieć. Także miałam pierwszą taką fioletową. No i tak troszeczkę mnie to zawsze blokowało, no bo one sporo kosztują, tak? A ja generalnie, no wiadomo, chciałoby się dla dzieci jak najwięcej i tak dalej. No i miałam taką blokadę pewną, że no jak to dla siebie, tak tyle pieniędzy wydawać na te krywulki, ale przeszło mi, tak? Także pozwalam sobie co jakiś czas, świętując kolejne premiery, no, kupić kolejną krywulkę. Właśnie w tym momencie też czekam na krywulkę od pani Iwony Kuziak, którą serdecznie pozdrawiam, bo ona jest mistrzynią krywulek i będę mieć tą krywulkę na targach książki w Krakowie, także jeśli ktoś chce zobaczyć tą krywulkę na żywo, na mnie, no to bardzo zapraszam, bo będziemy
1: zapraszamy.
2: W sobotę.
1: Sobota
2: o 13:00. Kurczę, nie pamiętam w tym momencie tego numerku stoiska, chyba D37, ale głowy nie dam, ale sprawdźcie sobie w internecie, bo to wydawnictwo Dobre Strony o 13 w tą sobotę, kiedy są targi książki w Krakowie, będę z Darią Kaszubowską, więc też będziemy mogły podpisać naszą świąteczną zamianę, tą komedię, którą napisałyśmy wspólnie w zeszłym roku. No, do zobaczenia, mam nadzieję.
1: Będziesz podpisywać książki, będziesz mogła fotografować się ze swoimi czytelnikami.
2: Tak, bardzo chętnie.
1: Odpowiadać na wszelkie pytania rodzące się w ich sercach, no i będziesz też promowała Moroz.
2: Oczywiście, tak właśnie kolor krzywulki, troszeczkę się nim sugerowałam, jeśli chodzi o okładkę Morozu, bo tutaj każda okładka pogranicza ma inny kolor. Zawsze jest to jakaś tam kobieta w wianku, tak z bukietem. I zawsze jest specyficzny, bardzo symboliczny tytuł, który jest jednocześnie słowem łemkowskim, ale to też zawsze ma takie głębsze dno i drugie znaczenie. I staram się wokół tego tytułu też opowiadać pewną osobną historię. Tutaj będzie, no zobaczycie sami, tak? Zobaczcie sobie, już są zapowiedzi. Można w przedsprzedaży Moroz już kupować na stronie wydawnictwa Dobre Strony. Jaki to będzie kolor? Mam nadzieję, że będzie też pasował do krywulki i że będziecie mogli sobie robić piękne zdjęcia.
1: Piękne są też okładki z tej serii, a niektóre wydania są z barwionymi brzegami, czyli można sobie też zakupić taką kolekcjonerską
2: Można
1: książkę.
2: I też bardzo do tego zachęcam, bo to można na stronie właśnie wydawnictwa Dobre Strony, oni mają tą edycję limitowaną z barwionymi brzegami. No słyszałam ostatnio, że to nie jest taki chwyt marketingowy i te barwione brzegi faktycznie się wyprzedają. Któreś tam części, nie moje jeszcze, ale zostały wyprzedane i teraz się wydawnictwo zastanawia, czy można to jakoś dobarwić. Także, no wiecie, nie czekajcie, tylko kupujcie od razu, bo generalnie jest taki zamysł, że kiedy będzie tych 7 tomów i sobie obrócicie i zobaczycie te barwione brzegi, one się ułożą w jeden obraz, taki krajobraz Beskidu Niskiego. Także
1: my
2: to
1: tu też mamy egzemplarz, tak. Jeden z barwionymi brzegami, udało się jeden tutaj też zdobyć, ale tych egzemplarzy Watry jest znacznie więcej. Wszystkie oczywiście powędrują zaraz w Państwa ręce, ale musicie odpowiedzieć na jedno proste pytanie, które zada teraz Natalia Przeździk.
2: No dobrze, co kojarzy Wam się z łemkowszczyzną?
1: luz@radiomyślnikplus.pl Pytanie otwarte, najciekawsze odpowiedzi oczywiście nagradzamy książkami Natalii Przeździk, serii Pogranicze Watra, Moroz za tydzień. No i na targach książki również Natalia, która serdecznie Państwa zaprasza, a ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Raz jeszcze zaproś naszych słuchaczy na targi.
2: Pamiętajcie, że będę w sobotę o 13 przy stoisku wydawnictwa Dobre Strony. No czekam. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: A ja czekam na kolejne spotkanie z Tobą. Dziękuję Ci bardzo.
2: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. 5,5 tysiąca szkół w Małopolsce skontrolowała policja w ostatnich dniach. 9 uczniów w regionie zostało zatrzymanych w związku z podejrzeniem niepokojących zachowań. Wzmożone kontrole to efekt ostatnich zdarzeń i ataków nożowników w szkołach. Na Mazowszu zmarła jedna osoba, więc policja prowadzi swoje działania w całym kraju.
1: Otrzymaliśmy kilkadziesiąt zgłoszeń, w wyniku których zatrzymaliśmy 9 osób nieletnich i prowadzimy czynności wspólnie z wydziałami rodzinnymi nieletnich sądów rejonowych. To były przypadki przede wszystkim związane z groźbami pozbawienia życia i zdrowia swoich rówieśników, ale również nauczycieli.
0: Mówi Artur Bednarek, komendant Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W tym tygodniu służby nadal będą kontrolowały małopolskie szkoły. Rozmawiajcie z dziećmi, apeluje do rodziców Krzysztof Jan Klęczar, wojewoda Małopolski.
2: To naszym zadaniem jest przedstawić im, gdzie jest granica żartu, że ten świat, który często obserwują w mediach społecznościowych, w grach komputerowych, kiedy człowiek ma więcej niż jedno życie, to nie jest świat realny. Co do szkoły zabierać można, czego nie wolno.
0: W związku z niepokojącymi incydentami w szkołach w całej Polsce interweniowano ponad 230 razy.
3: To są wiadomości Radia Plus.
0: Módlmy się razem o udaną operację i zdrowie dla papieża Leona XIV, zaapelował kardynał Grzegorz Ryś. Metropolita krakowski poprosił wszystkie parafie i wspólnoty archidiecezji o modlitwę w intencji Ojca Świętego. To po wczorajszej informacji, że w tym tygodniu przejdzie on operację usunięcia guzka w płucu.
4: Ten apel jest spowodowany taką postawą pasterza, który chce, żeby w jego diecezji ta miłość do papieża była w taki sposób wyrażana. Myślę, że ma tutaj też znaczenie ta bardzo osobista relacja księdza kardynała Grzegorza Rysia do papieża i stąd ten wyraz bliskości i takie pragnienie, żebyśmy rzeczywiście jako diecezja pamiętali w tych dniach szczególnie o papieżu.
0: Powiedział ksiądz Piotr Studnicki, rzecznik archidiecezji krakowskiej. Swoje wsparcie przekazał też kardynał Stanisław Dziwisz w swoim liście do Ojca Świętego.
4: Bardzo piękny gest, jego należy czytać z tej perspektywy. Kardynał Stanisław Dziwisz jako były sekretarz papieski bardzo dobrze rozumie, że taki gest ma znaczenie, jest ważnym znakiem bliskości z papieżem.
0: Przez najbliższe dni o zdrowie papieża wierni będą się modlić podczas każdej mszy świętej, m.in. w Bazylice Dominikanów w Krakowie.
3: To są wiadomości Radia Plus.
0: A w listopadzie krakowski Wawel znów zwiedzicie za darmo, podobnie jak pałac w Wilanowie oraz zamek i łazienki królewskie w Warszawie. To w ramach 15. edycji akcji Darmowy Listopad. Z tej okazji na Wawelu znajdziecie sporo nowości.
5: Już 22 października otwiera się wystawa Anny Jagiellońskiej i ona również będzie dostępna w ramach Darmowego Listopada. 5 listopada Bernini na Wawelu, potem wystawa poświęcona pasom kontuszowym i brązom złoconym, a na sam koniec specjalnie na tą okazję sprowadziliśmy z Berlina obraz Vermeera van Delfta.
0: Mówił Andrzej Betlej, dyrektor Wawelskiego Muzeum. Bezpłatne wejściówki zostaną udostępnione w internecie i w kasach biletowych zamku pod koniec miesiąca. A na koniec prognoza pogody w Radiu Plus. 11-10 stopni to maksymalne wartości na termometrach w poniedziałkowy wieczór. W nocy minimalnie tylko 5. Powoli trzeba wyciągać grubsze rzeczy z szafy, bo i poranki chłodniejsze. Jutro rano tylko 5 stopni powyżej zera, w ciągu dnia maksymalnie 10. A warunki biometeo, które wpływają na nasze samopoczucie, są korzystne.
6: Reklama.
7: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
6: Chyba rurka.
7: A, no faktycznie.
6: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
8: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
9: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
10: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie i Krakowski Park Technologiczny.
11: Reklama.

0: Un emozione per sempre, Eros Ramazzotti w Radio Plus.
1: Plus.
0: A ja zaczytałam się w mailach od Państwa. Ilość ich jest ogromna. Zaskoczyli mnie Państwo odzewem na pytanie od Natalii Przeździk, która dziś była gościem studia Radia Plus w związku z premierą książki Watera. Jest to trzeci tom serii Pogranicze. Rozmawiałyśmy o kulturze łemkowskiej, także łemkowszczyzny dotyczyło pytanie Natalii Przeździk, z czym się Państwu kojarzy właśnie łemkowszczyzna. Mnóstwo maili, które właśnie czytam i bardzo się z nich cieszę, bo to oznacza, że Państwo chcą czytać książki, chcecie je wygrywać na antenie Radia Plusa, a do kogo powędruje dzisiaj Watra? Książka Natalii Przeździk, odpowiedź niebawem.
2: Reklama.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej, nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci, nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
2: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie i Krakowski Park Technologiczny.
4: Reklama.

0: w Radio Plus.
1: Plus.
0: A ja wciąż zaczytana w Państwa mailach odnośnie pytania, które zadała Wam Natalia Przeździk. Jeden pragnę teraz zacytować. Łemkowszczyzna jest dla mnie miejscem wyjątkowym, pełnym spokoju, pięknych krajobrazów i bogatej historii. Kojarzy mi się z zielonymi wzgórzami, drewnianymi cerkwiami, tradycyjną kulturą Łemków. To kraina, w której można odpocząć od codziennego pośpiechu i poczuć bliskość natury. Fascynują mnie jej zwyczaje, muzyka i ślady dawnego życia. Jest to miejsce, które skłania do refleksji nad przeszłością i znaczeniem własnych korzeni. Tak napisała do nas pani Monika, którą serdecznie pozdrawiamy i którą nagradzamy książką Watra Natalii Przeździk. Ja wracam do państwa maili, czytam i rozdaję dalej książki. No i powoli się żegnam, życząc wspaniałego wieczoru. Proszę czekać na mail ode mnie, bo zaraz podpisuję do osób, które pisały w sprawie Natalii Przeździk i książki Watra. Do jutra, Agata Petela, pa, pa.

0: Są zatrzymania po ataku na Starlink w Polsce, teraz ekstradycja z Niemiec. Samorządowcy na Śląsku ostrzegają, pogarsza się sytuacja finansowa szpitali. Watykan odwołał audiencję Leona XIV, to z powodu operacji papieża. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zatrzymania po pożarze naziemnej stacji Starlink na Mazowszu na terenie Niemiec. W ręce służb wpadli dwaj obywatele Turcji. Są podejrzewani o podpalenie obiektu. To informacje od ministrów i policji. Ze szczegółami teraz nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, jak udało się namierzyć tych mężczyzn?
1: To efekt międzynarodowej współpracy. Czynności realizowały służby niemieckie na podstawie materiałów przygotowanych przez stronę polską. Dowody jasno wskazują na akt dywersji, mówił komendant główny policji generał Marek Boroń.
2: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy jak się poruszali.
1: Mężczyźni oczekują na przekazanie stronie polskiej w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Tu usłyszą zarzuty, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję, na zlecenie obcego wywiadu.
1: Konkretnie, jak usłyszeliśmy, rosyjskich służb.
0: Do pożaru doszło pod koniec września. Stacja w Woli Krobowskiej ma kluczowe znaczenie strategiczne i militarne dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym dla Ukrainy. Na tym etapie nie ma podstaw, by stawiać policjantce zarzuty. To najnowsze ustalenia naszego reportera po tragedii w Bydgoszczy. Agresywny mężczyzna ruszył z nożem w kierunku policjantów. Jedna z funkcjonariuszek oddała strzał, a napastnik zmarł w szpitalu. Dawid Olszewski.
4: Postępowanie dotyczy możliwego przekroczenia uprawnień służbowych.
5: To standardowe postępowanie przy tego typu zdarzeniach związanych z interwencjami policji. Trzeba szczegółowo ocenić zachowanie interweniujących policjantów.
4: Mówi Agnieszka Adamska-Okońska z prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. Zabezpieczono dowody, w tym nóż i zapis z monitoringu. Część świadków już przesłuchano, policjantka jeszcze nie była przesłuchiwana.
5: Te czynności, które dotąd były przez prokuratora na miejscu przeprowadzone, na chwilę obecną nie stanowią podstawy do przedstawienia zarzutu.
4: Sprawę ma przejąć inna prokuratura, by zapewnić bezstronność.
0: Dawid Olszewski, dziękujemy. Samorządowcy na Śląsku ostrzegają, pogarsza się sytuacja finansowa szpitali. Nie możemy bez końca dopłacać z pieniędzy mieszkańców, mówili dziś przed budynkiem NFZ w Katowicach.
6: Wybieramy sobie pacjentów. Są pacjenci, którzy są lepiej wyceniani, lepsze schorzenia mają, które są rzeczywiście płacone świadczenia, ale w szpitalach powiatowych mamy każdego pacjenta. Nie jesteśmy w stanie wskazać, który jest ważniejszy od drugiego.
7: My nie będziemy patrzeć, komu mamy udzielać świadczeń, komu nie. Nie możemy patrzeć na to, działając jak niejednokrotnie przedsiębiorstwo, które musi czekać bardzo długie okresy czasowe na zapłatę środków za działania nielimitowane.
8: Przedstawiciele powiatów województwa śląskiego nie mamy płaconych nadwykonań, a inne województwa mają płacone. A za rok, za dwa nie będziemy mieli możliwości leczyć naszych pacjentów.
0: Zdaniem śląskich samorządowców finansowanie szpitali z Narodowego Funduszu Zdrowia jest niewystarczające.
9: Wiadomości Radia Plus.
0: Watykan odwołał wszystkie audiencje Leona XIV aż do 20 października. Wszystko dlatego, że jutro papież zostanie przyjęty do szpitala. Jak poinformował sam Ojciec Święty, lekarze wykryli w jego płucach niewielkiego guza i chcą go wyciąć. Leon XIV ma spędzić w klinice Gemelli w Rzymie co najmniej tydzień.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy wieczór, a dzisiaj temat związany z Dniem Edukacji Narodowej, który przypada 14 października. Cały czas temat szkół i edukacji jest teraz bardzo tematem numer jeden, przynajmniej w mediach, ale nie tylko w mediach, wśród rodziców, w społeczeństwie. Niestety ostatnie wydarzenia z ostatnich dni, łącznie z tragedią, ze śmiercią też osób w wyniku chociażby ataku 15-letniego nożownika spowodowały, że cały czas mamy do czynienia z patrolami w szkołach, z monitorowaniem szkół, ale także całą podgrzaną atmosferą wśród uczniów, wśród nauczycieli i też wśród rodziców. Dziś ze mną goście, pani Patrycja Rosińska, dyrektor prywatnej szkoły podstawowej numer 114 w Warszawie. Witam bardzo serdecznie, pani dyrektor.
2: Dobry wieczór państwu.
1: Michał Szymanderski-Pastryk z SOS dla Edukacji. Witam.
3: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani.
1: I na łączeniu pani redaktor Justyna Kaczmarczyk, autorka książki Dojrzewanie w sieci, młode pokolenie na cyfrowym froncie. Witam pani redaktor.
4: Dobry wieczór.
1: No i szanowni państwo, ten temat, którym żyjemy od kilku dni, czyli tak naprawdę patrząc szerzej, bezpieczeństwo cyfrowe i jak chronić się, a dokładnie jak chronić nasze dzieci przed tym, co spotykają w sieci, na co mogą natrafić. Czy to jest również zadanie dla szkoły? Tutaj patrzę w kierunku pani dyrektor, no bo oczywiście wiadomo, że na pierwszym miejscu szkoła powinna edukować, szkoła powinna kształcić i to jest główny cel i zadanie szkoły. Tutaj patrzymy dużo szerzej, patrzymy na to cyberbezpieczeństwo i tak naprawdę na to, co dzieje się w sieci. Jak pani do tego się odniesie?
2: Tak, oczywiście szkoła jest takim miejscem, które ma wielkie możliwości kształtowania młodych ludzi, ale też wspierania rodziców. Bo pamiętajmy o tym, że osiągniemy efekt w czymkolwiek wówczas, kiedy będziemy współpracować. W związku z tym szkoła powinna być takim miejscem, które jest ważne dla rodzica, któremu rodzic ufa i za którym w jakiś sposób podąża. Czyli szkoła musi być jednocześnie takim miejscem, które zrzesza specjalistów, ludzi, którzy lubią robić to, co robią i ludzi, którzy cały czas się kształcą i dają poczucie bezpieczeństwa.
1: Bo to, że w szkołach nie można używać telefonów, czy w dużym stopniu jest to pilnowane, przestrzegane, wydaje się jakby już gdzieś tam w miarę oczywiste. Nie wiem, jakie jest państwa odczucie, ale przynajmniej z tych rozmów, które prowadzę z rodzicami, z nauczycielami, raczej telefony w szkołach są zakazane i jest to w większości pilnowane. Jak zatem ustrzec, jak zatem prowadzić, wychowywać młode pokolenie, kształtować młodych ludzi, żeby faktycznie oni byli uwrażliwieni na to, co dzieje się w sieci i z jednej strony też jak szkoła może tutaj działać, jakie może podejmować kroki. No bo mówię, zakaz telefonu to jedno, ale tak naprawdę jakie inne działania może podejmować placówka szkolna?
2: Tak, nie zakazami zbudujemy świat, ale świadomością. Szkoła na pewno, jakby też zakaz telefonów, który mamy teraz, ja w swojej szkole wprowadziłam go już wiele, wiele lat temu, więc dla dzieci nie była to nowość, że te telefony są po prostu oddawane przed lekcją, a uczniowie odbierają je przed wyjściem do domu, nie po lekcjach, kiedy jeszcze zostają w szkole, przed wyjściem do domu. Więc to jest szalenie ważne, ale tak naprawdę te telefony wchodzą do dzieci i pukają do nich bardzo mocno, kiedy wychodzą ze szkoły. Wtedy, kiedy szkoła przestaje mieć jakąkolwiek kontrolę nad tym, natomiast te kontrole przyjmują rodzice. I tutaj wydaje mi się takie bardzo istotne pytanie powinno paść. Co robią rodzice? Dzieci w teorii wiedzą wszystko. Wiedzą wszystko, jakie są zagrożenia, w jaki sposób ich unikać, na co zwracać uwagę, jak reagować. Ale czy są w stanie i czy mają takie umiejętności, żeby wdrożyć je w swoim życiu?
1: I tutaj zwracam się do pani redaktor Justyny Kaczmarczyk, autorki książki, współautorki książki razem z Konradem Ciesiołkiewiczem, Dojrzewanie w sieci, młode pokolenie na cyfrowym froncie. Państwo przedstawiliście w książce statystyki dotyczące tego, w jaki sposób dzieci, młodzież korzystają z internetu i między innymi takie dane, że no ponad 1,5 miliona, a dokładnie 1 600 000 dzieci w wieku od 7 do 12 lat korzysta z platform społecznościowych i streamingowych. To wydaje się bardzo dużo, pani redaktor.
4: To jest bardzo dużo, tym bardziej, że to są dzieci, których tam nie powinno w teorii być, bo te platformy, o których tam akurat mówimy, w regulaminach mają wpisane, że są dla osób powyżej 13 roku życia. Zatem z jednej strony mamy platformy, które umywają ręce, bo przecież, prawda, to nie ma tutaj tych ludzi u nas, a z drugiej strony badania, które cytujemy, czyli internet dzieci, one doskonale pokazują, że te dzieci tam są, bo to nie są dane deklaratywne, tylko dane pobrane z urządzeń. Także są wiarygodne i pokazują czarno na białym, że mamy właśnie taką szeroką obecność już tak małych dzieci, naprawdę małych dzieci, bo to jest bardzo wczesna podstawówka, prawda? Jeszcze jedno ciekawe badanie mi się przypomniało przy okazji dyskusji i przy okazji tego, co pani dyrektor powiedziała o rodzicach. NASK nastolatki zbadał, ale pytał też rodziców o różne sprawy związane z tym, co zdaniem rodzica ich dziecko robi w internecie. I jednocześnie takie samo pytanie zostało zadane dzieciom, nastolatkom. Bardzo ciekawa jest ta różnica w odpowiedziach. Rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, co ich dzieci tam robią. I to badanie też to dokładnie pokazało.
1: Tutaj ja jeszcze kolejne dane, które przytoczę. 800 tysięcy dzieci w wieku od 7 do 12 lat korzystających z TikToka, a ponad 50% dzieci też w wieku, które korzystały z internetu 7 do 14 lat, miało kontakt z treściami erotycznymi. No to są dane przerażające,
4: Kuba,
1: tak?
4: Kuba w zimnej wody, prawda? To jest, to była moja pierwsza myśl właśnie, że no to mamy niezły kubeł zimnej wody na głowy. Kiedy zobaczyłam jeszcze pierwsze wydanie, pierwszą edycję tego badania, tam podobne dane, no nie zmalała liczba dziecięcych użytkowników tych platform, o których tutaj mówimy, i nie zmieniły się też znacząco te dane dotyczące kontaktu między innymi z treściami pornograficznymi, ale to też jest kontakt z przemocą, czy po prostu sam fakt bycia podłączonym do takich treści, które jednak nie są najlepsze dla rozwijającego się mózgu nastolatka czy dziecka, bo to są to treści krótkie, szybkie. One mają znaczący wpływ na poziom skupienia się u dorosłych. Są na to badania. Co dopiero u dzieci, które dopiero rozwijają takie kompetencje i zdecydowanie nie powinny korzystać z takich treści, na pewno nie tak masowo. Czas korzystania przez dzieci i nastolatki tak godzinowo z mediów społecznościowych też uległ w ostatnim czasie znacznemu wydłużeniu, co pokazuje, że jak widzimy w różnych miejscach w przestrzeni publicznej i dorosłych z w zasadzie takim telefonem, smartfonem, który jest przedłużeniem ręki, i dzieci, które niestety już wyglądają w zasadzie tak samo, no to nie jest przypadek. To wszystko pokazują dane z badań.
1: Czas wydłużony korzystania, ale też średnio ponad 20 razy dziennie dzieci, które korzystały z TikToka, wchodziły na tę platformę. Proszę państwa, my zaraz będziemy kontynuować naszą rozmowę. Zostańcie z nami, wracamy już po przerwie.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
7: Reklama.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną niezmiennie w studio Patrycja Rusińska, dyrektor prywatnej szkoły podstawowej nr 114 w Warszawie, Michał Szymanderski, pastryk z SOS dla Edukacji i redaktor Justyna Kaczmarczyk, autorka książki Dojrzewanie w sieci. Rozmawiamy o tym, jakie zagrożenia czyhają na dzieci w sieci i też czy my jako rodzice mamy świadomość, co nasze dzieci oglądają w internecie, z czego korzystają, z czym mają do czynienia. I tutaj w stronę Michała się zwracam. Czy my jako społeczeństwo, jako szkoły, ale też jako państwo nadążamy za tymi zmianami, które postępują w internecie, w technologii, z przystosowaniem naszego systemu do tego, żeby jakoś tak korzystać z tych narzędzi nowych technologii, żeby nie było in minus dla naszego zdrowia?
2: No, na pewno nie nadążamy, bo inaczej byśmy ani nie mieli też takich tragedii, ani też byśmy się nie borykali z tak dużymi kryzysami wywołanymi mediami, ja tu się będę konsekwentnie tego trzymał, antyspołecznościowymi. I jakby, gdy rozmawiamy o świecie cyfrowym i tym nazwijmy to świecie realnym, to trochę tworzymy taką dychotomię, jakby tu było jakieś takie rozdzielenie między tym. A tak naprawdę to wszystko jest ściśle powiązane, do tych tragedii często mogłoby nie dojść, gdybyśmy mieli większą i silniej działającą taką po prostu siatkę kontaktów społecznych, ponieważ szkoła jest miejscem, gdzie się nawiązuje relacje, gdzie uczniowie się poznają i my musimy trochę, jeżeli mówimy o tym, że gdzieś tam dzieci uciekają w ten świat cyfrowy, to możemy trochę odnieść to do takim, porównać sobie do czegoś pewnie, co lepiej rozumiemy, czyli trochę jak do sekty. I myślimy sobie, okej, czy człowiek, który zna wiele innych osób, który ma silną rodzinę, która go wspiera i ma dużo kontaktów społecznych, czy on jest podatny na wciągnięcie do sekty? No nie, więc sekta go nigdy nie wciągnie. I my w podobny sposób powinniśmy tworzyć, bardzo teraz popularne słowo, tą odporność społeczną. Kiedyś mówiło się na to kapitał społeczny. Czyli powinniśmy właśnie zastanawiać się nad tym, jak młodzież, jak uczniów, jak rodziców, jak nauczycieli, jak tworzyć taką po prostu silną, skoncentrowaną grupę, która się widzi wzajemnie, która jest na siebie wzajemnie uważna, która nie dopuści nawet do tych sytuacji. Po prostu to ryzyko nie powstanie, ponieważ wcześniej odpowiednie osoby zareagują. I tu nie chodzi o to, żeby dochodziło do sytuacji, w której już ktoś mówi, przyniosłem nóż do szkoły. Chodzi o to, żeby właśnie zareagować dużo wcześniej, żeby już wyłapać, że ktoś nam odjeżdża, że kogoś nie ma, że ktoś się przestał pojawiać, że ktoś zaczyna obcować z jakimiś dziwnymi środowiskami i wtedy już reagować. I dzięki temu rzeczywiście moglibyśmy wielu tym tragediom zapobiec i po prostu no właśnie budować tą odporność społeczną.
1: To, co pan powiedział, nawiązuje do słów pani dyrektor. Czy rodzice wiedzą, jak dzieci korzystają z internetu, co oglądają w tym internecie, na co zwracają uwagę? Relacja, kontakt, współpraca, nauczyciele i rodzice. No wydaje się to wręcz kluczowe, tak? Bez tego chyba nie da się kształtować dobrze młodego pokolenia.
2: No niestety rzeczywistość pokazuje na to, że nie za bardzo wiedzą. W tym sensie, że po pierwsze sami rodzice jeszcze nie są nauczeni radzić sobie z mediami antyspołecznościowymi. Oni sami często uczestniczą jakby w tym życiu cyfrowym i nie mają zdrowych nawyków operowania w tym środowisku, więc też nie mają jakby zdolności do przekazania pewnych wzorców młodzieży, jak powinny się zachować w środowisku cyfrowym. Więc to jest w zasadzie taka praca, którą nie tylko my powinniśmy wykonać na zasadzie, jak powinniśmy kształcić młodsze pokolenia, ale jak w ogóle należy się zachować w środowisku cyfrowym i uczyć tych postaw.
3: Mi się wydaje, zabiegani rodzice, którzy mają tak wiele obowiązków w dzisiejszych czasach, często nieświadomie nie chcą wiedzieć, co tak naprawdę robią ich dzieci. Dzieci mówią, że korzystają, że z kimś rozmawiają, że piszą coś sobie na grupie. I to jest taki moment, kiedy ten rodzic po powrocie do domu o 19:00 po szeregu zajęć, na które wozi dziecko, siada i myśli sobie, dobrze, rozmawia z kimś, ja mam teraz moment dla siebie. I to nie wynika ze złej woli, z braku miłości, bo ci wszyscy rodzice kochają dzieci całym sercem. Dzieci są skarbami. Te dzieci, te skarby są oddawane do szkół. Natomiast wydaje mi się, że tutaj powinniśmy globalnie zająć się edukowaniem i wsparciem rodziców, dlatego że nauczyciele wiedzą już bardzo dużo, wiedzą jak reagować. Oczywiście jest im trudno, zwłaszcza w dzisiejszych momentach, ostatnich dniach i sytuacjach, które miały miejsce. Dzieci też wiedzą jak rozmawiać. Takie przynajmniej ja mam odczucie, jeżeli chodzi o moją placówkę, bo rzeczywiście dzieci do mnie przychodziły i mówiły o tym, ja się tu czuję bezpiecznie. Dla mnie jako dyrektora to są szalenie ważne słowa, bo wiem, że zapewniam im środowisko, do którego one nie boją się przyjść. Ale to, co mówię moim nauczycielom, drodzy państwo, w najpiękniejszej rodzinie może zadziać się coś złego. Więc musimy być absolutnie czujni, musimy być absolutnie uważni na siebie i na innych. Uczyć tego dzieci i uczyć tego rodziców.
1: Pani redaktor Justyna Kaczmarczyk, tutaj pytam, czy z Państwa badań, rozmów przy książce rysuje się taki obraz, na ile polscy rodzice są świadomi tego, jak korzystać z internetu w kontekście naszych dzieci? Na ile my jako rodzice wiemy, jak powinniśmy raz, nasze dzieci prowadzić w internecie, w tym internetowym świecie. Dwa, czy sami zdajemy sobie sprawę do końca, ile jest tych zagrożeń?
4: Myślę, że wciąż za mało zdajemy sobie sprawę z tego, ile jest takich zagrożeń, jakie one są, gdzie mogą czyhać, albo w ogóle zdarzać się może, że nawet nie dopuszczamy do siebie myśli, że coś takiego może się dziać z naszym, prawda, dzieckiem spokojnym, dobrym, grzecznym, ułożonym, nie sprawiającym żadnych problemów, cichym, no a tak naprawdę robiącym, tak jak tu przedmówcy powiedzieli, nie wiadomo co, bo dzieje się to wszystko po cichu. Mam też bardzo smutną refleksję po ostatnich wydarzeniach, czyli po Ostrołęce, gdzie zatrzymano 19-latka, który zaatakował nożem i ranił kilka osób oraz siebie, no i po tragicznych wydarzeniach w szkole podwyżkowym, gdzie 37-letnia woźna straciła życie z ręki 15-letniego nożownika. Po tym wszystkim między rodzicami krążyła bardzo groźna, szczęśliwie się okazało, plotka dotycząca Krwawego Piątku, gdzie różne bardzo wersje się pojawiały. Ja osobiście widziałam takie konwersacje z grupy rodzicielskiej, gdzie pojawiały się takie argumenty, że ktoś ma kuzyn sąsiadki, jest antyterrorystą i on tutaj zapewnia nas o takich, a nie innych rzeczach. Kompletnie niesprawdzone informacje były podawane. Groza rosła. Ja się wcale nie dziwię, bo temat bardzo poważny i dotyczący naszych dzieci, czyli bardzo, bardzo ważnych dla nas osób i bezpieczeństwa, i poważnego zagrożenia, którego przykład mieliśmy dzień wcześniej, ale to, do jakich rozmiarów urosła ta plotka i jakie, przynajmniej jakie ja, o jakich ja usłyszałam argumentach i źródłach informacji przekazywanych dalej, dodały mi do myślenia, pokazały, że naprawdę wymagamy od dzieci, a sami mamy wiele za uszami jeszcze, żeby sobie tutaj dopracować. Nawet dzisiaj znalazłam taki przykład, mówiący całkiem o innym temacie, dotyczący wpływu ataku Ukraińców na systemy rosyjskiego koncernu Yandex. Według powielanych powielokroć, to są tysiące udostępnień, wpisów, one te ataki miały całkowicie wyzerować tak zwanych ruskich troli z polskiego internetu, czyli te konta, które sieją rosyjską dezinformację. No niestety okazało się to nieprawdą. Potwierdziły to analizy NASK-u. Potwierdzali to też specjaliści do spraw systemów IT. Mimo to okazało się, że polityk, tutaj akurat czeski deputowany, który jako pierwszy udostępnił taką informację, że to taka korelacja może zachodzić między jednym a drugim, zapytany przeze mnie, skąd takie dane ma, powiedział, że znalazł je w sieci, a pierwotnego źródła w zasadzie nie zna. Więc takie rzeczy się dzieją nie tylko wśród dorosłych, nie tylko wśród rodziców, ale także wśród polityków, od których powinniśmy wymagać więcej. No także tutaj myślę, że jest naprawdę lekcja do odrobienia dla całego społeczeństwa. Nie zrzucajmy wszystkiego na dzieci, na najmłodszych.
1: To raz, nie zrzucajmy wszystkiego na nauczycieli, na rodziców, można tak dalej, tak dalej. Natomiast faktycznie wszyscy powinniśmy współpracować dla wspólnego dobra, to bez wątpienia, ale wydaje mi się, że bardzo ważne jest podkreślenie, to co też czytam ze słów pani redaktor, żeby nie popadać w panikę, w rozsiewanie tych niesprawdzonych informacji, plotek, bo mam też takie odczucie, że ta dezinformacja tak, jest no, celowa wręcz, tak, żeby to jeszcze bardziej rozsiać. Tutaj zapytam panią dyrektor, czy u państwa też były patrole policji w szkole, bo w wielu takich placówkach na terenie Polski oczywiście one były, tak?
3: Tak, w piątek mieliśmy telefon już o godzinie, no przed godziną 8, czy wszystko jest w porządku, czy czujemy w jakikolwiek sposób potrzebę, żeby przyjechali. Natomiast dzisiaj już osobiście policja się zjawiła na taką rozmowę, no właśnie, jak sobie radzimy, czy jest potrzebna jakaś pomoc. Gdyby pojawiło się coś niepokojącego, dostaliśmy numer telefonu, pod który możemy dzwonić bezpośrednio, żeby zaprosić wówczas funkcjonariuszy do szkoły.
1: A jakie są reakcje dzieci na tego typu wizyty? Czy też policja ma kontakt z dziećmi, mają jakieś takie rozmowy, czy to są już bardziej tylko z nauczycielami, z gronem pedagogicznym?
3: Absolutnie z nauczycielami. Nie wyobrażam sobie wejścia policjanta w grupę dzieci, ponieważ dzieci są bardzo różne. W obecnych czasach, w ogóle we wszystkich szkołach, jest bardzo dużo dzieci lękowych. Dzieci, które boją się o zdrowie rodziców, którzy zamartwiają się wojną, boją się nowotworów. No, tych historii jest bardzo dużo. W związku z tym napędzanie sytuacji i tworzenie jakichś kolejnych niepokojących dla dzieci no właśnie sytuacji wydaje mi się absolutnie zbędne. Jeżeli dzieci, i to też praktykuję u siebie w szkole od piątku, oczywiście takie rozmowy przeprowadzaliśmy, w momencie, kiedy klasa wychodziła z tematem, a co się stało, dlaczego, a o co chodzi z tym krwawym piątkiem, to jest coś, co zostało usłyszane gdzieś i teraz te dzieci nie wiedzą, co mają z tym dalej zrobić. W związku z tym tutaj i nasza pani psycholog szkolna była do dyspozycji, jest codziennie. W związku z tym, jeżeli dziecko, taki komunikat otrzymali również rodzice, jeżeli dziecko ma potrzebę porozmawiania, wówczas może przyjść na taką indywidualną rozmowę, a my musimy odpowiadać, widząc reakcję dzieci. Czyli jeżeli widzimy, że o czymś chcą mówić, mówimy o tym. Nie tworzymy teraz znowu sytuacji, że wszystko jest pięknie, ale musimy myśleć o wszystkich dzieciach, w tym o dzieciach lękowych.
1: Za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę. Zostańcie państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną w studio Patrycja Rosińska, dyrektor prywatnej szkoły podstawowej numer 114 w Warszawie, Michał Szymanderski, pastryk z SOS dla Edukacji i redaktor Justyna Kaczmarczyk, autorka książki Dojrzewanie w sieci. Rozmawiamy o tym, jak powinna wyglądać edukacja, system kształcenia naszych dzieci. Temat cyberbezpieczeństwa, zagrożeń w sieci, no, przysłonił nam, czy przejął nam większość naszej audycji i no nie jest to jakby zaskakujące, patrząc na te tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich dniach, ale chciałabym, żebyśmy jeszcze chwilę skupili się na tym, co według was w szkole jest najbardziej pożądane, jeśli chodzi o zmiany. I tutaj zacznę od pana Michała. Wiem, że w waszej fundacji SOS dla Edukacji prowadzicie różne badania, projekty. Na co szczególnie zwróciłby pan uwagę, jeśli chodzi o zmianę w systemie edukacji?
2: Oczywiście ze zmianami systemowymi niestety jest tak, że one są złożone i ciężko jest po prostu wyodrębnić jeden element, który jakoś nagle wszystko zmieni. Tych rzeczy, na którym się aktualnie skupiamy, jest wiele. Na pewno bardzo istotnymi są w ogóle zmiany demograficzne, które zachodzą w polskiej szkole, bo one są bardzo nierówne. Mamy mniejsze ośrodki, które się wyludniają, mamy duże ośrodki, które się zagęszczają, gdzie brakuje nauczycieli. To jest jedna rzecz. Kolejna to są chociażby tak zwane mistrzowskie praktyki, czyli właśnie takie uczenie nauczycieli, jak być dobrym nauczycielem, dawanie tym początkującym nauczycielom dobrych doświadczeń na praktykach szkolnych, na praktykach, które odbywają w ramach właśnie studiów, tego doświadczenia, które ich ukształtuje na bycie jak najlepszymi, jak najbardziej zaangażowanymi nauczycielami. Ale kolejnym jest sama reforma, która się teraz dzieje, ponieważ tak naprawdę my jesteśmy w trakcie pewnej rewolucji, która się wydarza w szkole. Chociaż może rewolucja to jest złe słowo tak naprawdę, pewnej ewolucji, ale ona jest może niedostrzegana, bo ona nie jest tak fizycznie zauważalna, że nie wiem, nagle coś się zmienia w wymiarze godzin, czymś tego typu, czy nie wiem, nagle nam znika gimnazjum, ale wydarza się bardzo istotna zmiana teraz w szkole, która polega na zmianie systemu nauczania. To znaczy, chodzi o to, wszyscy pamiętamy to z dzieciństwa, pamiętamy takie sytuacje, takie momenty, takie doświadczenia, które później długo zapamiętywaliśmy, które na długo nas kształtowały. I szkoła, w związku z tym, że mamy teraz dostęp do wiedzy nieograniczony, to nie jest sztuka sięgnąć po jakąś wiedzę. Oczywiście to nie oznacza, że nie należy jej mieć w głowie. Należy ją mieć i uczeń musi

0: musi posiadać pewne niezbędne minimum wiedzy. Ale również chodzi o to, żeby trochę zmienić model nauczania, w którym uczeń nie tylko musi przyswoić określony zakres wiedzy, ale musi również doświadczyć pewne rzeczy, które go nauczą czegoś. No i już my tu mamy taki bardzo duży problem czytania przez dzieci. Nie wszystkie dzieci czytają. Jest grupa dzieci, co z każdy polonista, którym się porozmawia, powie, która nie czyta. Po prostu nie czytają lektur. I teraz pytanie, co zrobić, żeby to dziecko zaczęło czytać? Jeżeli my napiszemy w podstawie programowej, że ma być dużo książek do przeczytania, to dziecko nie zacznie czytać. To nic nie zmieni. Więc nie chodzi o to, żeby cały czas dodawać coś do podstawy programowej, tylko żeby zmienić system nauczania tak, żeby to dziecko miało ten moment, w którym doświadcza czytania i zaczyna z tego czerpać satysfakcję. I już później to się może nie chcę powiedzieć, że samo zadzieje, bo to się samo nie zadzieje. Ten nauczyciel tu musi bardzo dobrze sterować tym procesem. Ale chodzi o to, żeby zmienić sposób uczenia na właśnie dawanie doświadczeń uczniom, a nie tylko dostarczanie wiedzy. Bo ta wiedza po prostu już nie jest trudna do osiągnięcia.
1: Tutaj pan taki wyartykułował moment, który wydaje mi się bardzo istotny. Dawać dobre doświadczenia nauczycielom, którzy wchodzą na ścieżkę tej kariery nauczycielskiej. Wydaje mi się to niezwykle istotne. Sama patrząc z perspektywy rodzica, moje dzieci też chodzą do szkoły podstawowej, więc też obserwuję, w jaki sposób one się uczą, co bardziej ich interesuje, co nie interesuje, jak wygląda zaangażowanie na lekcji i widzę i słyszę też od innych rodziców, że jedni nauczyciele potrafią zapanować nad daną klasą, potrafią utrzymać dyscyplinę, czy nawet wypracować jakiś autorytet wręcz wśród uczniów, a z kolei inni nauczyciele nie potrafią tego zrobić, mając do czynienia z tymi samymi dziećmi, czy z tą samą klasą, czy z tym samym rocznikiem. I tutaj zastanawia mnie, czy my też nie mamy niestety do czynienia z kryzysem nauczycieli, tak? Jeżeli chodzi o przygotowanie do zawodu, odpowiednie podejście do wykonywania tej pracy, bo ja widzę trochę, patrzę na to jak na taki trójkąt. Uczeń, rodzice, nauczyciele. Może uczeń, nauczyciele, rodzice. Bez tego nie wyobrażam sobie, żeby dobrze system edukacji funkcjonował.
2: Ja myślę, że w ogóle zawód nauczyciela to jest zawód wyjątkowy i to jest tak naprawdę misja, którą ktoś podejmuje się szerzyć na świecie. Nauczyciel nie powinien być przypadkową osobą, która udaje się na studia, bo nie za bardzo wie, co chcę robić w życiu. Wydaje mi się, że od bardzo wielu lat jest taka troszeczkę sytuacja, a dokąd idziesz, gdzie chcesz? Na pedagogikę. Zobaczę później co i jak. No i później okazuje się, że rzeczywiście wśród nauczycieli nie mamy wystarczająco dużo specjalistów. Dla mnie specjalista jest to osoba, która dokładnie wie, czego chce w życiu. Osoba, która ma swoją pasję i tą pasję i zainteresowania przekazuje dzieciom, bo kiedy dzieci obserwują dorosłych, którzy rzeczywiście lubią to, co robią, zmieniają stosunek do przekazu, jaki dorosły, czy nauczyciel, czy rodzic też im dostarcza. Więc pamiętajmy o tym, że no właśnie, misja w edukacji to jest coś niesamowicie istotnego. Szkoła potrzebuje też takiej rutyny i spokoju. I wszystkie zmiany, tutaj pan wspominał o tym właśnie, że te zmiany, że one może nie są tak widoczne. Myślę, że kompas w ogóle jutra i doświadczenie, na którym edukacja ma się teraz opierać, to są bardzo dobre założenia. Natomiast wszystkie też założenia muszą być wdrażane z wielkim spokojem, poczuciem bezpieczeństwa i takiej kontroli, która będzie przemawiać do nauczycieli, do rodziców i do dzieci, bo to dzieci są odbiorcami wszystkich tych zmian i to o nich musimy pamiętać przede wszystkim.
1: Ja podejrzewam, że oczywiście to, czy nauczyciele są dobrze przygotowani do wykonywania swojego zawodu, na to składa się bardzo wiele czynników. Gdybyśmy teraz rozpoczęli ten temat, to podejrzewam, że przynajmniej do 22 albo i dłużej moglibyśmy rozmawiać. Ale chciałabym jeszcze z panią tutaj redaktor Justynę Kaczmarczyk wywołać. Pani redaktor, pani też obserwuje, ma dużo do czynienia również z rodzicami, z tym jak dzieci funkcjonują. Czy Pani zdaniem, jakie są największe bolączki albo kwestie, które wymagają poprawy, a może wręcz przeciwnie, są takie rzeczy, które warto docenić i pokazać in plus, o których zapominamy?
3: Zacznę od tego pierwszego, choć oczywiście są tematy i sprawy, które zdecydowanie należy chwalić. Do tego zaraz przejdę. Najpierw te bolączki. Pan Michał mówił o ewolucyjnych zmianach w szkołach, a ja mam taką refleksję, że my tutaj mamy jednak rewolucję i to jest wielka bolączka, bo my nie nadążamy za tym, jak dynamicznie zmienia się środowisko cyfrowe, które nie jest tylko tak zwanym online'em, bo w zasadzie dzisiaj offline już nie istnieje. To nawet jeżeli nie jesteśmy podpięci do sieci, to nie znaczy, że tej sieci nie ma, bo ona tak mocno weszła w nasze życie. Mamy na to mnóstwo przykładów, chociażby ten dotyczący wycieku danych. Nawet osoby, które nie mają kont w sieci, w internecie, zostały tym dotknięte. Co dopiero osoby, które w sieci są aktywne, albo tak jak nasze dzieci, nie znają innego świata, bo już się urodziły w czasie, kiedy smartfon w zasadzie jest wszechobecny i dostęp do internetu to nie jest kwestia logowania się gdzieś w budce na minuty, no tylko praktycznie, jak już wcześniej powiedziałam, przedłużenie ręki.
1: A poza tym widzą też to u rodziców, przepraszam, że tak wchodzę, ale
3: jeśli... Tak, to się przez modelowanie.
1: Dokładnie, rodzice mają ten telefon w ręku, no to dzieci naśladują, tak?
3: Tak, ja też wrócę do tych ostatnich wydarzeń, bo po atakach tych jeszcze pierwszych, zanim pojawiły się kolejne zgłoszenia, kiedy mieliśmy taki piątek, gdzie w zasadzie co kilkadziesiąt minut policja informowała o kolejnej sprawie, o kolejnym nastolatku zatrzymanym albo w związku z tak zwanym głupim żartem, albo rzeczywiście w związku z tym, że coś tam było planowane, jakiś atak, bo znaleziono na to dowody później u tej młodej osoby. Ja wtedy rozmawiałam z Konradem Ciesiałkiewiczem, z którym napisałam wspomnianą książkę. I doktor Ciesiałkiewicz przypomniał o jednej bardzo ważnej rzeczy, że radykalizacja młodych ludzi niesamowicie przyspieszyła. Kiedyś taki proces radykalizacji oceniano na półtora roku średnio. Dzisiaj to mogą być nawet tygodnie. Więc fakt, że zmiany są tak rewolucyjne i dzieją się tak szybko, że to jest takie tsunami zmian, to jest nasza wielka bolączka i ogromne wyzwanie. A in plus, bo oczywiście, że są plusy, to jest to, że bardzo wiele osób stara się nadążać i bardzo wielu i nauczycieli. I też wiem, że rodzice też starają się swoją wiedzę poszerzać i dowiadywać się i czytać i sprawdzać. To jest naprawdę... No coś, co powinno być i wzorem, i przykładem, no ale też taki zielony listek nadziei na tym smutnym drzewie wyzwań, o którym dzisiaj tutaj mówimy.
1: Pani dyrektor, ad vocem, widzę, że coś chciała dodać.
2: Uśmiecham się, tak, ponieważ rzeczywiście wielkim plusem jest to, że rodzice pytają. Że rodzice pytają się, a co mamy zrobić? Jakby rzucają wszelkie swoje tutaj maski rodzica, który jest wspaniałym rodzicem i teraz on wszystko wie najlepiej o swoim dziecku, tylko rzeczywiście padają pytania. Co mamy robić, w jaki sposób, na co zwracać uwagę. I taka postawa rodziców daje naprawdę wielkie możliwości ku temu, abyśmy wspólnie zawalczyli o przyszłość naszych dzieci i o wartości, które one będą w sobie odczuwać.
1: Pan Michał?
0: No, ja myślę, że tu jest to poruszony w ogóle istotny wątek związany właśnie z tą całą odpornością społeczną. To znaczy, jeżeli mówimy o radykalizacji dzieci, to niestety pojawia się nam się takie sformułowanie niedawno ukute, a więc o weaponizacji dzieci, więc jakby od angielskiego słowa weapon. I rzeczywiście po prostu my musimy możliwe, że zacząć się liczyć z tym, że zaczną powstawać grupy jakichkolwiek, czy to jacyś szaleńcy, czy właśnie jakieś sekty, czy jakieś wpływy zagraniczne, które będą celowo chciały radykalizować te dzieci i będą to robiły w sposób zorganizowany. Więc my jako społeczeństwo...
3: One już są. To, one
0: dokładnie,
3: już
0: to już się wydarza. Więc to już nie jest tylko dyskusja o tym, co się wydarza gdzieś w szkole, tylko jakby jak to oddziałuje na nas jako całe społeczeństwo. I dlatego my musimy szczególnie dużą uwagę do tego przyłożyć.
1: Pani redaktor, proszę.
3: Tak, o tej łaponizacji zresztą właśnie Konrad Ciesiełkiewicz pisze. Ja tylko nadmienię i wyjaśnię, o co chodzi. Chodzi o wykorzystywanie dzieci jako broni. Proszę posłuchać, jak to jest okrutne i jakie naprawdę straszne praktyki za tym się kryją. Czyli dzieci są krzywdzone z samego faktu, że mają na przykład kontakt z bardzo groźnymi, niebezpiecznymi, przemocowymi treściami, ale też dlatego, że one same są wykorzystane jako narzędzie całkowicie pozbawione tutaj osobowości i padają podwójnie ofiarą jako i narzędzie, i jako osoba poszkodowana z samego faktu, że w taki sposób się do nich podchodzi. A te grupy, o których powiedziałam, to już się dzieje. Jest takie zjawisko DECOM, od The Community. To są sieci, które charakteryzują się wykorzystywaniem, to też z angielskiego jest nazwa violence as a service, czyli przemoc jako usługa. Przemoc tylko i wyłącznie dla przemocy wykorzystywano po to. No, cele tam już są różne. Zależy to od konkretnego przypadku i od konkretnej grupy, ale są opisywane przypadki, gdzie młodzi ludzie są, najpierw jest z nimi nawiązywana relacja w sieci, później czy niejednokrotnie te osoby są szantażowane, żeby coś zrobić, czasem za opłatą, czasem właśnie dlatego, żeby nie ujawnić jakichś innych informacji na temat nastolatków, i dochodzi do bardzo brutalnych aktów przemocy.
1: Ponieważ nasz czas się kończy, jeśli chodzi o tę rozmowę, to ja chciałabym życzyć przede wszystkim dobrej współpracy między nauczycielami, rodzicami, właśnie w tym celu, żeby nasze dzieci jak najlepiej funkcjonowały w szkole i w społeczeństwie. A moimi gośćmi byli Patrycja Rosińska, pan Michał Szymanderski-Pastryk i redaktor Justyna Kaczmarczyk. Bardzo państwu dziękuję za rozmowę, a dziękuję. Po godzinie 21:00 zapraszam na rozmowę z Adamem Wyszyńskim o filmie Kamino dla opornych. Zostańcie państwo z nami.
4: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: ofertę studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór. Witam raz jeszcze już teraz w zupełnie innym temacie. Porozmawiamy o filmie, który to opanował francuskie kina Camino dla opornych. W tym momencie wiem, że ponad 1 000 000 osób, dokładnie 1 200 000 osób, które było w kinie, obejrzało film. O czym ten film jest? 30 października wejdzie do kin w Polsce. Będę rozmawiać z Adamem Wyszyńskim, naszym gościem, który film miał okazję już zobaczyć. Dodam tylko, że Rafael Film jest głównym producentem, dystrybutorem tego filmu w Polsce, a Radio Plus ma patronat nad tym filmem. Adamie, ty już miałeś okazję zobaczyć film. Czy i jakie zrobił na tobie wrażenie?
2: Dobry wieczór, tak, jestem w gronie szczęśliwców i muszę powiedzieć, że jestem naładowany emocjami, bo film oglądałem z 2 godziny przed przyjściem do państwa, więc jestem...
1: Czyli świeży temat, na świeżo.
2: Jestem na świeżo, ale to chyba dobrze. I tak już patrzę w kalendarz, gdzie tutaj można upchnąć wyjazd na pielgrzymkę do Camino.
1: No, to jest chyba coś, co myślę, że jeżeli państwo zobaczą film, to zapewne będą chcieli taką podróż odbyć. Ja też miałam tę możliwość, żeby zobaczyć film. Tylko tak w skrócie, żeby chociaż troszeczkę zainspirować czy wprowadzić w temat. To jest historia Fred, nauczycielki, która jest w życiowym kryzysie i 17-letniego Adama. Podobnie jak Adama, ale już nie 17-letniego.
2: Tak, pod względem imienia.
1: Gościa w studio. Zbuntowanego nastolatka. Akurat przed chwilą mieliśmy dużo o dzieciach i młodzieży z racji na temat związany z edukacją. Wyruszają razem w 3-miesięczną pieszą wędrówkę do Santiago de Compostela. Bez telefonu, bez internetu. Za to z wysiłkiem, z codzienną koniecznością pokonania 25 kilometrów, oczywiście no, w trudach przemierzania tej drogi. Ja tak mówię, bez internetu, bez telefonu, to by się nam chyba wszystkim przydało, patrząc na to, co się dzieje, ale nie wiem, czy tak w ogóle da się całkowicie wylogować i żyć bez internetu. Chyba to by było bardzo trudne.
2: No, film tak porusza te zagadnienie, czy się da, czy się nie da, no, więc tym bardziej. Ale to, co chciałem powiedzieć, to też, żeby to tak nie wybrzmiało, że to jest film pielgrzymkowy, religijny i tak dalej. To jest przede wszystkim taki film dotyczący poszukiwania siebie i tego motywu drogi w życiu. I jest tam oczywiście nawiązanie religijne, bo to jest ten kontekst, ale zdecydowanie jest to film nie tylko dla osób wierzących. Każdy się w nim odnajdzie.
1: No i też to, co myślę, czy przykuwa, inspiruje, pokazuje, że faktycznie taka podróż, taka wyprawa, bo to już nie tylko pielgrzymowanie do Santiago de Compostela, coraz więcej osób w ogóle wybiera się na taką wyprawę, na taką podróż życia, na taką przemianę. Czyli pokazuje to, że droga niesamowicie może w nas spowodować raz zatrzymanie, zastanowienie nad naszym życiem, spojrzenie z dystansem na to, na co nie mamy w codzienności, w tym biegu, w tym pędzie, żeby spojrzeć, no i finalnie może dojść do tej przemiany. A czasami droga jest tylko dopiero początkiem, a nawet dotarcie do celu jest dopiero punktem zwrotnym, a dużo więcej może się dokonać, kiedy już ten cel tak jakby osiągniemy i wydaje się, że dopiero zaczynamy już do nowego celu podążać.
2: No właśnie, i nie wiadomo, jaki to jest cel, bo podczas takiej drogi to mogą być różne zdarzenia. Może to być odkrycie siebie, może to być odkrycie relacji, znalezienie jakiegoś nowego powołania w życiu. Więc wydaje mi się, że to jest tak, kiedy jesteśmy w życiu w jakimś kryzysie. Może jest to jakiś upadek. Ja też miałem takie doświadczenie, że zacząłem pielgrzymować w momencie, kiedy stanąłem pod ścianą i nie wiedziałem, co w życiu dalej robić. I ten czas, ta droga, to przeżycie, ta socjalizacja też z innymi ludźmi, rozmowy, takie różne doświadczenia powodują, że w człowieku no, rodzą się myśli, przemyślenia, natchnione, nienatchnione, jakkolwiek, ale to jest moment, kiedy z takiego impasu przechodzimy gdzieś dalej. No i ten w ogóle motyw drogi, wędrówki, to jest właśnie to, że czasami sama ta droga jest ważniejsza niż sam cel. Zresztą w filmie to też jest bardzo fajnie pokazane. ale nie chcę już może za dużo mówić.
1: Nie chcę spoilerować, ale twój imiennik tam gra, że tak się wyrażę, 17-letni Adam, więc jakieś połączenie. Ale powiedziałeś o tym pielgrzymowaniu. Rozumiem, że nie do Santiago de Compostela, bo dopiero nabierasz chęci, żeby wyruszyć.
2: U mnie Santiago de Częstochowa.
1: Santiago de Częstochowa.
2: Tak jest.
1: No ale to jest pielgrzymowanie, które już było, trwa u ciebie długo? Czy po raz pierwszy pielgrzymowałeś? Jakie masz doświadczenie w tym pielgrzymowaniu?
2: Ja wróciłem do tego parę lat temu, tak jak mówiłem, u mnie to się wiązało z jakimś kryzysem, gdzie nie wiedziałem co dalej, więc stwierdziłem, że ostatnią drogą ratunku, deską ratunku jest już tylko pielgrzymka. No i od tamtego czasu już co rok udaje mi się pielgrzymować. Wcześniej jeszcze dekady, jak nie lepiej, też pielgrzymowałem, ale wróciłem do tego. Wróciłem do tego, będąc właśnie na jakimś zakręcie życiowym. I właśnie pójście w drogę, zabranie plecaka i czy potraktujemy to dosłownie, faktycznie spakowanie się i pójście gdzieś, no to, czy też metaforycznie, jest takim momentem przełomowym w życiu. Czy to będzie pielgrzymka, czy to będzie takie biblijne wejście na górę, no to zawsze ten motyw wyjścia gdzieś, no, wiąże się z naszą przemianą, a często w naszym życiu potrafimy się zagubić, potrafimy znaleźć się w takim punkcie, gdzie nie wiemy właściwie, po co żyjemy, dla kogo żyjemy, co my mamy zrobić, nie czujemy swojej ścieżki, swojego powołania, jesteśmy zagubieni. I myślę, że to wyjście, ta wędrówka, no jest czymś niesamowitym. Nie tylko ze względu na nas samych, na to nasze wnętrze, ale też, ja często mówię właśnie doświadczeniem Częstochowy, że pielgrzymka to jest też wydarzenie społeczne. Ta wędrówka to jest wydarzenie społeczne. To nie jest tylko to, co się dzieje w nas wewnętrznie, ale też to jest właśnie odpowiedź na chociażby kryzysy związane z samotnością, na takie problemy, które nas zwłaszcza dotykają teraz, po COVID-zie, w dobie social mediów. Myślę, że to jest takie zejście na ziemię.
1: Jakieś takie antidotum trochę tak słyszę. Ja tak o te Częstochowe pytam nie bez kozery, bo jestem sama częstochowianką, co też powoduje, że z jednej strony, no Jasna Góra jest jak mój drugi dom, tak? No jest to bardzo mi bliskie miejsce od dziecka w zasadzie. Byłam na Jasnej Górze, przebywałam wielokrotnie z rodziną, więc no w zasadzie się tam czuję jak u siebie. I teraz w momencie, kiedy wyjechałam z tego rodzinnego miasta, bo też gdzieś tam przeprowadzaliśmy się rodzinnie, przyszedł taki moment w życiu, że ja po prostu wyruszyłam na pielgrzymkę do Częstochowy z innego miasta, tam z miasta, gdzie mieszkałam, z innej miejscowości. I no powiem wam, że to jest niesamowite państwu, że niesamowite w ogóle doświadczenie, czyli w zasadzie idziesz do miejsca, które doskonale znasz, które jest, tak jak powiedziałam, twoim drugim domem, ale pielgrzymujesz do niego, tak? Czyli w zasadzie wydaje ci się, że cel jest oczywisty. Wiesz, gdzie chcesz dotrzeć, wiesz, co tam w zasadzie spotkasz, co cię tam czeka, ale to, co dzieje się po drodze, czyli cały czas ten motyw drogi, który również bardzo mocno w filmie Camino dla opornych wybrzmiewa, jest chyba no najistotniejszy wręcz, mi się wydaje, bo te przeżycia, których doświadcza pielgrzym, deszcz, słońce, upał, pęcherze na nogach, no ludzie, którzy są wokół ciebie, no bo przecież nie pielgrzymujesz sam, tylko w jakiejś grupie, to akurat jest motyw pielgrzymowania, no nastolatka z osobą dorosłą, z opiekunem, no ale generalnie na pielgrzymce raczej idzie się w grupie, choć są takie indywidualne. Masz czasami dosyć tych osób, czasami męczą cię, czasami jesteś wdzięczny, że w ogóle jest ktoś koło ciebie, bo już byś nie dał rady i może zawrócił, tak, do domu, zamiast męczyć się w tym trudzie, ale finalizując, to co mi bardzo mocno utkwiło w pamięci, bo 3 razy byłam na takiej pierwszej pielgrzymce, kiedy już docieraliśmy pod jasnogórski szczyt i widzisz ten obraz czarnej Madonny. No, to jest dla mnie niesamowite przeżycie, pomimo, że miejsce doskonale znane. Cały ten trud, całe doświadczenie, wszystko, co przeżyłam w drodze, idąc do tego miejsca, nagle docierasz i mówisz, jestem u celu, jestem w domu, dotarłam do miejsca, które znam, a z drugiej strony tyle rzeczy można przepracować po drodze, że gdybym tak przybyła po prostu z własnego domu, tylko i wyłącznie na Jasną Górę, myślę, że mogłabym tego po prostu nie doświadczyć, mówiąc krótko. To taka moja tutaj osobista refleksja, no ale nie sposób się nie podzielić, skoro wywołałeś Jasną Górę.
2: Zgadzam się z taką refleksją i też mam podobnie, choć u mnie jest jeszcze jedna myśl. Kurde, to już koniec?
1: A, no to, ale wiesz, to no można na kolejną się wybrać, tak?
2: To jest właśnie jak czytanie książki, że kończymy czytać, zamykamy i mamy takie, może taki smutek jakiś, że to już koniec tej przygody. Że wtedy wspominamy faktycznie to, co działo się po drodze i to jest coś, z czego wynieśliśmy doświadczenie, ale samo to dotarcie do celu, samo zwieńczenie jest momentem może takim wzruszającym, wyciskającym łzy, ale jednocześnie no takim, no może takim, kurczę, otrzeźwieniem, że no koniec tego dobrego, trzeba wyciągnąć lekcje, trzeba wyciągnąć wnioski, to wszystko, czego się nauczyłeś, te relacje, które zdobyłeś, znajomości, no i wrócić do swojego codziennego życia. I to często ja porównuję też do ładowania baterii. Takie wyjście, że człowiek raz w roku, czy ilekolwiek by nie chodził, to tego potrzebuje, żeby zresetować się, żeby nabrać sił i odpocząć w taki inny sposób, niż możemy odpocząć na najlepszym all inclusive. W tym sensie, że tam, okej, wybyczymy się, jak to się mówi, i odpoczniemy ciałem, ale nie jesteśmy odpocząć głową w stanie do tego stopnia, jak możemy w czasie właśnie takiej wędrówki, gdzie ten trud, te pęcherze, to zmęczenie jest nam potrzebne po to, żebyśmy zapomnieli o trudach i jakichś zmartwieniach naszej codzienności. I to jest wbrew pozorom dające więcej ukojenia i odpoczynku niż moglibyśmy sobie wyobrażać, właśnie z tego względu, że nasza głowa jest zajęta czymś absolutnie innym i zapominamy o Bożym świecie.
1: Tutaj w filmie też i w twojej wypowiedzi pojawia się ten motyw, że coś się kończy, tak? Że no co będzie, kiedy ta droga się skończy, tak? Ona z jednej strony jest męcząca, ale z drugiej jest wciągająca i gdzieś tam chcemy w niej trwać, bo już przyzwyczailiśmy się do tych warunków, do tych okoliczności, nawet ciężkich, pielgrzymkowych, ale jednak tam też pada, jak państwo udadzą się do kina, będą mieli okazję zobaczyć ten film, na co gorąco oczywiście polecamy, że tak naprawdę teraz jest czas zbierania siły. Najważniejsze jest w momencie, kiedy już skończysz tę pielgrzymkę, skończysz tę wyprawę, dojdziesz do celu i co wtedy? I wtedy musisz podjąć decyzję, co robisz dalej.
2: No tak. Pytanie, czy to, co przeżyłeś, odmieni twoje życie, czy na nie wpłynie, czy nie odmieni. I w przypadku filmu tam też jest taki aspekt resocjalizacyjny tej pielgrzymki. No i właśnie pytanie, czy taki młody człowiek po doświadczeniu tego wszystkiego będzie w stanie później wdrożyć to w życie i żyć w inny sposób, niż żył dotychczas. Też mi się wydaje, że taki czas, tam no akurat bardzo długi, 3 miesiące, no to jest taki, w ogóle droga, pielgrzymowanie, to jest taki poligon doświadczalny relacji, poligon doświadczalny życia, pod tym względem, że nigdzie nie jesteśmy w stanie tak poznać drugiej osoby i sami siebie również, jak właśnie w czasie takiego codziennego trudu, takiej tułaczki, bo wtedy dopiero widzimy, jak reagujemy sami, jak reagują inni. Dlatego też często mówi się, że pielgrzymki są świetnym wydarzeniem matrymonialnym, bo łatwo się poznać na drugim człowieku.
1: I ściągamy te maski, czy spadają z nas maski, tak. I wtedy już jesteśmy faktycznie tacy, jacy jesteśmy na co dzień. Szanowni Państwo, za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę. Adam Wyszyński jest naszym gościem, zostańcie z nami, wracamy już po przerwie.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Reklama.
3: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. 3 dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
0: Reklama.
4: Let's go, girls.

0: Plus Kraków. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną w studio Adam Wyszyński. Rozmawiamy o filmie Camino dla opornych, który 30 października wchodzi do polskich kin. Film we Francji obejrzało już ponad 1 200 000 osób. Wzbudził ogromne zainteresowanie. Opowiada historia, fabuła toczy się wokół pielgrzymki do Santiago de Compostela. Osoba, opiekun i nastolatek, 17-letni również Adam, którzy pielgrzymują, wędrują w zasadzie na początku jako osoby niewierzące, później cała ta droga, wyprawa zmienia ich życie. Ale żeby wszystkiego Państwu nie zdradzać, tak zastanawiam się też, Adam, nad fenomenem, jeśli chodzi o zainteresowanie, jeśli chodzi o liczbę osób, która przyszła do film, do kin we Francji, żeby ten film zobaczyć. Czy to też może mieć takie znaczenie, że Francja w zasadzie w jakimś sensie zaczyna się przebudzać, jeżeli chodzi o powrót do wiary i jest to coraz bardziej dostrzegalne?
2: Tak, wydaje mi się, że to jest zjawisko jakiegoś trendu, który jest we Francji, jeżeli chodzi o powrót do wiary katolickiej. Zresztą też obserwuję media społecznościowe w Polsce. Co się dzieje? No to mój wniosek jest taki, że młode pokolenie jest bardzo pozytywnie nastawione do wiary. Jeżeli jestem pytany, czy mam jakieś przykrości, czy jakieś przykre komentarze w związku z tym, że od czasu do czasu powiem coś o religii, no to rzadko się zdarzają, ale jeśli już, to raczej na Facebooku i w starszych grupach wiekowych niż w takich mediach raczej kojarzonych z Zetkami i ogólnie młodszym pokoleniem, bo tam to jest raczej pozytywnie odbierane. Więc mam wrażenie, że taki powrót do tych wartości jest zjawiskiem ogólnoeuropejskim, o ile nie ogólnoświatowym.
1: Czyli, że nie tylko budzi się najstarsza córa kościoła, Francja, tak, ale też inne kraje. Przecież ja też zauważyłam, że jeśli chodzi o młodych, to nie wiem, czy to wynika z większej tolerancji, czy faktycznie z jakiegoś takiego przebudzenia, czego pewnie byśmy sobie życzyli, powrotu do wartości, że jeżeli ty mówisz o tym, co jest dla ciebie ważne i jeśli to jest wiara, to niekoniecznie ktoś cię hejtuje, zaraz krytykuje, tylko wiele ludzi w jakimś sensie to przyjmuje. Ja jeszcze chcę nawiązać do tego, co ty powiedziałeś też w tej pierwszej naszej części rozmowy, że miałeś taki zakręt w swoim życiu. Możesz powiedzieć coś więcej o tym zakręcie i podczas tego zakrętu, czy gdzieś na tym zakręcie powróciłeś na szlaki pielgrzymkowe?
2: Mhm. Myślę, że mój zakręt nie jest jakiś unikatowy, bo każdy w życiu ma zakręty i nie ma człowieka, który się w życiu z czymś nie zmaga. I czasami patrzymy na taki obrazek kogoś, czy w mediach społecznościowych, czy w mediach tradycyjnych, w telewizji i myślimy, że to są szczęśliwi ludzie bez wad, a tak nie jest. Każdy się z czymś zmaga i każdy ma te problemy, każdy ma te zakręty. A propos, no to właśnie w filmie też mamy pokazane dwa całkowicie odmienne przypadki tego podróżowania i poszukiwania siebie. I u mnie to było tak, że właśnie nie wiedziałem, co robić dalej. Stałem na jakimś zakręcie i stwierdziłem, że już tylko pielgrzymka mi została, bo sam sobie z czymś nie radziłem. I zaufałem Bogu, oddałem to Bogu. I o tym też mogę zapewnić, że jak Bogu daje się prowadzić, no to to jest niezły roller coaster, bo on jeździ jak wariat. Grunt, żeby za szybko nie wysiąść, bo można sobie zrobić kuku. I jak człowiek daje się poprowadzić, no to się dzieje, nie? Czasami też jest taka, mam wrażenie, taka wizja, że życie w zgodzie z Bogiem i ogólnie z tymi wszystkimi wartościami, to jest życie takie nudne. Ja bym powiedział, że może ono często jest proste, w sensie takim, że może za dużo nie wydziwiamy, ale ono jest pełne wrażeń. Mam wrażenie, że i Bóg ma duże poczucie humoru i wymaga od nas czegoś więcej niż takie nudne życie.
1: Czy ten twój życiowy zakręt to był przed 2025 rokiem?
2: Tak.
1: Bo nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, a jeśli nie wiedzą, to też poinformuję, że w 2025 roku zdobyłeś tytuł Mistera Polski i po dziś dzień, jak rozumiem, ten tytuł cały czas tobie przynależy, więc no, twoja działalność jest trochę szersza niż tylko medialna sensu stricte, ale też no jakby, jak chociażby taka droga.
2: Ja tylko jedną rzecz muszę sprostować i słuchaczy uświadomić, że pójście na pielgrzymkę nie równa się z tym, że zostaną mistrem Polski. może mis, albo
1: może
2: inne rzeczy się dziwne spełnią. Natomiast tak, no, może jest to właśnie element tego roller coastera i jakieś rzeczy, które wydarzyły się u mnie w życiu, których się nie spodziewałem, są zdecydowanie konsekwencją tego, że w pewnym momencie swojego życia się zatrzymałem, albo zostałem zatrzymany, może zostałem wdeptany przez Boga w ziemię, bo chciałem po swojemu, a on mi pokazał, że po mojemu jest niekoniecznie dla mnie dobrze. I trzeba było do tego drogi, trzeba było do tego wędrówki, trzeba było do tego autorefleksji i zaufania, żeby gdzieś wrócić na jakieś inne tory i zacząć żyć inaczej.
1: Wiesz, twoje życie no, przebiega w taki sposób, że wiara jest ważna, tak? Mówisz o tym, podkreślasz to, nawet kiedy miałeś ten moment zawirowania, to wróciłeś do tego pielgrzymowania, czyli do tej wartości związanej z wiarą. W filmie ta wiara, ona pojawia się w ogóle w pewnym momencie. Bo też jedna z tych osób, które pielgrzymują, mówi wręcz, że jest niewierząca. Drugi bohater o imieniu Adam, no gdzieś z tą wiarą miał do czynienia, bo to widać, to się przewija, ale raczej ani jej nie praktykował, ani tego na co dzień nie przeżywał. Natomiast cała ta droga pokazuje, czy w jakimś sensie wskazuje na to, że trudno jest odkryć swoją wartość w życiu, bez dojścia do najważniejszych wartości, czy do podstawowych wartości, no gdzieś finalnie Bóg, wiara, wspólnota, chociaż tam, tak jak mówię, pielgrzymują również ludzie, wędrują, którzy nie są osobami wierzącymi. Ale bardzo mocno to wypływa, ja jeszcze tylko dopowiem Państwu, bo to też nie zostało tak do końca powiedziane, że ten film jest w oparciu o prawdziwe wydarzenia, to, co już wspominałeś, Adam, tam jest taki bardzo mocny aspekt resocjalizacyjny i pokazuje, że wiele osób jest taka metoda stosowana właśnie we Francji, że osoby, które małoletnie mogą trafić do więzienia, mogą przejść taką wyprawę, wędrówkę, żeby dojść do przemiany. Tak, oczywiście no, muszą się na zgodzić, muszą mieć opiekuna i tak dalej, ale bardzo dużo osób wchodzi na taką ścieżkę i praktycznie, no nie trafia, tak, do więzienia, tylko zaczyna inne życie.
2: To nie jest zresztą jedyny przypadek, bo zdaje się, że na Bałkanach gdzieś jest też taki ośrodek dla narkomanów, gdzie no, zamiast trafić na klasyczny odwyk, budują wspólnotę i tam mieszkają i zaczynają życie w tej wspólnocie. I też jeżeli chodzi o skuteczność, jest dużo wyższa niż takie tradycyjne leczenie. I tutaj też to było podkreślone, że jeżeli chodzi o resocjalizację tych młodych ludzi, no to też tutaj efekty były lepsze, no bo to zmieniało ich od środka. Natomiast odnośnie wiary, tego czy ktoś wyruszając taką wędrówkę wierzy czy nie wierzy, myślę, że główny bohater to jest taki przykładowy Polak, który został wychowany w wierze, wyniósł z domu to, że wie, jak się przeżegnać i jak powiedzieć Ojcze Nasz, ale często ta wiara sprowadza się do pójścia w święta, do odklepania czegoś, do pójścia w niedzielę, bo wypada. I w momencie, kiedy przestało wypadać, albo zostało to jakby sprowadzone do kwestii neutralnej, albo czysto osobistej, no to dużo ludzi też się odwróciło i pamięta to może z dzieciństwa, ale obecnie nie praktykuje, bo nie musi, bo nie widzi takiej potrzeby. I my mamy to podłoże, mamy ten background kulturowy tego wszystkiego, ale nie ma tam relacji z Bogiem. I to jest też w filmie pokazane, że nie wiemy, jak u tego głównego bohatera potoczyła się dalej kwestia wiary, praktyk religijnych i tak dalej, ale te właśnie wszystkie relacje no, zostały podniesione. I to jest świetnie pokazane. I myślę, że dlatego to jest taki bardzo dobry przykład dla nas, bo też myślę, że każda młoda osoba wychodząca z domu rodzinnego, czy to był dom, w którym wiara była, czy tej wiary nie było, musi tę wiarę i tę relację z Bogiem znaleźć sobie samemu i zbudować od nowa. Jeżeli ma jakieś schematy, to często musi je zburzyć, bo to są inne schematy, to są schematy rodziców, a nie moje, tak? Więc to jest jak najbardziej aktualne i jak najbardziej adekwatne do takiej sytuacji, którą mamy tutaj.
1: To, co mnie z kolei urzekło, to to, że odnalezienie siebie, swojego miejsca i tak naprawdę odkrycie siebie bez tak naprawdę odkrycia Boga po drodze, poprzez ludzi, spotkane wydarzenia, jakieś nawiązane relacje, byłoby bardzo trudne. Nie wiem, czy niemożliwe, tak? Ale akurat ta droga, ta wędrówka pokazała, że wszystko, co nas spotyka, osoby, które gdzieś po drodze poznajemy, no, wnoszą jakiś nowy element siebie. Film jest od 12 roku życia, więc przeznaczony dla takich odbiorców, także ja myślę, że to jest też taka, myślę, ciekawa propozycja, nie tylko dla dorosłych, bo to nie jest film tylko dla dorosłych, ale też dla młodzieży, tak? Myślę, że warto się wybrać.
2: I nie tylko dla wierzących, jeszcze bym dodał, bo ja mam taki obraz, że jak się idzie na jakiś film religijny, to jest taki cukierkowy, przekoloryzowany film, który jak ktoś ogląda spoza bańki kościelnej, to mówi człowieku, no fajne, fajna bajeczka. Fajna
1: to w ogóle
2: bajeczka
1: nie jest film
2: puściłeś.
1: Religijny, on nawet nie jest
2: w kategorii. A to
1: nie jest
2: film religijny, nie. To jest film, który naprawdę jest dobrze zrobiony. Świetne zdjęcia.
1: Przepiękne zdjęcia, przepiękne krajobrazy.
2: Tak. Bardzo mi szybko zleciał.
1: A trwa prawie 2 godziny.
2: 2 godziny, a mi się go oglądało jak jakiś, nie wiem, program na YouTubie. Chwila, moment i nie ma. I porusza zagadnienia, które bolą każdego człowieka. Poszukiwanie siebie, poszukiwanie swojej drogi, przemiana, wyruszenie w drogę z własnym bagażem problemów i doświadczeń, to nie jest coś, co dotyczy tylko ludzi religijnych, więc zachęcam, żeby go obejrzeć tak po prostu.
1: A my będziemy jeszcze na ten temat rozmawiać, ale również na temat pielgrzymowania, bo myślę, że nie tylko Santiago de Compostela jest na naszym kompasie czy na naszej mapie, także zostańcie Państwo z nami, po przerwie wracamy do naszej rozmowy.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną w studio niezmiennie Adam Wyszyński. Rozmawiamy o filmie Kamino dla opornych. Film już 30 października wchodzi do polskich kin. We Francji zrobił furorę, ponad 1 000 000 osób obejrzało film, 1 200 000 nawet, takie statystyki, takie dane. Dystrybutorem filmu w Polsce jest Rafael Film, a Radio Plus jest partnerem medialnym. My bardzo serdecznie zachęcamy. Sporo już powiedzieliśmy o tym, Adamie, co w tym filmie można będzie zobaczyć, bo mieliśmy już tę okazję, aby film obejrzeć. Ale ten motyw drogi, który tutaj cały czas się przewija permanentnie, no jest dosyć kluczowy.

0: odnalezieniem siebie? No czy niekoniecznie? Może czasami być to czas stracony.
1: Ja myślę, że to nie jest koncert życzeń, że to są, nam się czasami wydaje, że my chcemy to czy tamto, to nagle się spełni i możemy wtedy uznać, że pielgrzymka się udała albo się nie udała, albo droga była po coś, albo jest po nic. Często owoce tego wszystkiego, co się zdarzyło po drodze, widzimy dopiero po latach. Często w ogóle nie rozumiemy tego, co się może dzieje w danej chwili, albo co się zadzieje zaraz. I w ogóle no, wiele wydarzeń w naszym życiu, często właśnie jakichś nawet kryzysów, dopiero dostrzegamy ich sens po latach, kiedy już ból, cierpienie przychodzi i wtedy myślimy, o, to było po coś. I tak samo jest z tą drogą, że możemy nie widzieć jakiegoś rezultatu tego naszego poświęcenia, tego naszego trudu, a to się ziszcza dopiero po czasie. Ale jestem przekonany, że jednak warto się stosować do tego, że w tę wędrówkę, w tę drogę warto wyruszać, wstawać, próbować, jeżeli się nie widzi sensu, jeżeli jest się na zakręcie, to trzeba próbować. Ale nie zawsze będzie tak, że ten efekt będzie namacalny już tu i teraz.
0: Santiago de Compostela, miejsce, które od stuleci przyciąga pielgrzymów, wyruszają tam nie tylko osoby wierzące, to co też mówiliśmy, ale też ci, którzy poszukują sensu życia, odpowiedzi na jakieś swoje życiowe pytania. Z danych, które można wyczytać, sprawdzić, bardzo mocno chociażby trend pielgrzymkowy, ale nawet nie pielgrzymkowy, ja bym powiedziała taki również podróżowania, widzimy do miejsc, które są oczywiście miejscami sakralnymi, myślę tutaj o katedrze Notre Dame, około nawet 12 milionów pielgrzymów w zeszłym roku odwiedziło katedrę Notre Dame, podobnie Bazylikę Sacré-Cœur, tak samo bardzo duży wzrost, nawet rekordowe liczby, jeżeli chodzi o kaplicę cudownego Medalika, ponad 3 miliony, to jest mała kaplica, 3 miliony rocznie przybywających pielgrzymów z różnych stron świata, to jest też taki właśnie trend czy nie trend, to też takie trochę zastanawiające. Eksperci mówią o efekcie Notre Dame, że katedra odbudowana po pożarze i zaczęły znowu przybywać takie tłumy, które były wcześniej, ale też przekłada się to trochę na też inne miejsca sakralne. Ja tak patrząc dalej, nie tylko oczywiście na Francję, ale też na inne kraje w Europie, ale zwłaszcza też na nasz kraj, na Polskę. Nie wiem, czy ty zauważasz, że w ogóle jest jakiś taki trend, może moda na pielgrzymowanie, być może w parafiach jest to stosowane, jest to powszechne, jakieś grupy parafialne wyjeżdżają na jakieś pielgrzymki, ale czy wśród nas, Polaków, w społeczeństwie, myślę o osobach wierzących w tym momencie, czy w ogóle jest taki trend do takiego, żeby pielgrzymować, żeby poznawać nowe miejsca, że nawet jeżeli mam czas wakacyjny albo jakiś urlop, to niekoniecznie wyjadę, jak mówiliśmy, chociażby do jakiegoś all inclusive, ale może wybiorę się do jakiegoś miejsca sakralnego. Mhm.
1: Ja to też bym troszeczkę rozróżnił, dlatego że wiele miejsc sakralnych jest w Europie po prostu miejscami istotnymi kulturowo i niekoniecznie ktoś tam się wybiera ze względów religijnych, ale no po prostu jest to ważne ze względów historycznych, kulturowych i dlatego tam jedzie. I myślę, że Notre Dame może być takim przykładem, zwłaszcza, że no,
0: często jest obowiązkowym miejscem wręcz na mapie.
1: Do odhaczenia.
0: Tak, do zobaczenia.
1: Ale w przypadku pielgrzymek zwłaszcza, no to widać wzrost zainteresowania i to nawet całkowicie w innych kanałach niż to było dotychczas. Chociażby taki przykład. Ostatnio dowiedziałem się, że jedna z grup warszawskich to ludzie głównie, którzy się zapisali przez Instagram.
0: Więc czyli coś, co, głównie młode osoby?
1: Tak, tak.
0: Mówimy o pielgrzymce, rozumiem, do Częstochowy.
1: Do Częstochowy, tak. Więc wydaje mi się, że taki trend jest. Ale czy my wykorzystujemy też w pełni potencjał taki religijno-turystyczny, który mamy, to nie wydaje mi się, bo często też zastanawiam się, że kurczę, ile to jest skarbów, ciekawostek właśnie w kościołach. W każdej miejscowości jest co najmniej jeden kościół, kilka.
0: Co najmniej.
1: I w tych kościołach jest masa obrazów, zabytków, jakichś piwnic, nie wiadomo,

0: jakich różnych ciekawych rzeczy, ciekawych historii, tablic pamiątkowych i często tych historii nie znamy albo jesteśmy z nimi po prostu tak na co dzień i nie przywiązujemy do tego uwagi. A może tu jest pole do takiej turystyki, która... Turystyka sakralna, która niesie za sobą właśnie jakieś ciekawe sytuacje, których możemy się nauczyć o wydarzeniach z przyszłości, o jakichś może dobrych wzorcach. No, różne rzeczy tam odkryjemy, ale na pewno to jest kawał naszej historii.
1: To, co mnie z kolei też urzekło w filmie Camino dla opornych, to jest ten motyw drogi. My tak tutaj przeszliśmy trochę na to pielgrzymowanie, ale tak naprawdę wyrwanie się z codzienności, wyrwanie się z tego chaosu, z tego pędu, czasami wręcz wydawałoby się, że jest dla nas niezbędne. To trochę tak jak wyjeżdżamy na urlop, żeby już odpocząć, żeby odreagować, żeby złapać dystans, to czasami wydaje mi się, że dobrze by było albo dobrze by nam zrobiło, gdybyśmy mogli mieć taką chwilę na taką wewnętrzną podróż. Nie wiem, czy to jest możliwe tylko, kiedy faktycznie, fizycznie dokonujemy podróży, czy można też taką podróż dokonywać wewnętrznie bardziej duchowo, niekoniecznie przemieszczając się przez różne miejsca, miejscowości czy nawet kościoły, ale w ogóle taką podróż odbyć wewnętrzną, taką wewnętrzną drogę.
0: Ja bym powiedział, że tutaj niezbędnym elementem jest cisza. Musimy tą ciszę odnaleźć, może się do niej zmusić. Czyli to, co zresztą też w filmie było, odcięcie się od telefonu, mediów społecznościowych, to jest w ogóle podstawa. Nawet mamy rekolekcje, podczas których się milczy. To nawet się nie rozmawia między sobą, poza jakimiś rzeczami niezbędnymi. Wydaje mi się, że ta cisza, ale to nie cisza przez godzinę, przez pół godziny, tylko taka dłuższa, powoduje to, że jednak możemy przemyśleć sporo rzeczy i dojść do jakichś wniosków, przemyśleć swoje życie. Nawet tak myślę, jadąc samochodem jakąś dłuższą trasę, często włączam muzykę albo podcasty, audiobooki, byleby tylko tę ciszę zabić. W momencie, kiedy jadę bez niczego włączonego i ta cisza faktycznie jest, no to tyle myśli ciekawych mam w głowie, tyle mi się przewija różnych rzeczy, tyle rzeczy mi się porządkuje, a często tego nie wykorzystujemy i często umyślnie tę ciszę zagłuszamy. Myślę, że ona jest niezbędna, jeżeli chodzi o podróż w głąb siebie.
1: No, to ty mówisz o takiej podczas podróżowania, ale wydaje mi się, że też nawet jak wracamy do domu, to też coś tam włączamy, czy to muzykę, czy jakieś radio, czy telewizję, czy coś innego, że ciągle jest jakiś dźwięk.
0: Nie zachęcamy, żeby nas teraz wyłączyć, ale...
1: Tak jest, tego nie, ale może faktycznie po naszej rozmowie, po programie, wtedy zastanowić się tak, czy trochę takie, nawet takie, wiesz, wyciszenie się od tych wszystkich informacji, od tego, co się dzieje. Czasami to jest wręcz niemożliwe. No, trudno jest, pracując na co dzień, funkcjonując, całkowicie się odciąć. Tak się po prostu nie da. Ale może takie momenty, jak chociażby ten internet, tak? Tyle teraz mówimy o rzeczach, które się dzieją poprzez internet. Cyberzagrożenia, ataki, treści, które możesz znaleźć. Złe inspiracje, które, jeżeli można to nazwać w ogóle inspiracją, tak? W internecie informacje, które możesz czerpać. Mnie czasami by się przydało takie odcięcie.
0: Jak gdzieś słyszałem, do potwierdzenia, że kilkaset lat temu człowiek w ciągu życia otrzymywał tyle informacji, ile teraz otrzymuje w ciągu jednego tygodnia, czy nawet weekendu. I konsekwencja tego jest taka, że my ewolucyjnie nie jesteśmy gotowi do tej zmiany. No bo przez te kilkaset lat człowiek się nie zmienił. A ilość bodźców, które dostajemy teraz, a dostawaliśmy wcześniej, to w ogóle nie była ziemia.
1: Adam, wrócę jeszcze do twojej historii, twojego przykładu. Wspominaliśmy o tym, że otrzymałeś tytuł Mistera Polski w 2025 roku. Czy takie wydarzenie zmienia człowieka, ale w sposób negatywny?
0: Każde wydarzenie może człowieka zmienić w sposób negatywny i pozytywny.
1: Skoro już o tej przemianie rozmawiamy.
0: Tak jak każdy zawód można wykorzystać w sposób pozytywny i negatywny. Można być dziennikarzem, który służy dobremu, można być dziennikarzem, który służy temu, że ludzie, nie wiem, się kłócą ze sobą i jest gorzej niż lepiej. Czy w każdym innym zawodzie. I myślę, że tak samo jest ze wszystkim, co się dzieje u nas w życiu. Czyli każde wydarzenie, nie wiem, zostajemy rodzicami, możemy być dobrymi, możemy być złymi. Więc z wielu takich niepozornych rzeczy pod względem jakiejś wartości moralnej, aksjologicznej możemy wyciągnąć coś dobrego. Gdybym nie został tym misterem, to bym tu nie siedział i bym nie opowiadał o fajnym filmie.
1: Czyli jednak miało to oczywiście jakieś oddziaływanie, no ale postanowiłeś, albo nie wiem, tak zdecydowałeś, że swoją rozpoznawalność, tak, w ten sposób, no bo jednak nie każdy ma taki tytuł, tak, wykorzystujesz też do przekazywania, i już mówiłeś o tym, tych takich treści religijnych. Oczywiście nie cały czas, nie zawsze, ale gdzieś wszedłeś trochę w taki nurt mówienia o Bogu, o jakichś kwestiach związanych z religią i widzę, że podążasz w tym kierunku.
0: To jest bardziej skomplikowane, dlatego że moim raczej takim głównym założeniem było to, żeby nie być pozerem, niczego nie udawać i przedstawiać i życie, i mnie samego takim, jakim jestem.
1: Ale miałeś takie zarzuty? O to, że właśnie to takie udawane, może
0: takie
1: tam
0: pokaz? Może sam się tego bałem, że ktoś tak pomyśli. Ale jak zacząłem mówić o wszystkim, co lubię, co mnie interesuje, co czuję, co myślę na dane tematy, no to im więcej byłem pytany przez ludzi, tym bardziej klarowały się jakieś punkty zaczepne. No i część była zainteresowana motoryzacją, bo o niej sporo mówię. Część właśnie może religią, no bo też jak byłem pytany, czy chociażby jestem osobą wierzącą, no to też tego nie ukrywałem i jak ktoś dalej drążył, no to odpowiadałem. No a później media o profilu katolickim bardzo mocno się tym zainteresowały, że nie wstydzę się o tym mówić. No i to może tak później taki efekt kuli śnieżnej powstał, że to zaczęło się tak trochę napędzać, że faktycznie ostatnio, jeżeli chodzi o jakieś moje aktywności medialne, to wiele z nich jest właśnie poświęcona tematom wiary. A to nie jest tak, że ja wygrałem mistera i założyłem sobie, o dobrze, no to teraz będę zmieniać świat i będę mówić o Bogu i będę nawracać ludzi. No nie, to było trochę inaczej, było bardziej skomplikowane, ale po prostu, no to jest złożone jak każda rzeczywistość.
1: Ale powiedziałeś, że jak już zaczyna się z Bogiem działać, to jest taki roller coaster i w zasadzie no, to nie jest do końca taki plan, jak sobie sam człowiek na siebie zakłada czy szykuje, ale dzieją się różne rzeczy, których gdzieś tam w głowie może sobie wcześniej nie zakładaliśmy.
0: Jest ciekawie, tak. Ja jestem przekonany, że jest ciekawie, ale to, że dzieją się ciekawe rzeczy, to jest jedno, ale przede wszystkim wiara i przeświadczenie o tym, że jesteśmy prowadzeni, co by się nie działo, daje taki cholerny spokój w życiu, jakiego nie jesteśmy w stanie doświadczyć w żaden inny sposób. Mam na myśli to, że w momencie, kiedy dzieją się jakieś przykre wydarzenia, to my, jeżeli wiemy, że nie zrobiliśmy to wbrew Bogu, tylko po prostu tak się dzieje, to jesteśmy spokojni. Ja to też widzę po moim przykładzie, po przykładzie mojej rodziny, że czasami dzieją się rzeczy takie, że kurczę, ktoś by już spanikował, a często, oczywiście nie zawsze, ale często widzimy po sobie spokój w tych trudnościach, że to przeminie, że to jest po coś, że będzie dobrze. I często właśnie ta wiara w to, że to jest po coś, też przynosi owoce. I widzę też, że te trudne doświadczenia, te sytuacje z pozoru bez wyjścia, jeżeli do nich się odpowiednio podejdzie, to można powiedzieć, że działają cuda. No, dają dobre owoce.
1: No jeszcze, no muszę zadać pytanie, czy będziesz jeszcze startował o taki tytuł? Można jeszcze raz się ubiegać o tytuł mistera i
0: chyba
1: występować?
0: Chyba nie, chyba nie można, ale i zresztą Ile można, ile no bez można, przesady.
1: Ile można.
0: Już się pobawiłem, koniec.
1: Koniec. Natomiast kończąc, bo nasz czas też niestety dobiega końca, raz jeszcze zachęcamy Państwa do wybrania się na film Kamino dla opornych. Już od 30 października trafia do kin w Polsce. Radio Plus jest partnerem medialnym również tego filmu. No, mam nadzieję, że Państwu się spodoba. Ja już zaprosiłam, Adam, jeśli jeszcze jakieś słowo zaproszenia dla naszych słuchaczy, to bardzo proszę.
0: Mogę jedynie powiedzieć, że polecam nie tylko na antenie, ale poza anteną też już polecałem, więc opinia jest szczera i mam nadzieję, że po tym, co Państwo usłyszeli, uzasadniona, naprawdę warto się wybrać i szczególnie polecam osobom, które może myślą jakoś refleksyjnie o swoim życiu, może co dalej, może co robić. A w sumie każdy tak ma, więc polecam każdemu.
1: Adam Wyszyński był naszym gościem, a po godzinie 23 zapraszamy na Nocne Światła Pawła Krzemińskiego. Dzisiaj w cyklu Dookoła Świata, czyli dalej będziemy mówić o podróżowaniu, czy można ocenić kraj po jednej podróży. Gościem będzie Michał Rusin, podróżnik, eksplorator i autor kanału Solo po Planecie. Ja już życzę Państwu dobrej nocy i kłaniam się, Magdalena Szyfernaker.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Reklama.
1: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie i Krakowski Park Technologiczny.
0: Reklama.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: 3 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Dobry wieczór. Witam Państwa po weekendowej przerwie. No to tak kolejny czas upłynął wolny od Nocnych Światła. Czas więc wrócić w tym tygodniu na kolejną porcję. Bo Nocne Światło od poniedziałku do czwartku o tej właśnie porze rozpoczynamy tuż po 23. 2 godziny będziemy razem, jak to zwykle bywa, od blisko już 14 lat spotykamy się właśnie w ten sposób. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus możecie nas Państwo odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Na Facebooku zaś, jak zawsze, taki dzisiaj forum wymiany myśli dla świetlików, gdzie Państwo możecie tworzyć, współtworzyć program. Jak zawsze jest na to miejsce. Tam pod pierwszym postem od góry macie Państwo swoją przestrzeń, czyli forum wymiany, jak wspomniałem, myśli dla świetlików. Tam zapraszamy. No więc łatwo tam przeczytać, że dzisiaj wracamy do cyklu Dookoła Świata, a zatytułowaliśmy to wydanie Nie ufaj obcym, dlaczego więc obcy ludzie pomagają samotnemu podróżnikowi, a konkretnie temu, z którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Michał Rusin jest z nami, podróżnik, eksplorator, globetrotter, autor kanału YouTube'owego Solo po Planecie. Witaj Michał, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Pawle, witam wszystkich słuchaczy.
1: No dobrze, no to w takim razie twoje doświadczenie z podróży po wielu krajach, wielu kontynentach, z tego co opowiadałeś mi tutaj słuchaczom również, bo już nie pierwszy raz się spotykamy, wynika z tego, że tylko w nielicznych sytuacjach dochodziło do takich wydarzeń, które można było uznać za no, nieprzyjemne, nieoczekiwane, takie, których byśmy nie chcieli się spodziewać. No tutaj pamiętam cały czas historię z Libanu. Ale oprócz tego, tych sytuacji, które no, może są spektakularne i opowiada się o nich jako coś w rodzaju takiej historyjki z dreszczykiem, to jednak w większości twoich opowieści, które dokumentujesz zresztą na YouTubie zdjęciami, filmami, pokazuje na to, że po prostu masz bardzo dobre relacje z autochtonami. Czy to wynika z twojego charakteru, czy jednak jest coś takiego, co mimo wszystko ten lęk przed obcymi jakoś przełamujemy? Nie, może to jest bardziej obecne w innych kulturach, które mają bardziej tradycyjny model, a my, mieszczuchy, którzy zastanawiamy się, kto tam mieszka za ścianą, bo czasami nawet nie wiemy, kim jest nasz sąsiad i czy on nie jest jakimś dla nas zagrożeniem albo kimś, no przynajmniej w rodzaju persona non grata, no to może gdzieś u nas wykształcił się taki lęk. Jakie jest twoje doświadczenie? Gdzie widzisz tą granicę między naszą cywilizacją, z której się wywodzimy, a tymi, do których się wybierasz niejednokrotnie, no takimi bardzo tradycyjnymi? Tutaj wspomnę chociażby o Etiopii, gdzie spotykałeś się z plemionami żyjącymi w dużym odosobnieniu.
2: Odpowiadając na tą pierwszą część swojego pytania, Pawle, to na pewno uśmiechnąłem się, bo ja mam takie usposobienie wręcz otwartości. Bardzo często nawiązuję kontakty z obcymi ludźmi i to bez względu na to, czy jestem na szlaku w polskich Tatrach, czy jestem w Etiopii, czy nie wiem, w Nowej Zelandii. Po prostu ta moja otwartość bardzo mi pomaga, to na pewno. Czasem jest to męczące, nie powiem, bo nawet ostatnio miałem taką sytuację, będąc w Kielcach, że wsiadam do samochodu i pan nagle podchodzi do mnie i mówi, pan tu się na pewno orientuje, nie wiem, czy z jakich moich ruchów on to wyczytał, i czy pan mi może powiedzieć, gdzie tu się znajduje, nie pamiętam, jaki zakład tam samochodowy chyba mu chodziło. I to jest taki jeden mój przykład tu z naszego podwórka. Jeśli no, też moi przyjaciele, którzy mnie dosyć dobrze znają, to też się czasem śmieją pod nosem, Michał, ty to nawet jak na pustyni idziesz, to ktoś tam się zapyta, w którą stronę powinien się zwrócić, więc to jest jakby na pewno na mój plus, ale to też się wiąże z tym, że ja raczej jestem inaczej. Od początku daję dosyć duży bufor zaufania prawie każdemu człowiekowi, ale są takie drobne niuanse i też, które bardzo szybko pokazują, czy ta osoba jest jakaś interesowna, czy nie wiem, jest to podszyte jakimś próbą oszustwa, ale to na tą ilość ludzi, którą spotkałem podczas moich podróży, to naprawdę to jest jakiś promil takich ludzi, ale oczywiście trzeba mieć jakby taki bufor bezpieczeństwa gdzieś no, z tyłu głowy. Na pewno jeżeli ktoś jest nachalny, no to zapala mi się czerwona lampka. A jeśli chodzi o to, no, to zaufanie do obcych, no to muszę też powiedzieć, że chyba wszyscy z Państwa słyszeli podczas swojego dorastania, żeby nie ufać obcym. I oczywiście to ma bardzo duży sens, no ale szczególnie kiedy jesteśmy dziećmi. Tylko że ja uważam, że to przekonanie tak w nas dosyć mocno wrasta, może nie we wszystkich. No i wchodzimy w dorosłe życie z tym, z tą taką nieufnością. I, no, i zostaje takie przekonanie, że no, każdy nieznajomy potencjalnie może stanowić jakieś zagrożenie. W moich podróżach często się przekonałem, że jest zupełnie odwrotnie. Ba, ja nawet muszę być no właśnie taki otwarty, gotowy, bo podróżuję przede wszystkim sam podczas tych moich podróży. No i bez tej takiej otwartości i zaufania do drugiego człowieka na pewno nie spotkałoby mnie tak dużo ciekawych różnych no, spotkań, jakichś wydarzeń, gdzie po prostu no, ja się czasem tak uśmiecham, że gdzieś się znajduję, ktoś do mnie podchodzi i mówi, że nagle się to dzieje, tamto się dzieje. I nagle się okazuje, że no same historie przede mną wyrastają. Wspomniałeś o Etiopii, tak, byłem tam w Dolinie Omo, czyli stamtąd, co no, archeolodzy i antropolodzy twierdzą, że Homo sapiens pochodzi. No i było to bardzo ciekawe doświadczenie, tak na taki, no jakby miało. Ja przypominam sobie, że jechałem tam z takim wielkim jakby podnieceniem, że jadę do tych plemion, byłem w jednym, w drugim, w trzecim, no ale gdzieś jednak ta cywilizacja i chęć, jakby to powiedzieć no wprost, tak trochę wykorzystania, no bo przyjechał biały człowiek, no to biały człowiek równa się dolary i nawet za poszczególne zdjęcia każdy z tych nawet no małych dzieci chciał po prostu ode mnie pieniądze i to było naprawdę takie doświadczenie trochę, jakby to powiedzieć, no podwójnie widziane przeze mnie, bo niby świetnie, pięknie i tak dalej, ale z drugiej strony no dawaj pieniądze, o tak to powiem szczerze, bo tak mnie Etiopia troszeczkę na początku odrzuciła. No później trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić, prawda? I tak jak wspomniałem, zaufać tym ludziom. W Polsce no znam system, jakby to powiedzieć, znam język, znam, nie wiem, ceny, wiem, gdzie się mam poruszać. Dzisiaj się tak przygotowując do tego programu zastanawiałem właśnie, czy ja też mam w Polsce, będąc taką otwartość na ludzi, aczkolwiek ja tu o pomoc no, rzadko proszę, no chyba, że, no, nie wiem, znajomych, bliskich, przyjaciół, ale tak ludzi na ulicy, no bo tak jak wspomniałem, w cudzysłowie, znam system, a będąc gdzieś po drugiej stronie globu, no to no najczęściej druga osoba nie zna języka, tak? Moi znajomi też mi mówią, a bo ty znasz angielski, to ty sobie tam wszędzie poradzisz. No chyba, że no, jeżeli to jest Ameryka, nie wiem, Jamajka, czy jakaś była kolonia brytyjska, no to tak, oczywiście, to mówią ludzie po angielsku, ale no chociażby w takiej Japonii nie, sporadycznie kogoś można spotkać, ale to zupełnie nie, język dla mnie nie jest jakąkolwiek tam barierą, żeby z kimkolwiek się dogadać, zwłaszcza w dobie internetu, gdzie można sobie to wszystko tłumaczyć.
1: No właśnie, przecież można włączyć sobie tłumacza i poradzić sobie. Mamy przecież dosyć szeroki spektrum języków, które można na żywo tłumaczyć w każdym naszym telefonie. No to przecież nie trzeba specjalnego urządzenia kupować do tego, które zawiera właściwie wszystkie języki świata, jak twierdzą niektórzy, ale to są drogie zabawki, które nie są warte tego. Nie, bo można przecież aplikacje ściągnąć na telefon, które tłumaczą nawet bardzo egzotyczne języki. Ale wiesz co, Michał, ja też zdarzało się, że jeżdżę w takie miejsca, jeździłem i jeżdżę dalej, gdzie no, rozsądek nakazuje, żeby być ostrożnym. Mówię tutaj wcale o niejakich miejscach typu dżungla na Papui Nowej Gwinei, gdzie nagle zatruta strzała może wyskoczyć z dżungli i ugodzić mnie, po czym trafię do garnka i zostanę zjedzony przez papuasów. No, wcale nie. Chodzi mi o takie miejsca, które są wpisane w naszą cywilizację, no ale są okryte złą sławą. Chociażby Neapol, czy Palermo, albo Catania, prawda? To są takie miasta, gdzie, jak wiemy, jak wieść niesie, no tam Camorra, mafia i tak dalej, silnie zorganizowana przestępczość, jeżeli ktoś kogoś napadnie i się to zgłosi na policję, to policja macha ręką, no u nas tak jest, proszę wyjść, dziękuję, nie mamy czasu na pierdoły. Przepraszam za wyrażenie, jest po 23, no ale chciałem tutaj jakby dosadnie wyrazić, co może spotkać takiego delikwenta. No, a znam taką osobę, która coś takiego przeżyła. No więc do czego dążę? Otóż mianowicie chciałem tutaj, abyś opowiedział o swoich podróżach w taki sposób, z którego wynika to, czy świat jest bardziej przyjazny, czy bardziej niebezpieczny, niż tam się wydaje. Bo te miejsca, o których tutaj chociażby wspomniałem, no ja tam nie czułem jakiegoś napięcia, strachu, czy jakiegoś szczególnego rozglądania się dookoła głowy, no bo to byłby bezsens, gdybym jechał tylko i wyłącznie po to, żeby chodzić tam na paluszkach i rozglądać się. Oczywiście na bazarze trzeba mieć baczenie na swoje kieszenie, czy plecak przełożyć z pleców na przód, na klatkę piersiową, bo też ostrzegają mnie, czy znajomi, czy inni podróżnicy, że w różnych sytuacjach lepiej tak to robić, żeby nie kusić losu. No wiadomo, no ale też nie o to chodzi, żeby ciągle żyć w napięciu, no bo po to się jedzie, żeby świat poznawać i mu się przyglądać i chłonąć, jak on wygląda, a nie po to, żeby się spinać do tego stopnia, żeby ciągle być w stresie. Więc Michał, jakby wracam do pytania. Czy twoim zdaniem, z twoich doświadczeń podróżniczych, czy świat jest bardziej przyjazny, czy bardziej niebezpieczny, niż się potocznie wydaje?
2: Po tych paru latach podróży mogę śmiało powiedzieć, że jest dużo bardziej bezpieczny, niż mi się wydawało, kiedy ruszyłem z tą moją kamerą 4 lata temu. Nie wiem, uśmiechnąłem się teraz szeroko, bo striggerowałeś ten Neapol i przypomniało mi się, jak w 2015 roku byłem właśnie w Neapolu z moim kolegą i pojechaliśmy chcieliśmy się tam wyjść na Wezuwiusza, prawda, na wulkan. Nie pamiętam dokładnie tej stacji, bo to od Neapolu się jedzie tam pociągiem,
1: tak, ale Circum Vesuviana do Ercolano, tak. Z Ercolano startuje się na Wezuwiusza.
2: Tak, wysiada się tak między takimi blokami, jest jakiś taki plac i tam jest chyba jedno takie biuro podróży, tak. Tylko jest autobus i ja mam przed oczami tę sytuację, ja tam wchodzę do tego biura. Scena jak z jakiegoś po prostu filmu amerykańskiego o włoskiej mafii. Siedzą tacy panowie, od góry do dołu widać, że to po prostu jest jakaś tutaj rodzinny biznes, który trzyma to za łapę. Ja próbowałem u nich jakoś tam, pamiętam, jeszcze wynegocjować jakąś zniżkę, bo mi się wydawało, że oni chcą nas oszukać. Skończyło się tak, że dojechaliśmy tym autobusem. Autobus nas wysadził tam kilkaset metrów w ogóle przed tym parkingiem, gdzie musieliśmy sobie sami kupić bilety wstępu, bo to jest chyba park narodowy, jest jakaś tam opłata.
1: No tak, tak. Tak. Ja to przez internet załatwiałem zawsze, ale rzeczywiście jest takie biuro i to zaraz przy stacji.
2: Tak, tak. No i tak sobie przypominam, pamiętam mojego kolegę i tak się puka w głowę, mówi: Michał, ty zwariowałeś, nie widzisz, kto tam siedzi w środku, a ty z nimi gadasz, jakby cię chcieli po prostu oskubać, nie? To tak teraz mi się to przypomniało. Ale wracając do pytania, to dwoma rękami się podpisuję pod tym, że jest na pewno dużo bezpieczniej niż kiedy wyruszyłem w te różne podróże, Oczywiście narracja wobec jakichś tam krajów jest, no powiedzmy, oczywiście to ma swoje tam podstawy. Jakby ja nie szukam kłopotów, ale też no daje taki bufor jakby no zaufania wobec różnych ludzi, sytuacji. Unikam na pewno chodzenia gdzieś tam po zmroku. Pytam się osób no z danego terenu, gdzie nie powinienem chodzić. To jest u mnie takie standardowe w ogóle pytanie, to wspominałem nawet ostatnio, że w każdym nowym miejscu pytam się, gdzie nie powinienem chodzić. Aczkolwiek jeszcze są takie sytuacje, że niektórzy, no nawet no lokalni tam mieszkający ludzie, na wyrost mówią, że Danina to jest jakaś dzielnica tam, nie wiem, niebezpieczna i tam nie wolno chodzić i tak dalej. To też jest takie, jakby to powiedzieć, elastyczne i takie, no w zależności od osoby, która to mówi, na pewno warto przeanalizować dokładnie, w jakie dzielnice się wchodzi w dużych miastach. Na to jestem przewrażliwiony, bo tak jak wspominałeś, czy tam chociażby o tym, o Libanie, gdzie zostałem porwany z centrum miasta, ale w większości miejsc to ludzie raczej są otwarci. Ja muszę też oczywiście dodać, że podróżując samemu, zupełnie inne perspektywy się otwierają, inne możliwości, bo jednak jak się jest no, 2+, tak? Im większa grupa, tym bardziej ta grupa jest zamknięta na swoje gdzieś tam potrzeby. A z racji wykonywania takiego no, przeze mnie zawodu, że mam, no, kręcę po prostu filmy, to mam gdzieś każdy dzień zaplanowany, jest jakaś sytuacja, miejsce, zdarzenie, festiwal, nie wiem, odwiedzenie kogoś w domu, która jest warta uwiecznienia na wideo, więc samemu no, dużo łatwiej mi się tak współpracuje, bo parę razy była taka sytuacja, że gdzieś tam pod grupę się podłączałem, a jak to w grupie, no to każdy chce coś innego, ten na kawę, tamten chce leżeć na plaży, no i się wszystko gdzieś tam rozsypuje. Ale to nawet nie o tym chciałem powiedzieć, tylko o tym, że jak jest grupa, to grupa jakby żyje we własnym gdzieś tam, no jakby to powiedzieć, takim swoim poletku, prawda? No to tak jak każdy z Państwa prawdopodobnie gdzieś tam był na wakacjach i nawet przy hotelu, no to w obrębie własnej rodziny człowiek gdzieś tam się operuje, ewentualnie kogoś pozna, no to tam się troszeczkę to towarzystwo rozszerza z dnia na dzień, prawda? A ja jak podróżuję samemu, no to praktycznie od rana do wieczora są takie okazje, gdzie ja się po prostu no, posiłkuję osobami nieznajomymi i to wcale nie ten taki duży poziom zaufania, który daje każdemu człowiekowi, to wcale nie oznacza, że jestem naiwny. Na pewno jestem ostrożny. I każdą sytuację, każde tam, jakby to powiedzieć, spotkanie z nieznajomym, no analizuję na bieżąco, prawda? Na pewno taką czerwoną lampką jest dla mnie, jak ktoś jest nachalny, czy chociażby była taka sytuacja w Indiach, pamiętam z moim kolegą Maxem z Argentyny, chcieliśmy się przemieścić pociągiem i podszedł do nas taki pan ubrany elegancko, biała koszula, garnitur na dworcu, ale on tak, pomimo że ja byłem jakby, no miałem to w głowie, że będą ludzie się podczepiać, coś nas zagadywać i tak dalej, oferując cuda na kiju, to on miał jakiś taki, nie wiem, jakoś tak nas szybko przekonał, że tu biletów już nie ma, jest tam trzecia klasa, ale jak z nim tu podjedziemy do takiego biura, to oni tam te bilety załatwią. Jakoś, no, mieliśmy to na uwadze, uśmiechnęliśmy się, ale podeszliśmy do tego biura, eleganckie biuro, siedzi kilka osób, komputery, no, żadnych, można powiedzieć, przeciwwskazań ani wątpliwości nie miałem, że to jest jakieś legalne biuro. Po czym ten pan zaczął nas tak, jakby to powiedzieć, próbować nam sprzedać no, bilety na tą, no, to, na tą pierwszą klasę, ale to były takie horrendalne ceny, że jak ja szybko to w głowie przeliczyłem, a liczę dobrze, no to wychodziło, że to są jakieś trzykrotności pociągu za tą odległość niż polskie Pendolino w lipcu. I wtedy też mi się lampka zapaliła, wszedłem na internet, się okazało, że bilety są normalnie na stacji dostępne i wychodząc, dziękując, wyszliśmy, przerwaliśmy tą, powiedzmy, transakcję, bo daliśmy sobie sygnał taki, że jednak wychodzimy i dziękujemy. No zostaliśmy bardzo mocno zrugani, zwymyślani przez, no, przez takie właśnie, przez takich cwaniaczków, jakby to powiedzieć, którzy żerują na takich gdzieś tam turystach. Ale to nawet nie o to chodzi, bo że ktoś chce większą zapłatę, no bo taki jest biznes, tylko o to właśnie zachowanie tego człowieka, który wydawał się inteligentny. Widziałem po ubraniu, że to nie kosztuje jakieś, no on się nie ubiera w galerii, tylko w jakichś super sklepach. Przed tym biurem podróży Mercedesy stały i tak dalej. No i takie zachowanie takiego człowieka, no ale nie odpowiedzieliśmy na jego zaczepki, tylko po prostu wyszliśmy, poszliśmy na stację i na stacji się okazało, że wszystkie bilety są dostępne.
1: No tak, to rzeczywiście takie historie uczą też, no może nie zawsze w przyjemny sposób, ale pewnej roztropności na przyszłość. Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy w ramach cyklu Dookoła Świata o tym, czy właściwie ufać innym, czy nie. Krótko mówiąc, zastanawiamy się nad tym, dlaczego obcy ludzie pomagają samotnemu podróżnikowi, skoro wciąż mamy w głowie zakodowane, żeby nie ufać obcym. I w jedną, i w drugą stronę zastanawiamy się, jak to działa. Michał Rusin jest z nami. Podróżnik, eksplorator, globetrotter, autor kanału YouTube'owego Solo po Planecie. Za chwilkę wracamy.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: mocne światła.
1: W Nocnych Światłach dzisiaj cykl dookoła świata. Michał Rusin jest Państwa i moim gościem, podróżnik, eksplorator, autor kanału YouTube'owego Solo po Planecie. Nie ufaj obcym. Mierzymy się z tą maksymą, która w jakiś sposób nam została wtłoczona do głowy, być może przez rodziców, być może przez szeroko pojętą cywilizację, czynniki cywilizacyjne. Dlaczego więc obcy ludzie pomagają samotnemu podróżnikowi? To jest pytanie, które w tytule dzisiaj postawiliśmy, Nocnych Świateł. I idąc za tym, co mówiłeś, Michał, to właściwie gdyby przyłożyć jakąś optykę szczególną do tego zwrotu nie ufaj obcym, które być może niektórzy słyszą od dzieciństwa. Czy w takim razie podróżowanie samotnie nie jest trochę życiem wbrew tej zasadzie?
2: Nie do końca bym się z tym zgodził, bo podróżować tak samemu, to trzeba być też właśnie gotowym na przyjęcie tego, co nieznane, prawda? To, co czeka za rogiem. To też dla mnie to jest niesamowita satysfakcja z takiej właśnie podróży, bo ja lubię nowe i to nie tylko podróże, ale nie wiem, coś nawet gotuję i próbuję coś tam, nigdy ściśle według przepisu, tylko lubię coś tworzyć, lubię właśnie jakiś nowych doświadczeń, nowe doświadczenia przyjmować.
1: Cię rozumiem.
2: Podczas podróży jestem, jakby to powiedzieć, jak w domu, bo i to bez znaczenia, czy to jestem, nie wiem, w Nowej Zelandii, czy nawet gdzieś blisko na krajowym podwórku. Często robię sobie takie, jakby to powiedzieć, nawet jakieś spacery w to samo miejsce, ale idę, nie wiem, o osiedle dalej, tak? Albo jakąś inną ulicą. I nagle moja perspektywa się zmienia, bo widziałem i przeżyłem dosyć dużo już na tym świecie, więc teraz jakby poluję na takie nietuzinkowe jakieś miejsca, sytuacje, na ludzi i chłonę to, bo to po prostu sprawia mi ogromną radość. Ja rozumiem, że w większości ludzi jest taka, jakby to powiedzieć, taki zawór bezpieczeństwa, że no, są jakieś obawy, bo nieznane zawsze jest podszyte trochę strachem, tak? No ale jakbym się bał, to bym nigdzie nie jeździł. I z czasem też u mnie się to wytworzyło właśnie takie poczucie, że życie dookoła świata jest praktycznie takie samo. Różnimy się oczywiście pięknie kulturowo, jakoś różnymi swoimi, jakby to powiedzieć, no, postrzeganiem trochę innego świata, ale te takie podstawowe funkcje życiowe to mamy takie samo, więc nieważne, gdzie to człowiek żyje, jest na świecie, jest bardzo to wszystko zbliżone, tak jak wspomniałeś, nawet w tych etiopskich plemionach. No to w jednym tam domku nawet widziałem lodówkę, bo mieli prąd podciągnięty, chociaż no, domek taki strzechą obity, z gliny ulepiony, śpią na ziemi i zamiast poduszek mają takie malutkie stołeczki.
1: No dobra, ale to skąd oni ten prąd podciągnęli? To pewnie piractwo jakieś, tak? Bo licznik tam
2: już
1: był.
2: Już tak nie analizowałem, bo jak czasem wolę lepiej nie wchodzić
1: lepiej
2: na
1: nie dociekać, tak.
2: Tak. Więc tak to wydaje mi się, że jest dużo dobrych ludzi, którzy chcą po prostu pomóc. Zresztą miałem też takie poczucie, pamiętam jak byłem mały, że jak przyjeżdżał jakiś obcokrajowiec do Polski i nieważne, czy to jakiś znajomy rodziny, czy widziałem kogoś, nie wiem, na ulicy nawet i ktoś pytał po angielsku, to Polacy są bardzo, bardzo życzliwi, pomocni i dla mnie to czasem jest taki kontrast. Jak, nie wiem, no nie wejdę gdzieś na internet i widzę niepotrzebne jak to się mówi, takie akcje hejterskie, prawda? Między sobą się ludzie dojadają. Nie mówię tu tylko o Polakach, broń Boże, ale zawsze mnie to zastanawiało, że jak przyjeżdża obcy, to zresztą widzimy teraz napór youtuberów do Polski. Polska zresztą chyba została wybrana w jakimś plebiscycie najpiękniejszym krajem i najlepszym do podróży i najbezpieczniejszym w Europie. Po prostu tutaj, jeśli chodzi o tych youtuberów z każdej strony świata, to przybywa tyle do Polski, jak w ostatnim roku. Po prostu jestem w szoku i bardzo jestem z tego powodu zadowolony. No i oni się spotykają z taką niesamowitą życzliwością, gościnnością, z czego uważam, że no, powinniśmy być dumni i tak to zresztą no, powinno wszędzie działać. No, czasem tylko się uśmiecham, jeden do drugiego gdzieś tam jest wrogiem, przynajmniej w internecie, prawda? No, ale Polska ma teraz, uważam, jest taka przodująca, jeśli chodzi o pokazywanie no, tych ogólnie dobrych ludzi, wartości, jedzenia, przede wszystkim bezpieczeństwa i tego, z tego, no... No po prostu takie dobro płynące z serducha płynie od Polaków.
1: No to dobrze, no to w takim razie przyjrzyjmy się innej rzeczy. Kiedy wyruszałeś swoją pierwszą samotną podróż, czego bardziej się obawiałeś? Właśnie niebezpiecznych ludzi, czy tego, że w trudnej chwili na przykład nikt nie zechce ci pomóc?
2: Jedyną rzecz, która tak bardzo była wytłuszczona i dużymi literami napisana w mojej głowie, to był lęk przed jakby rozdzieleniem z córką. I to było bardzo mocne i długo nad tym pracowałem, żeby się z tym, jakbym powiedzieć, zaznajomić. Nie mogę użyć słowa zaprzyjaźnić, bo lęk jest bardzo taki, no... nieprzyjemny. Jest to oczywiście wyimaginowane poczucie jakiejś, nie wiem, winy, że zostawiam córkę daleko, co ja robię, a jak mi się coś stanie, to co z nią będzie i tak dalej, i tak dalej. A nie miałem jakby takiego poczucia, że nie wiem, coś mi się stanie. To nie jest, broń Boże, nie jestem jakiś, jak to się mówi potocznie, ura-bura. Lubię gdzieś tam do przodu i z impetem iść przez świat, ale no jest, mam po prostu dosyć mocne sensory, już się sporo nauczyłem, żeby po prostu nie wchodzić w jakieś różne sytuacje, a nawet jak się sytuacja zdarzy taka, że jestem w jakimś, no powiedzmy, towarzystwie takim, chociażby nawet tak jak w Neapolu, pamiętam, weszliśmy tam w jakieś takie boczne uliczki, widziałem ludzi i z bronią, i zażywających różne substancje na ulicy, no ale to była sytuacja taka trochę bez wyjścia, no bo już byliśmy w tej uliczce, no i co? No pokazanie, że się człowiek boi, no to jest jeden z najgorszych wyborów, więc trochę ja wtedy gram, jakby to powiedzieć, na blondynkę albo na blondyna, o tak to powiem, więc nic nie wiem, podchodzę, pytam się, o co tu chodzi, dlaczego ja tu zabłądziłem, no i taką trochę, może nie sierotę zgrywam, ale takiego, jakby to powiedzieć, niezaznajomionego z terenem człowieka, który gdzieś tam zbłądził, oni to widzą i to się rozchodzi po kościach. Nieraz to pamiętam nawet w Jordanii, jakichś dwóch takich jegomości, to nawet mnie tam podwozili gdzieś i wtedy no, tak do tej pory się zastanawiam, czy to było aż takie rozważne z mojej strony, żeby wsiąść do tego samochodu, no ale na szczęście nic mi się nie stało, więc też unikam właśnie takich sytuacji, żeby gdzieś się nie odizolować, powiedzmy, od jakiegoś, powiedzmy, takiego życia ulicy, bo dla mnie przede wszystkim dużym zagrożeniem to są duże miasta, bo gdziekolwiek na wsi nie byłem, gdzieś z dala nawet od wielkich aglomeracji, to tam ludzie nie szukają kłopotów. Najczęściej to problemy są tam, gdzie jest jakiś chęć szybkiego zarobku, prawda? Tak samo, nie wiem, miałem sytuację lata temu w Barcelonie, jak gość chciał po prostu niby dobry uczynek zrobić i no, wykonać zdjęcie. No i się okazało, że dobrze, że trzymałem za uchwyt aparatu i nie puściłem w ostatniej chwili, bo już zmierzał do po prostu pociągnięcia mocnego i oddalenia się. Jakoś się to rozeszło po kościach, więc no, trzeba po prostu każdą sytuację gdzieś tak No, bez przesady też oczywiście to... To nie jest tak, że ja chodzę i cały czas myślę, kto mi coś źle zrobi. Nie, broń Boże. Czasem na pełnym, głównie na pełnym luzie przemierzam świat i dostaję no, bardzo dużo różnych doświadczeń od nieznajomych ludzi. To też już wspominałem wielokrotnie, jaką wielką kopalnią wiedzy są hostele, co kiedyś się nie mogłem do tego przekonać. A teraz bardzo lubię z tego korzystać, bo wielu ciekawych ludzi, bardzo otwartych, takich też głównie samotnie podróżujących, nagle można w bardzo ciekawe znajomości, albo chociażby wymianę doświadczeń, albo ktoś coś podpowie, co wczoraj robił, prawda? Więc no, korzystam z tego bardzo często.
1: Michał, no to jeżeli by spojrzeć na to, że świat jest globalną wioską już nie od dzisiaj, właściwie od już dziesiątek lat, od momentu, kiedy pojawiły się anteny satelitarne, potem internet i można powiedzieć, no świat się bardzo zbliżył, mimo tych samych odległości, jakie są od zawsze, to jednak mamy większe pojęcie o tym, jak wygląda życie w innych krajach, czasami w bardzo odległych. Niemniej jednak te same media, które są jakimś naszym takim paliwem dotyczącym no przynajmniej elementarnej wiedzy, czy te same media nie uczą nas aż za bardzo ostrożności. I też myślę tutaj o czynnikach takich kulturowych związanych z lokalną cywilizacją, z lokalną obyczajowością, czyli o wychowaniu, o rodzinie, o może jakimś takim specyficznym narodowym podejściu, czy lokalnym podejściu w jakichś miejscach, które były jakoś szczególnie doświadczone. Jak uważasz?
2: No, jeśli chodzi o media, to moje zdanie jest dosyć negatywne, bo to, co się sprzedaje w mediach, to jest jakaś sensacja, napad, coś, co wzbudzi nasze emocje, żeby kliknąć, zatrzymać się, prawda? A takie sytuacje, że ktoś komuś pomaga, no to w ogóle, no... W mediach to nigdzie, można powiedzieć, tego się nie da znaleźć, tylko u poszczególnych podróżników. Nie jest to też takie chwytliwe. Ja widzę też nawet po swoich filmach, tam gdzie jest jakaś sensacja, nie wiadomo co, albo coś tam robię takiego trochę crazy, no to się klika, tak? I tak samo jest w mediach. A jak miałem odcinek, nie wiem, że odwiedziłem szpital dla żółwi, to może, no oczywiście to... Każdy sobie tam gdzieś wybiera, co ogląda, no to taki odcinek o tym szpitalu o żółwiach, no to miał jakiś tam marginalny procent w porównaniu do tych innych moich filmów. Więc moje zdanie na temat mediów jest takie no trochę negatywne, bo jest to bardzo przesiąknięte moim zdaniem właśnie taką sensacją, byle kliknąć. Czasem to jest takie nadmuchane niepotrzebnie. Oczywiście są jakieś też takie no, postrzegania danego kraju, że jest niebezpieczny. Nawet jak wjeżdżałem do Stanów Zjednoczonych, tam jest deklaracja, którą się wypełnia i bodajże jest 7 czy 8 krajów, w których jak się było, to trzeba po prostu

0: jest fajna, broń Boże. Ale też nie mogę powiedzieć, że nie mieszkają też tam dobrzy ludzie, prawda? System systemem i to nie warto definiować danego kraju, tak jak nawet tego Libanu, w którym byłem porwany, ale spędziłem tam fantastyczne 4 dni z takimi ludźmi, którzy no, byli mi tak życzliwi z każdej strony, dzień w dzień. No ale system jest systemem, prawda? Więc bardziej się obawiam właśnie albo jakichś osób, które chcą mnie gdzieś tam wykorzystać, albo tych no, systemów reżimowych, które no, nie wpływają za bardzo na bezpieczeństwo, prawda? A jeszcze teraz w tych czasach, wspominając nawet Koreę Północną, ona po 4 czy 5 latach się otworzyła w tamtym roku. Pierwsze grupy, bo patrzyłem na to, no nie miałem akurat takich funduszy, bo się strasznie no chciałem tam z pierwszą możliwością, jak otworzą granicę, udać do Korei Północnej. Pojechało tam akurat 3 polskich youtuberów w tym samym, można powiedzieć, autobusie. No i za 2 tygodnie zamknęli kraj i do tamtej pory znowu jest zamknięty, bo no, nie chcą, żeby jakakolwiek propaganda wychodziła na zewnątrz, prawda? No ale są też tacy dokumentaliści, co no, pokazują kraj bez jakby piętnowania danego reżimu, prawda? Więc ja też staram się to wypośrodkować, to, że nie wiem, pojechałbym do Korei Północnej i nie mówił tam o sytuacji reżimowej, tylko chciałbym, nie wiem, porozmawiać z tymi ludźmi tam, co mieszkają, albo zobaczyć, jak to życie się toczy, albo niektóre te absurdy, albo puste ulice bez samochodów. No chętnie bym tego doświadczył. Oczywiście może u kogoś to wywołać jakieś kontrowersje, po co jechać do takiego kraju i wspomagać w jakikolwiek sposób, ale z drugiej strony no, ktoś to powinien gdzieś pokazać, a dla tych ludzi rdzennych, prawda, możliwe, że to jest jedyna okazja, żeby porozmawiać z kimś no, z kompletnie według nich, moim zdaniem, jakby z innej planety.
1: Dzisiaj zastanawiamy się w Nocnych Światłach nad tym, w co zostaliśmy wyposażeni, chcąc, nie chcąc. Bardzo często nosimy w sobie pewne obawy, które w jakiś sposób są być może czymś, co zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa w niebezpiecznych sytuacjach, ale czasami może być hamulcem niepozwalającym poznać innych kultur, czy w ogóle wybrać się w podróż. Myślę tutaj o takiej myśli, takim sformułowaniu, które gdzieś mamy często zakodowane. Nie ufaj obcym. Dlaczego więc obcy ludzie pomagają samotnemu podróżnikowi? O tym rozmawiam dzisiaj z Michałem Rusinem, podróżnikiem, eksploratorem i autorem kanału YouTube Solo po Planecie. Po piosence wracamy do Państwa na dalszy ciąg rozmowy.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Mocne światła.
1: Nie ufaj obcym. Dlaczego więc obcy ludzie pomagają samotnemu podróżnikowi? O tym dzisiaj w cyklu Dookoła Świata rozmawiam z Michałem Rusinem, podróżnikiem i autorem kanału YouTube'owego Solo po Planecie. Na Facebooku miejsca na Państwa komentarze, tam zapraszam pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus. Michał, no co tak naprawdę oznacza samotna podróż? Bo oczywiście mówiłeś o tym, że grupa w jakiś sposób wiąże człowieka i ja sam mam takie doświadczenie, bo nieraz podróżowałem z mniejszą lub większą grupą znajomych i przyjaciół po świecie. Podróżowałem też bardzo często sam, albo podróżowałem z moimi najbliższymi, dwie osoby na przykład. I to są bardzo różne podróże. Każda z nich w jakiś sposób jest inaczej przeżywana. A co dla ciebie oznacza samotna podróż? Czy jest to samotność fizyczna, czy raczej taka świadomość, że za wszystko odpowiada się samemu?
2: Fizycznie to ja nie przypominam sobie, żebym, można powiedzieć, był samotny. Są takie sytuacje, oczywiście gdzieś jestem, nie wiem, na pustyni albo przemierzam, nie wiem, Islandię samochodem, zatrzymuję się, oglądam gwiazdy, no to fizycznie jestem samotny, tak? Ale dla mnie raczej samotność to jest taki raczej stan psychiczny, który jest mi w sumie obcy od wielu lat, bo nie czuję się samotny, zresztą no, mam tyle osób gdzieś dookoła, a jeżeli nawet nie mam kontaktu, powiedzmy, nie wiem, no przez internet, prawda, to ludzie są naokoło i mi jakby, ja to słowo, to samotność i traktuję trochę jak słowo nuda. Dla mnie te dwie rzeczy praktycznie nie istnieją. Często też korzystam z takiego bycia samemu, żeby się wyciszyć. Jest to wręcz taka moja higiena głowy, żeby złapać jakieś nowe spojrzenie. Jeżeli pracuję nad jakimś tematem, tak jak wspomniałem o tych hostelach, że to jest taka kopalnia ludzi, wiedzy i tak dalej, często muszę to przeplatać właśnie ucieczką, tak w cudzysłowie, do jakiegoś tam hotelu, żeby po prostu sobie nie przeciążyć tych zwojów, bo ja wiem, jak rozmawiam z ludźmi to godzinami, to drenuje, prawda? Jeżeli przemierzam świat i chcę coś pokazać, muszę być wypoczęty, więc ta samotność u mnie jest też jakby taką koniecznością do sprawowania no dobrze swojej pracy, tak? Do wykonywania mojej pracy i takiego złapania trochę dystansu czasem, żeby nie lecieć cały czas na takich wysokich emocjach, bo ja jestem taki podekscytowany nowymi doświadczeniami, miejscami, ludźmi, ale też się nauczyłem, że przepraszam, po około 3 tygodniach na takim, w cudzysłowie znowu, haju podróżniczym i z otwartą, podróżowaniu z otwartymi ustami, oczami i chłonięciu tego całego świata, no po 3 tygodniach jestem już bardzo zmęczony, jeżeli sobie właśnie tak nie dozuję takiego bycia też w samotności. Mi się wydaje, że to jest zupełnie inny, zresztą jestem wręcz przekonany i namawiam osoby, które się mnie czasem pytają, o jak to jest, Michał, samemu podróżować. Ja wiem, że to tli się w głowie tej osoby, która pyta, żeby taki temat, że chciałaby spróbować samemu i często jest tak, że jestem jakimś takim katalizatorem, który przekonuje, że warto samemu po prostu podróżować. Nie trzeba wcale daleko, no chociażby po Polsce, prawda? Nie wiem, wsiąść w pociąg i pojechać nad morze samemu. Na pewno, jeżeli się ma zbyt dużo na głowie jakichkolwiek problemów, czy to relacje, nie wiem, z urzędami finansowych, z pracą, jakikolwiek, no to raczej bym sugerował, żeby sobie pewne rzeczy wyklarować, aniżeli rzucać się z motyką trochę na słońce pod tytułem polecę na Bali i tam będzie fajniej. No jeżeli mnie coś gniecie w głowie i mam pewne sprawy niepozałatwiane, to tak samo będzie mnie i na Bali, i w Tarnowie, i w Neapolu to gniotło. Więc taka moja sugestia dla osób, które chciałyby gdzieś tam spróbować, żeby po prostu takie głębsze problemy, indywidualne oczywiście, bo dla jednego będzie taki problem, dla innego inny, prawda? Ale te, które gdzieś tam nam czasem nie pozwalają może spać, żeby sobie to pozałatwiać, albo po prostu, albo zrobić jakiś krok w kierunku wykasowania tego problemu ze swojej głowy, bo wiem, że to działa na pewno na niekorzyść, zwłaszcza jeżeli, nie wiem, ktoś jedzie w jakąś pierwszą taką podróż daleko. Ta rozłąka z bliskimi może być, tak jak wspomniałem, z dziećmi bardzo, bardzo nieprzyjemna. Sam też miałem, mówię, takie sytuacje lękowe. Ale później się już przyzwyczaiłem, córka trochę podrosła, bo wtedy miała 10 lat, teraz już 15, no to już jest zupełnie inna ta perspektywa, zresztą niejednokrotnie mi powtarzała: tato, jedź, ja sobie tu poradzę, spełniaj marzenia, minis tu nie jest, nie świruj i tak dalej, więc to właśnie to rozwiązanie moje problemu polegało na tym, żeby z córką przedyskutować tą sprawę. A tak jak wspomniałeś wcześniej, no świat się tak bardzo zbliżył do siebie, co jest fantastyczne z jednej strony, więc możemy wykorzystać chociażby komunikatory, żeby się z bliskimi porozumieć, prawda? Zresztą wszyscy to czynią. I troszeczkę muszę też nadmienić, że ja zazdroszczę, że tak 20, chociażby nawet w latach 90., ale to jeszcze można powiedzieć, miałem mleko pod nosem, to nie było internetu, więc te podróże na pewno smakowały inaczej. Często wspominam chociażby opowieści mojej mamy, jakby pojechała do Związku Radzieckiego, do Samarkandy, do Buchary, do Taszkentu i do tej pory to pamiętam, bo to człowiek, słuchałem z otwartymi ustami, bo to się wydawało, jakby to było na innej planecie. I chociażby, nie wiem, Tony Halik z Elżbietą Dzikowską, jak on dźwigał te kamery i gdzie on tam jeździł, to po prostu chylę czoła, bo ja czasem mam problemy, żeby swoje kamery, tak co są miniaturowe w porównaniu do tego, co były tam w latach 70. czy 80. I czasem mam kłopoty takie logistyczne i nawet można powiedzieć fizyczne, żeby to przewozić większy sprzęt, to chylę czoła i tak się uśmiecham, że te czasy to już chyba bezpowrotnie minęły. Chyba że, gdzieś na Antarktydę, Syberię, chociaż teraz są też telefony satelitarne, Starlinki, także strasznie się to kompaktowa ta nasza planeta się zrobiła, prawda?
1: No tak, tylko że to są kosztowne jednak dosyć połączenia. Kiedy pamiętam, robiłem na Etnie filmik minutowy, taki po prostu filmik, jestem na Etnie, tutaj patrzę na kratery i tak dalej, i tak dalej. To potem, kiedy ten filmik skończyłem, to, że on się wysłał sam do chmury, to wyświetliło mi się to, że to około 10 euro mnie kosztowało. Więc mówi o takim zwykłym filmiku, a co dopiero o połączeniu satelitarnym. To jest raczej, mimo wszystko, nawet w naszych czasach, może nie tyle kosztuje, co jeszcze 10 czy 20 lat temu, ale jednak trzeba się liczyć z tym, że to mocno drenuje kieszeń. To jest na sytuację awaryjne.
2: Właśnie, przepraszam, że ci przerwę. To jest też taka dobra moja sugestia, jak ja wyłączam wszystkie, można powiedzieć, aktualizacje, jakiekolwiek tam facebookowe, instagramowe, jakiekolwiek, nie wiem, nawet karty lojalnościowe przed wyjazdem z Polski, zawsze analizuję, co mam włączone, czy nie wysyła mi, właśnie nie mam zdjęć z aktualizacją, bo nie daj Boże w niedalekiej chociażby Szwajcarii jakby się znaleźć. Mam takie też doświadczenie, doświadczenie, że wysłanie zdjęcia kosztowało mnie chyba tam 150 czy 200 zł. Nie wiem, czy ta sytuacja się teraz zmieniła, bo raczej analizuję każdy kraj, można powiedzieć, na nowo przed wjazdem do niego. Ale
1: no ale można kupić lokalne karty przecież.
2: Zawsze. Tak, oczywiście.
1: No to jest najlepsze rozwiązanie. No, tylko, że oczywiście w tym momencie trochę nam się zmienia struktura połączeń i tak dalej. No ale to jest do opanowania. Polecam, to jest najlepsze rozwiązanie na podróż. Kupić lokalną kartę do telefonu, bo wtedy to nam naprawdę daje spokojniejszą głowę.
2: Albo eSIM-a.
1: eSIM-a,
2: tak.
1: Michał, patrzę na zegar, została nam jeszcze do północy chwila. No to tak, gdybyś syntetycznie to ujął przed przerwą jeszcze. Dlaczego podróży jednak no, powinniśmy mieć takie nastawienie, że warto zaufać? Czy uważasz, że to jest potrzebne, czy wręcz niezbędne?
2: To jest konieczne. Nawet, no. To jest wręcz wymagane, konieczne. Inaczej będziemy gdzieś znowu jechać bardzo mocno na swoim strachu. Nie, bez otwarcia na przede wszystkim drugiego człowieka. A proszę mi wierzyć, no... Moje takie prywatne zdanie, 99% ludzi naprawdę jest dobrych i warto im zaufać. No, każdą sytuację, tak jak wspomniałem na początku, trzeba indywidualnie przeanalizować, ale bez tej otwartości, no to nie dowiemy się, co tam się dzieje, powiedzmy za rogiem od hotelu, tak? Bo znam takie osoby, że jeżdżą do ciepłych krajów i poza teren ośrodka oni się nie chcą, bo się gdzieś tam boją, bo nie znają języka, bo ktoś im coś naopowiadał, że coś tam się im stanie, więc siedzą w takich zamknięciach i bez tego zaufania, bez tej otwartości, no nie zobaczymy, jak ludzie normalnie żyją, tylko chyba, że, no nie wiem, są jakieś punkty takie stricte turystyczne, no ale to moim zdaniem takie prawdziwe i najbardziej takie wartościowe podróżowanie to jest tam, gdzie raczej turyści nie docierają. Głównie ludzie podróżują, bo chcą zobaczyć, no nie wiem, powiedzmy zabytki. No jak ja to często powtarzam, że zabytki i te miejsca takiego instagramowe to sobie zatrzymuję gdzieś może na emeryturę, jak Bóg da. A w tej chwili bardzo mnie interesuje, żeby sobie spędzić czas z ludźmi po prostu mieszkającymi na danym terenie. Teraz nie wiem, czemu do mojej głowy przyszło takie zdjęcie, jak wychodzę, jestem w Addis Abebie, w stolicy Etiopii, wychodzę na ulicę i ktoś tam przy krawężniku obierał ziemniaki i robił frytki i smażył w takiej frytownicy, co, no nie wiem, czy tam miał, chyba starsza ode mnie była. I mnie zaprosił na te frytki, siedziałem z tymi ludźmi. Ja później też wziąłem nawet tą obieraczkę i obierałem, bo ten pan kroił te frytki. Oni się uśmiechali, mieliśmy dobry fan, po angielsku w ogóle nie rozmawiali. No i tak właśnie... Bez tej otwartości, no nie wiem, na przykład frytek na krawężniku w stolicy Etiopii, prawda?
1: No. No tak, to jest niezapomniane przeżycie. Takie sytuacje nieraz też rzeczywiście czasami łatwiej mi zapomnieć kolację w niezłej restauracji, a bardziej pamiętam właśnie takie przygody jak jedzenie herbatników na nabrzeżu w porcie, w jakimś miasteczku, czy w nieoczekiwane spotkanie z lokalnymi mieszkańcami w małej wsi i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, to są często bardzo barwne spojrzenia na rzeczywistość, które zostają w pamięci. Półmetek Nocnych Świateł mamy za sobą. To też krótka przerwa, jak zwykle o tej porze. Przypominam o tym, że tego wieczora cykl Dookoła Świata. Odnosimy się do tej myśli, która gdzieś nam została zaszczepiona kulturowo, mianowicie nie ufaj obcym, a wobec tego zastanawiamy się, dlaczego obcy pomagają samotnemu podróżnikowi. Michał Rusin pomaga nam przyjrzeć się tej sferze. Podróżnik, globtroter, autor kanału YouTube'owego Solo po planecie. Wracamy do Państwa po piosence na dalszy ciąg rozmowy. Przypominam o forum wymiany myśli dla świetlików na Facebooku, fanpage Radia Plus. Pod pierwszym postem od góry tam jest miejsce na komentarze.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne światła.
1: Od 7 minut mamy wtorek, 13 października. Nocne światła od ponad godziny trwają. Do pierwszej będziemy z Państwem, a dzisiaj tego wieczora cykl Dookoła Świata, w którym zastanawiamy się, czy to sformułowanie, które jakoś nosimy w sobie, nie ufaj obcym, jest zasadne w podróży. Dlaczego bowiem obcy ludzie pomagają samotnemu podróżnikowi? O tym opowiada Państwa i mój gość Michał Rusin, podróżnik, eksplorator, globetrotter, autor kanału YouTube'owego Solo po Planecie. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, tam na fanpage'u Radia Plus, pod pierwszym postem od góry jest miejsce na myśli, komentarze, refleksje, pytania. Tam możecie Państwo współtworzyć program. Czy pamiętasz, Michał, taką sytuację, w której na przykład, no nie wiem, rzucam tak, jak to się mówi, przypadkowe sytuacje, kiedy mogło zabraknąć, było za mało pieniędzy, albo na przykład karta nie działała w jakimś terminalu, albo z jakiegoś powodu zabrakło w tym momencie jedzenia, transportu, czy miejsca do spania. Czy pamiętasz to, co się wydarzyło potem, kiedy nagle okazało się, że dzięki pomocy osób żyjących w tym miejscu, nagle udało się ten problem rozwiązać?
2: Tak, wielokrotnie miałem taką sytuację, ale pierwsze, co do głowy mi przyszło, to kiedy byłem w Palestynie, robiłem odcinek o najdłużej funkcjonującym do tej pory mieście na świecie, czyli Jerycho. Chociaż to są, no, niektórzy się spierają, czy Damaszek nie jest tak samo, czy nie jest najdłużej zamieszkałym miastem na świecie. Oba te miasta z około 10-11 tysięcy lat nieprzerwanie tam ludzie mieszkają. I miałem taką sytuację, że właśnie w Palestynie skończyły mi się pieniądze i, no i karty nie działały, przynajmniej te, które ja miałem. I byłem nawet w takim pensjonacie, bardzo blisko tam góry Kuszenia. No i sytuacja taka, no dosyć dla mnie nieciekawa, w sensie przynajmniej w mojej głowie, no bo jestem w pensjonacie, chcę zapłacić i tak, karty nie działają, nie mam gotówki. No i tak, za nocleg trzeba zapłacić, a gdzie tam jeszcze dojechać z powrotem do Jerozolimy i na lotnisko Ben Gurion, tak? No i się okazało, że ta w ogóle ta moja jakby mój taki no, dyskomfort był 5 razy większy niż właściciela tego pensjonatu. Mówi, nie ma sprawy, to jak wrócisz do Polski, to najpierw jakimś tam transferem wyślesz, albo możesz tu spróbować, bo tam w tym sklepie może cashback dają. Znaczy się okazało, poszedłem do tego sklepu, bo chciałem sytuację załatwić na bieżąco. No i nie dość, że udało mi się zapłacić, nie pamiętam, to jakiś tam transfer był w tym sklepie i nawet mogłem cashback, czyli po prostu pieniądze wyciągnąć z tego, no, otrzymać w tym sklepie i ku mojemu nawet zdziwieniu po prostu no, nie było jakichś żadnych ani machlojek, ani nie, i to nie mówię ze strony tych ludzi tam na miejscu, tylko chociażby jakichś horrendalnych opłat podczas tej transakcji. I tak samo miałem jeszcze też sytuację, pamiętam, w Betlejem, tak samo wracałem, jechałem do Hebron i nie miałem właśnie tam wystarczającej, nie pamiętam dokładnie szczegółów, ale pamiętam, że tam ludzie mi pomogli i mówi, nie ma problemu, wsiadaj, tu cię za darmo zawieziemy, więc te sytuacje takie, gdzie ta życzliwość ludzi jest no, na porządku takim dziennym, to mógłbym tu przytaczać w wielu miejscach, chociażby też w Japonii. Wiele razy miałem taką sytuację, że gotówka mi się skończyła, a tylko gotówkę przyjmowali, dostawałem jedzenie, picie. No już muszę też nadmienić chociażby Pakistan, którego cały czas ja go miele, ale nie mogę się doczekać, kiedy ja tam wrócę, tylko chciałbym bardziej w północną część tego Pakistanu się udać, tam bardziej w góry, w Karakorum. ale przez cały Pakistan praktycznie przejechałem z południa do Islamabadu, płacąc chyba dwukrotnie tylko za jedzenie, bo wszędzie ludzie byli tak wręcz tacy nachalni z tą gościnnością i pytałem się ich, dlaczego tak robią. Oni mówią, że gość w dom, Bóg w dom i nie ma dyskusji, więc... Wiele razy była taka sytuacja gdzieś, to albo ktoś na mnie, można powiedzieć, przekierowywał taką dobroć, albo byłem w sytuacji, że właśnie brakowało tej gotówki i nie było to żadnym problemem, żeby się gdzieś tam przemieścić albo zjeść. Więc no, ja też a propos, dlaczego mi tej gotówki brakuje, bo czasem jadąc przez kilka krajów, no później zostawałem ze zbyt dużą ilością danej waluty, chociażby tak jakby, nie wiem, w Kenii, później w Ugandzie, no i mam te pieniądze, może tam kiedyś wrócę, no i staram się tak wymieniać na bieżąco, aczkolwiek teraz też muszę powiedzieć, że w wielu krajach działa taki transfer na telefon, coś jak nasz Blik, ale po prostu się kupuje daną taką jakby kartę wirtualną i się przelewa komuś na jego telefon i po numerze telefonu ta osoba od razu dostaje zapłatę. Ale głównie to były problemy właśnie, kiedy gotówki mi zabrakło i nagle się ktoś pojawiał i pomagał.
1: Ale wiesz co, z Palestyną rzeczywiście coś jest na rzeczy, bo ja tam miałem taką przygodę, kiedy jeździłem samochodem po Izraelu, no taką dłuższą trasę wiele miejsc odwiedzałem, no i siłą rzeczy jeździłem też przez Palestynę i tam po prostu w ogóle nawigacja nie działa. Wjeżdżasz do Palestyny i nagle nawigacja pokazuje ci drogę kilka razy dłuższą niż wiesz, że jest, że wygląda z mapy, bo nawigacja pokazuje drogę powrotną przez Izrael, gdzieś tam trzeba wrócić na północ, pojechać równoległą trasą na południe i dopiero gdzieś tam zajechać. No w każdym razie to jest coś absurdalnego. No w gruncie rzeczy naprawdę to nie działa tam. Więc jeżeli ktoś chce jechać, jeździć samochodem po Palestynie, chociaż obecnie no to w ogóle to lepiej, myślę, odradzam, no, krótko mówiąc, podróże do Ziemi Świętej, bo niestety to może się źle skończyć dla osoby, która tam się wybierze. To nie jest bezpieczna podróż w tej chwili. No ale jeżeli, mam nadzieję, zacznie się tam wszystko układać ku pokojowi jedności, no to może przyjdzie również taka normalność z wysyłaniem sygnału, a nie blokowaniem go, bo w moim przekonaniu to po prostu jest świadoma działalność, która władz izraelskich, które w ten sposób niejako odcinają Palestynę od sieci w pewien sposób, no, w jakiś może ograniczony, no, ale na pewno jest to utrudnienie dla osób podróżujących tam.
2: Tak, też to z tym się spotkałem. Wielokrotnie miałem taką sytuację, że wyciągam telefon, włączam mapy i nawet jak droga była prosta, kilkaset metrów, to pokazywało nagle, że 12 kilometrów dookoła muszę iść. I zupełnie wydaje mi się, że to chyba jakoś na przekór. Tak samo transport nawet do wspomnianego Jerycha, jak jechałem, to w ogóle tam... No nie ma transportu takiego publicznego, trzeba korzystać, no albo wynająć samochód, głównie turyści, no to jeżdżą w grupach, prawda, no to grupa jedzie autobusem, punkt A, punkt B, punkt C i w ogóle tego jakby nie doświadcza tych problemów takiego życia codziennego i ludzie sobie tak radzą, że no, ktoś jedzie na danej trasie i użycza albo samochodu, albo są takie mini busy, ale no tak jak wspomniałeś, jeśli chodzi o sieć komórkową, czy chociażby, tak jak mówię, brak transportu takiego publicznego w wiele miejsc, a to są odległości moim zdaniem jakieś niewielkie, bo o czym my tu mówimy, tam 50 kilometrów, co za odległość, prawda? No ale jednak jest
1: problematyczne. No tak, ale w terenie pustynnym, jak na przykład między Galileą a Judą, czyli w Samarii, no to już jest problem, prawda? Bo to jest okolica słabo zamieszkana.
2: Zgadza się. Więc no, ja też się spotkałem właśnie z takim doświadczeniem, jak ty miałeś, że jest trudno w niektórych miejscach, jak jest właśnie ten sygnał blokowany. No ale to też może dać taką namiastkę, jak to kiedyś było, jak ludzie korzystali z map papierowych. Ja często wożę ze sobą mapy papierowe, ale powiem państwu szczerze, że na palcach jednej ręki bym policzył, kiedy musiałem tą mapę właśnie wyciągać. Po pierwsze, no te mapy takie szczegółowe, to no to są bardzo ciężkie, a ja staram się jeździć na lekko i w miejsca takie trochę bardziej odległe, więc na tych głównych mapach, które można znaleźć, nie wiem, w księgarni, to jednak ta skala jest moim zdaniem zbyt rozległa i zbyt ogólna, żeby dojechać w jakieś takie małe miejsca. No i ten internet przychodzi z pomocą, ale tak jak wspomniałem, świat się skurczył i te mapy papierowe nie są aż tak potrzebne.
1: Ale jednak, Michał, bez umiejętności czytania map, pewnie umiejętność posługiwania się nawigacją była trudniejsza. No, moje pokolenie było wychowane na mapach i właśnie też zawsze zabieram ze sobą mapy. Nawet wtedy, kiedy chodzę po górach i wiem doskonale, że w polskich górach jest zasięg w większości miejsc, to jednak mam zawsze mapy ze sobą na wszelki wypadek, bo zdarzyło mi się 2 razy w życiu stracić orientację w terenie, mimo że śmiem powiedzieć, że mam dobrą orientację. A jednak, mimo to, dwukrotnie, i to były niebezpieczne niestety sytuacje, bo mało co, aby się źle skończyły, straciłem orientację. Naprawdę nie wiedziałem, gdzie jest prawo, gdzie lewo. Mimo że znałem te miejsca, w Tatrach pogoda tak się zmieniła, że po prostu widoczność była na parędziesiąt metrów i nawet nie wiem, czy na tyle. I czasami jednak tę mapę warto mieć, żeby zorientować się chociażby po konfiguracji terenu. Nie konfiguracji, przepraszam, zabrakło mi słowa, wyleciało mi z głowy. Po tym, jak teren wygląda. Tak, jakie są szczególne, jakieś charakterystyczne miejsca tego terenu i do tego jest potrzebna dobra, dokładna mapa topograficzna. Właśnie, topografia.
2: Muszę dodać, że podróżując przez kilka czy kilkanaście krajów, tak pod koniec tamtego roku jechałem dookoła świata i miałem 17 krajów, no to bym musiał drugi plecak ze stelażem wziąć, aczkolwiek to, co mówisz, oczywiście ma sens, jeżeli się wybieramy w jakiś właśnie teren górzysty, odległy, poza cywilizacją, poza zasięgiem, to mapa może być naprawdę zbawienna.
1: Michał, jeszcze jedna kwestia, bo zastanawiałem się nad tym, dlaczego właśnie na początku zrobiliśmy takie założenie, dlaczego to nie ufaj obcym tak głęboko w nas siedzi, ale kiedy to zaufanie działa według ciebie? Czy to jest związane z naszym nastawieniem, które uruchamia u ludzi jakąś otwartość? Czy uważasz, że wręcz z drugiej strony, kiedy widzimy, że na przykład ludzie są przyjaźni, to my się otwieramy i mamy do nich zaufanie?
2: Ja myślę, że to jest połączenie wszystkiego. Jak druga strona chce tak bezinteresownie pomóc, to też sygnał jest od razu jasny. Tak, mogę też powiedzieć na swoim przykładzie, jak chociażby w Polsce widzę jakiegoś turystę, powiedzmy tak, jak mieszkam w Krakowie i często gęsto gdzieś tam się ktoś pod Wawelem mnie o coś pyta. Po prostu ja to lubię, bo nie wiem, taką mam naturę i wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi ma też taką naturę. No niektórzy może nie są skorzy, bo są jakimiś bardziej zamknięci w sobie, ale ta chęć pomocy moim zdaniem jest bez względu na narodowość, na szerokość, długość geograficzną, w równym stopniu rozłożona po całej naszej planecie i naprawdę do wiele sytuacji byłem taki, że byłem bardzo mile zaskoczony, chociażby właśnie w Azji, czy to nie wiem, w Kambodży, w Japonii, gdzie ci ludzie no po prostu sami podchodzą i widzą, że ta osoba, co ona tu robi, no bo jeżeli jestem poza jakimś turystycznym szlakiem, prawda, no to wywołuje to taki, no takie zdziwienie u osób mieszkających lokalnie, czy się nie zgubiłem, czy mi coś pomóc. Przyszła mi teraz taka nawet sytuacja do głowy, kiedy byłem niedaleko góry Fuji i tam właśnie miałem plan rozłożyć namiot nad takim jeziorem, ale było bardzo zimno. I wszedłem do sklepu, żeby zakupić parę produktów na kolację. No i w okolicy był tylko jeden hotel, ale na ten hotel, nie powiem, że mnie nie było stać, ale on był dosyć poza moim budżetem, bo miałem w planie jeszcze trochę podróżować, więc ten budżet trzeba trzymać ściśle albo nawet poniżej tego budżetu, bo nigdy nie wiadomo, co się tam może po drodze wyskoczyć i trzeba te środki mieć. No i ten pan się właśnie tak zainteresował, co ja tu robię i się delikatnie mnie zapytał, czy będę w tym hotelu spał, a ja mówię, że nie, że mam namiot. No i tak po kilku minutach rozmowy powiedział, żebym poczekał. Okazało się tak, że zadzwonił do właściciela tego hotelu i właściciel hotelu powiedział, że mogę, tak mi się wydaje, bo dostałem pytanie, ile mógłbym pieniędzy przeznaczyć na nocleg. Nie pamiętam tej kwoty, ale wiem, że to była jakaś 1/4 chyba tej kwoty, co tam był najtańszy pokój. I po prostu ten właściciel powiedział, że nie ma problemu, ale to nie było na zasadzie, jakby to powiedzieć, że mu zależało na tych pieniądzach, tylko tak to poczułem, że to jest taka jego jakby gościnność z jednej strony, ale też żebym nie miał poczucia, że jestem jakby traktowany w jakiś sposób, no nie wiem, jak z jakimś taką dużą, teraz też mi brakuje słów, ale po prostu ten człowiek wykazał się taką wielką życzliwością. No i spałem w tym eleganckim, luksusowym hotelu za 1/4 czy nawet mniej cenę za ten nocleg. I te taka historia, która zupełnie bym nie podejrzewał, że jedyna osoba, którą tam spotkałem, bo byłem dosyć daleko od tego hotelu, jeden sklep, jeden sprzedawca i on wychodzi, on się interesuje, co ja tu robię i czy mi w jakiś sposób nie pomóc, po czym się zaangażował w tą całą sytuację, znalazł mi nocleg i jeszcze mnie samochodem podwiózł do tego hotelu.
1: Michał, wrócimy do tego wątku, bo mam też pewne doświadczenie, którym tutaj chciałem się podzielić i o dziwo teraz mi się ten film wyświetlił sprzed paru lat, wydarzenie, ale to wrócimy do tego po przerwie. Tego wieczora w cyklu Dookoła Świata mierzymy się z taką myślą, która gdzieś nam się kołacze po głowie, nie ufaj obcym. Dlaczego w takim razie zastanawiamy się, obcy ludzie pomagają samotnemu podróżnikowi? Michał Rusin nam przybliża doświadczenia z podróży, globetrotter, eksplorator, autor kanału YouTube Solo po planecie. Po piosence wracamy na dalszy ciąg i zapraszam też na Facebook, fanpage Radia Plus pod pierwszym postem od góry.
0: Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Nie ufaj obcym. No właśnie. Niby dlaczego? Niby dlaczego w takim razie obcy pomagają samotnemu podróżnikowi? To w cyklu Dookoła Świata dzisiaj. Ta myśl, wokół której toczymy rozmowę. Michał Rusin jest z nami, podróżnik, eksplorator, autor kanału YouTube Solo po Planecie. Michał, jeszcze chcę wrócić do tego, kiedy zaufanie działa, ale to tak na progu między kolejnym pytaniem, które brzmi, kiedy zaufanie może zawieść. Ale o tym za chwilę, bo jeszcze chciałem nawiązać właśnie do tych twoich doświadczeń, kiedy zaufanie działa. I tutaj to będzie taka, no, pewnego rodzaju łącznik między jednym a drugim, to moje doświadczenie. Otóż ja raczej nie mam problemu z jeżdżeniem po miastach, gdzie ruch jest, no powiedziałbym, mało przewidywalny. We Włoszech jest absolutnie nieprzewidywalny. Tam całe prawo drogowe polega na, może to zabrzmi przesadnie, ale na braku prawa. Oczywiście są czerwone światła i większość się zatrzymuje. Podkreślam, większość, to nie znaczy, że wszyscy. I nie jest oczywiste, że przechodząc na zielonym świetle jako pieszy, nie spotkamy się z sytuacją, kiedy skuter przejdzie nam po stopie. Mi się coś takiego zdarzyło w Neapolu. I właśnie dlatego, jako jedyne miejsce, w którym nie odważyłem się jeździć samochodem po mieście, to był Neapol. Ponieważ byłem w Neapolu wielokrotnie i szczerze, tak mieszkałem nawet przez jakiś czas tam. I muszę powiedzieć, że naliczyłem przez wszystkie moje pobyty tam, wszystkie dni i jakąś taką baczną obserwację rzeczywistości, trzy, literalnie, 1, 2, 3 samochody nieobite. Nieobite. I były to samochody jakichś VIP-ów. Z kierowcami, z ciemnymi szybami i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie inne auta są tam po prostu bez zderzaków, czasami drzwi na sznurek i tak dalej, i tak dalej. No Michał, ty pewnie wiesz, jak to wygląda i państwo wszyscy, którzy bywacie w Neapolu. Dlatego stwierdziłem, że po pierwsze, nie będę jeździł samochodem po Neapolu, żeby się nie narażać na jakieś sytuacje, które po pierwsze mogą się skończyć jakąś nieprzyjemną dyskusją, a wiadomo, że Neapolitańczycy to jest osobna nacja, bo są Włochy i jest Neapol, jak sami Włosi mówią. Po drugie, no Neapol nie jest bezpiecznym miastem i nie wiadomo, z kim można się puknąć, więc to może mieć zupełnie nieoczekiwane konsekwencje. A po trzecie, nie mam zamiaru również potem płacić wyższego ubezpieczenia, kiedy mój prywatny samochód zostanie jakoś tam obity i zgłoszę to ubezpieczycielowi. Nawet jeżeli on to pokryje, no to potem wiadomo, że stawka będzie wyższa. A jeździłem nawet w takich miejscach, gdzie naprawdę włos się niektórym jeży na głowie, po różnych górach, po różnych przepastnych takich półeczkach skalnych, czy to w Górach Dynarskich, czy w Alpach, czy też w Portugalii, kiedy zza zakrętu wypadła wyścigowa betoniarka i już żegnałem się z życiem, ale minęliśmy się dosłownie o grubość gazety. No i we Włoszech też, na przykład w takiej Katanii czy Palermo, no po prostu jeździ się na orientację. No. Skutery jeżdżą we wszystkich kierunkach i niekoniecznie zgodnie z przepisami. Tam zazwyczaj we Włoszech nie ma oznaczeń poziomych, więc nie ma czegoś takiego jak pasy ruchu. Po prostu jeździ się tam, gdzie jest miejsce i jak jest miejsce, to próżnia, natura nie zna próżni, od razu się ono zapełnia i to jest wszystko za pomocą absolutnie nieprzewidywalnych ruchów ze wszystkich kierunków może się wydarzyć. No, ale jestem w stanie jakoś nad tym zapanować, natomiast postanowiłem po Neapolu nie jeździć. I kiedyś zatrzymałem się na parę dni pod Neapolem, niedaleko w Castelmare di Stabie, po drugiej stronie Wezuwiusza, nad morzem, jeszcze tak gdzieś w połowie drogi do całego tego wybrzeża pełnego kurortów. No i jeździłem do Neapolu i do okolic po prostu Circumvezuviana, które jest dosyć wygodne, oczywiście, jeżeli się nie psuje, bo czasami zdarzało mi się dzień w dzień po prostu jechać pociągiem, który się zepsuł, stanął w środku pola i no i koniec. No i po prostu tak to się kończyła podróż. Ale do czego dążę? Otóż zamieszkałem u pewnego jegomościa, który miał dosyć atrakcyjną ofertę, jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości tej oferty turystycznej, mieszkalnej, jaką proponował, a to dlatego też, bo jak mi powiedział, ponieważ to jest jego debiut, więc on nie chciał jakichś tam wysokich cen, takich jak są w całej okolicy. No i rzeczywiście wszystko było nowe, fajne i tak dalej, i tak dalej. On bardzo miły i mówię, no dobra, no ale nie ma tutaj miejsca na to, żeby postawić samochód. No faktycznie, mówi, no tak, no tutaj no nie można wjechać. No taka jest, tak wygląda konfiguracja tego budynku, że nie ma takiej możliwości. A na ulicy, no to po prostu tam dosyć drogi jest parking i to całodobowy, więc tam 2 euro za godzinę, no to no trochę dziękuję. To mówię, no dobra, ale to zrobimy tak, bo ja mam jeszcze swoją prywatną posesję, jedną, tam gdzie mieszkam. Ja wezmę, jak pan nie chce jeździć tutaj samochodem po okolicy, tylko tam cirkumwezuwiana, no to ja po prostu wezmę samochód do siebie. No, spokojnie, proszę, bierz kluczyki tam i już. Umawiamy się tam za 4 dni w twojej kawiarni. Tutaj za rogiem jest kawiarnia twoja, no to ja tam przyjdę odebrać kluczyki. Tego i tego dnia o tej godzinie. No i tak się zdarzyło, że właśnie w momencie, kiedy już postanowiłem jechać dalej na południe, tam w okolice Półwyspu Gargano, no to wszedłem do tej kawiarni, dzień dobry, no i gardło mi się ścisnęło, bo zobaczyłem w kawiarni, której lada ma długość mniej więcej 4 metrów i za tą ladą 4 facetów wagi super ciężkiej, o twarzy bohaterów filmu Ojciec Chrzestny. 4 facetów za ladą w jednej kawiarni. Jeden robi kawę, drugi coś tam podaje lody, trzeci ciasteczka, czwarty kasuje pieniądze i jeszcze ktoś tam od zmywania. A po drugiej stronie lady, tam od klientów, siedzi jeszcze 2 podobnych gości, podobnej postury i o podobnej fizjonomii, którzy piją sobie espresso i wszyscy mają takie dosyć chmurne spojrzenie i ściągnięte twarze i mówią takimi półsłówkami w tym swoim dialekcie. Więc nie ukrywam, że trafiłem z filmu do rzeczywistości, która nie była dla mnie pociągająca i tak grzecznym głosem powiedziałem, dzień dobry, ja tu po kluczyki. Dali mi te klucze, okej, w porządku, ale muszę powiedzieć, że z ulgą wyszedłem stamtąd. No bo jednak miałem poczucie, że cała kampania z mojej wiedzy no jest w gruncie rzeczy w rękach Camorry. Nawet drogi lokalne, czy wywóz śmieci i tak dalej, to wszystko jest uwikłane w macki Camorry. Więc nie jest wykluczone, że mieszkałem u faceta, który gdzieś tak naprawdę ma jakieś koneksję z tą ośmiornicą całą. Więc owszem, zaufanie działa, no bo facet był miły, sympatyczny i w ogóle bardzo serdeczny i pokazywał wszystko tu, jak działa, proszę spojrzeć, jak tutaj to zorganizowałem i tak dalej. No, ale to zaufanie, kto wie, czy nie mogło mnie na przykład w jakiś tam sposób zawieść, prawda? Albo moja intuicja może dała się zwieść tym razem. Jak ty to widzisz, Michał? Kiedy zaufanie może zawieść? Kiedy intuicja może nam zastrajkować? No.
2: No, oczywiście spotkałem też takich ludzi, którzy chcieli mnie gdzieś w jakiś sposób naciągnąć albo wykorzystać sytuację. No, ale no, nie będę tutaj robił audycji pod tytułem, że wszyscy ludzie też są dobrzy, bo tak nie jest. To jest, że tak powiem, fantasmagoria. Ale zaufanie, to jakby to powiedzieć, no, nie oznacza, że ja mam wyłączone myślenie. Przykład chociażby z Jamajki, kiedy jeden człowiek taki dosyć mocno pod wpływem zaczął za mną iść i mnie tak, no, wprowadził mnie w taką sytuację bardzo stresową, bo nie wiedziałem, czego się spodziewać po tym człowieku. Gadał jakimś niezrozumiałym dla mnie językiem, co się później okazało, bo nagrałem fragment i pokazałem moim tam znajomym z Jamajki, to oni w ogóle nie rozumieli, co ten gość gada. I sytuacja no taka zrobiła się co najmniej niekomfortowa dla mnie, chociaż początkowo był jakiś uśmiech, chęć zagadania z tym człowiekiem, no ale on twierdził, że jest wcieleniem tam Boba Marleya. Niby śmieszne to się wydawało, ale był no, pod takim wpływem, że no, próbowałem się od niego gdzieś tam uwolnić. No i chwilę później jakiś inny obcy, pamiętam ten Michael Wybawiciel, zauważył ten mój problem i mi pomógł. No i właśnie taka sytuacja świetnie pokazuje, że sam fakt bycia jakby no, z taką osobą nieznajomą jeszcze nic nie mówi. No, jeden człowiek może być problemem, a nagle się okazuje, że druga osoba może być rozwiązaniem tego problemu. Więc moje takie, taka refleksja jest, że nie mam takiej stuprocentowej ufności do wszystkich. Nie wiem, mogę tylko obserwować ewentualnie jakieś okoliczności, zachowanie danej osoby, kierować się właśnie tą wspomnianą intuicją, własnymi odczuciami, doświadczeniem, no takim trochę przewidywaniem, co się może zdarzyć, jaki scenariusz tu może się wpleść. No ta intuicja wjeżdża wtedy dosyć mocno, ale to też nie oznacza, że ona jest taka stuprocentowa. Chociażby przykład z Jordanii, kiedy pojechałem na taką wycieczkę jeepem po pustyni Wadi Rum i wydawało mi się, że tam jest nagle zjazd jakichś dziwnych facetów i że coś oni mi zrobią. Się okazało, że po prostu przyjechali na herbatę, a moja intuicja wtedy, chociaż też nie mogę powiedzieć, czy to była intuicja, czy po prostu wyimaginowany lęk i to zaufanie, czy mnie zawodzi, w jakimś tam marginalnym procencie oczywiście, no bo to nie ma stuprocentowej pewności, no, jak dobrze wszyscy chyba wiemy, na nic, prawda? więc trzeba tak podróżować moim zdaniem z taką otwartą głową, z otwartym jakby i też oczywiście z takim logicznym kojarzeniem faktu, co może się ewentualnie wydarzyć, schodzić z drogi, ustępować jakby to powiedzieć w sytuacjach, jak kiedy są konfliktowe. Teraz mi druga takie coś, taki flashback mam z Egiptu, gdzie tam po prostu wdałem się niepotrzebnie w pyskówkę z gościem, który próbował ode mnie pieniądze wyciągnąć, bo coś mu się nie podobało, że ja tam chodzę po jego ulicy. No i mało co się nie doszłoby po prostu do rękoczynów. I nagle się pojawili jego koledzy. Na szczęście niedaleko był policjant, który po prostu rozgonił ich i mnie też w sumie. Więc no to

0: rodzaju wyzwanie, żeby tą, jak to mówisz, intuicję ustawić na tyle właściwie, żeby nie robić zgły widły, a jednocześnie też umieć rozpoznać, co jest realnym, faktycznym zagrożeniem, no bo nie ma co wchodzić w sytuację, czy jakokolwiek próbować rozwiązywać za pomocą sobie znanych sposobów na obcej ziemi, które mogą tam nie działać, gdy może to nas prowadzić w zupełnie nieoczekiwany rozwój sytuacji. Dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach o tym, czy to sformułowanie nie ufaj obcym działa w podróży. Dlaczego bowiem obcy ludzie pomagają samotnemu podróżnikowi? Michał Rusin jest z nami, przybliża nam swoje doświadczenia. Podróżnik, globetrotter, autor kanału YouTube Solo po planecie. Po piosence wrócimy na ostatnie minuty. Przypominam, że jeżeli ktoś chce pisać do nas, to zapraszam na fanpage Radia Plus pod pierwszy post od góry. Tam będziemy zaglądać za chwilę do Państwa komentarzy.
1: Radio Plus. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Za 13 minut minie pierwsza, to ostatni niespełna kwadrans tego wydania Nocnych Świateł, w którym dzisiaj mierzymy się ze sformułowaniem, no, które wrosło jakoś w nasz krąg cywilizacyjny, a być może nawet o w ogóle ogólnoludzki, nie ufaj obcym. Ale mierzymy się z tym, no, w sposób, nazwijmy, konstruktywny, bo także przyglądamy się temu, dlaczego obcy ludzie pomagają więc samotnemu podróżnikowi, o czym opowiada w cyklu Dookoła Świata Państwa i mój gość Michał Rusin, podróżnik, eksplorator, autor kanału YouTube Solo po Planecie. Michał, no ponieważ zbliżamy się do końca, to warto sobie postawić pytanie, które w naszej kulturze bardzo mocno kręcące się wokół pieniędzy i zysku. Dlaczego ktoś pomaga, skoro no po prostu nic z tego nie ma? Jakie jest twoje zdanie?
2: Wydaje mi się, że to jest pytanie, na które no, nie mam tak jednej dobrej odpowiedzi. Czasami działa taka kultura gościnności w jednym kraju, w drugim kraju działa nawet natura religijna, ale wydaje mi się, że w przeważającej większości jest to taka zwykła ciekawość obcego człowieka, tak jak chociażby w Indiach, gdzie kraj ogromny, najbardziej liczebny, 1,5 miliarda ludzi, i w przeliczeniu na ilość turystów, które tam odwiedza Indie, to oni są bardzo daleko. Chyba do Polski więcej turystów przybywa niż do Indii, więc można sobie porównać, no, jaka to jest przepaść, zwłaszcza jak się udamy gdzieś, już nie mówię na odludzie, tak? Ale podróżowałem chociażby po Kalkucie i wsiadałem, pamiętam, w tuk-tuka i kazałem po prostu gdzieś tam, prosiłem kierowcę, żeby gdzieś mnie zawiózł w nieznanym mi kierunku. Pokazałem na mapie, że tu chcę wysiąść. I ci ludzie byli bardzo tacy zaciekawieni właśnie moją osobą i chcieli sobie robić zdjęcia. Oni też chyba to traktują, że to jest jakiś, przynosi tam, im szczęście, tak? Ale też wydaje mi się, że często działa taki bardzo prosty mechanizm, że no, widzą człowieka, który ma problem, tak jak ja, nie wiem, nie mogę znaleźć drogi, albo pytam się, gdzie można coś zjeść, więc mi po prostu pomagają. I to mnie bardzo tak fascynuje, że taka pomoc, która no, jest bezinteresowna, ten drugi człowiek nic z tego nie ma, prawda? Tak jak wspomniałeś, w naszej kulturze no to jest gdzieś przez ten pryzmat pieniędzy, ale też aż tak bardzo bym w to nie szedł, bo jak się kogokolwiek gdzieś tam w Europie też zapyta człowiek na ulicy, to tą pomoc się uzyska. Wydaje mi się, że kluczowe to jest z jakim, jakby to powiedzieć, nastawieniem jest, podchodzimy do danego człowieka, prawda? Więc jak podróżuję sam, no to jestem chłonny tych wrażeń, doświadczeń, wszystko taki otwarty, nie ma we mnie jakichś, nie wiem, złości, jestem podekscytowany. Wydaje mi się, że ta energia i to usposobienie w takiej podróży tak emanuje, że no po prostu przyciąga się też tych ludzi dobrej woli, którzy chcą albo po prostu pomóc, albo czasem nas nawet ugościć, bo byłem parę razy w takiej sytuacji, że ktoś, u kogoś nawet nocowałem, albo zaprasza na obiad. Różne rzeczy się gdzieś tam otwierają i to niekoniecznie tak. Czasem ludzie mówią, że w tych bardzo biednych miejscach to też oczywiście, ale to wszystko zależy moim zdaniem od człowieka, od kontekstu, od nastawienia tego człowieka, ale jak się jest takim właśnie otwartym, uśmiechniętym, naprawdę uśmiech dobrze działa, więc my nie musimy nigdzie daleko podróżować, żeby się tego po prostu przekonać. Można iść nawet do urzędu w Polsce z kwaśną miną i z pretensjami, się nic nie załatwi, a z uśmiechem wszystkie drzwi się otwierają, nie? Tak jak babcia moja zawsze mówiła, że Michał, pamiętaj, z dużą buzią to nigdzie nie wejdziesz, A jak będziesz miał duże ciało, to się wszędzie zmieścisz. I to działa bez względu, moim zdaniem, gdziekolwiek jesteśmy na świecie, więc ta pomoc taka bezinteresowna jest wszechobecna po prostu. A w tych krajach takiego Bliskiego Wschodu, tak jak byłem w Bahrajnie, w Katarze, no bardzo bogate kraje, tak? No ale tam też tak samo byłem non-stop zapraszany gdzieś na herbatę i to nieważne, czy to byłem gdzieś na plaży, czy w centrum w bogatej dzielnicy, ktoś podchodził, co tu robisz, może cię gdzieś podwieźć, nieraz po prostu mi ludzie takie prezenty sprawiali, że ktoś mnie podwoził na przykład 50 kilometrów, po prostu to się sypie, jak człowiek ma takie nastawienie, to sypią się takie sytuacje jak z rękawa.
1: W Ewangelii świętego Łukasza jest takie zdanie, kiedy Jezus przybywa do Nazaretu i tam okazuje się, że nikt specjalnie nie jest zainteresowany jego osobą, że to przez syn tego cieśli, Józefa, nie? A Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie, tylko w swojej ojczyźnie wśród krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. Dlaczego nawiązuję do tego fragmentu Ewangelii? Bo może jest tak, Michał, że obcy człowiek z innej kultury, z odległego kraju, czasami z bardzo egzotycznej cywilizacji, może czasem zobaczyć w nas coś, czego nie dostrzegają nasi najbliżsi, z którymi mieszkamy pod jednym dachem.
2: Całkiem możliwe. Ja też chciałbym tu przepleść taką takie moje doświadczenie i moją taką trochę taki pogląd, że nie wszyscy krewni, można powiedzieć, a są tacy życzliwi i widzę to nawet chociażby kiedy zdecydowałem się na tworzenie filmów na YouTube. I można powiedzieć, że na początku to była taka, jakby to powiedzieć, ciekawość, ale z biegiem czasu wiele osób w ogóle jakby przestało mnie wypytywać, straciłem nawet z niektórymi kontakt. Nie wiem, czy dziwię się, bo nie wiem, czy to jest akurat ta przyczyna, czy inna, ale było sporo właśnie takich osób, że gdzieś nie pasowałem chyba do, nie wiem, do jakiegoś ich poglądu może na mój temat i nagle te relacje gdzieś tak Ja oczywiście to patrzę na siebie, ale wielokrotnie gdzieś zagadywałem i nagle się okazywało, że te relacje, co wydawało mi się, że bliskie są osoby, gdzieś się wygasiły i nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że nie wiem, realizuje się w inny sposób niż do tej pory chociażby zawodowo. Pozostaje to dla mnie zagadką po dzień dzisiejszy. I nawiązując jeszcze do moich stałych widzów albo uczestników gdzieś moich wypraw, to jest jakiś taki, jest taka podwójna moim zdaniem nawet życzliwość od osób, które zupełnie mnie gdzieś tam nie znają. Cieszą się, że ja odpowiadam gdzieś na ich komentarz albo wchodzę w dyskusję. Nawet kilka takich znajomości w realnym świecie, nie wirtualnym, zawarłem i do tej pory utrzymuję kontakt. I to nie tylko z widzami z Polski oczywiście, ale też z osobami, które poznałem podczas podróży, bo jednak wydaje mi się, że każdy gdzieś tam jest nastrojony na jakieś częstotliwości w danym etapie jego życia i są osoby, które są po prostu działają też na tych samych falach, a inni nie. Broń Boże, nie kategoryzuję to, że jestem gdzieś wyżej, niżej, to nie ma najmniejszego znaczenia. Po prostu miałem różne etapy w swoim życiu i czasem otaczałem się takimi ludźmi, a później, kiedy wyruszyłem po prostu w świat, to nagle widzę, że rezonują ze mną te właśnie osoby takie, które nie boją się zaufać, bo też trzeba spojrzeć z tej drugiej strony, bo cały czas tu mówimy o tym podróżniku, tak, który jedzie i tam może się boi, albo nie ufaj obcym i tak dalej. No, ale trzeba popatrzeć z drugiej strony, że tych ludzi, którzy mieszkają tam na miejscu, no i ktoś nowy się pojawia, tak? No i w większości przypadków to oni są zaciekawieni i chętni do pomocy, ale są takie sytuacje, kiedy no, jestem persona non grata, bo nie wiedzą, po co przyjechałem, a kiedyś wspominałem chyba na antenie o Ugandzie, kiedy pojawiłem się tam na terenach takich, no, nie będąc świadomym wcześniej, które są skonfliktowane między lokalnymi farmerami, a po prostu gangsterami szukającymi drogocennych kamieni. No i wszedłem między młot a kowadło, więc tam też nie byłem ani z jednej strony życzliwie postrzegani, ani z drugiej, no bo im się zapaliła czerwona lampka, że ja też prawdopodobnie no coś będę tutaj chciał, tak? Więc często też biorę pod uwagę, że to ktoś może, i moja osoba może wpłynąć na złe samopoczucie no na danym terytorium, tak? I to nic złego, bo przecież no, każdy z nas ma gdzieś jakąś swoją przestrzeń, jak jest ona naruszona, no to wywołuje w nas to no, jakiś alarm, tak?
1: Tak, no to oczywiście jest ważne, co mówisz, ale jeszcze jest jeden atrybut, który z tobą jest związany, mianowicie kamera, bo przecież te filmy, które robisz, zamieszczasz w internecie, a no, nie da się inaczej niż za pomocą kamery. Czy ta kamera według ciebie pomaga w kontakcie, czy to jest jednak pewnego rodzaju bariera, która oddziela od drugiego człowieka?
2: Wydaje mi się, że w przeważającej większości to bardzo pomaga. Na pewno ona wzbudza taką ciekawość. Ludzie sami podchodzą, nie wszędzie, ale w większości przypadków chcą być uwiecznieni albo oglądnąć siebie za chwilę, bo ja często pokazuję, chociażby tak jak w Afryce, tym osobom, nie tylko dzieciom, ale ogólnie tym osobom, które gdzieś tam filmuję, pytam się, czy mogę. W przeważającej większości ludzie się godzą, a później chcą oglądać to na telefonie, bo no nie wszyscy mają w ogóle telefon, a już co dopiero jakiś no, wypasiony z fajnym ekranem. Często dzieci się śmieją, do tego jakiś mamy no, taki wspólne fajne połączenie, więc ta kamera na pewno pomaga. A tak jak w Indiach, o których wspominałem tutaj wielokrotnie, zdarzało mi się, że no, byli wręcz nachalni, żeby robić im zdjęcia moim telefonem. Po dzień dzisiejszy się zastanawiam, dlaczego tak robią, no ale widocznie mają jakiś powód. Więc kamera też może być świetnym takim początkiem jakiejkolwiek rozmowy. Więc od tego, co ty tu robisz, dlaczego filmujesz, jaki masz pomysł. Oczywiście działa też odwrotnie, no, tak jak wspomniana chociażby Uganda. No, kamera może otwierać drzwi, ale też możesz no, tak jakoś no, szybko czasnąć przed moimi oczami, zamknąć mi furtkę. Wydaje mi się, że w zdecydowanej większości kamera jest takim no, moim pomocnikiem, bo no, nie jest to jakiś atrybut taki wzbudzający, że tak powiem, strach, tylko na pewno ciekawość. Czasem się też zdarza, że ludzie myślą, kiedy słyszą, a ja kręcę filmy na YouTube, no to myślą, że jestem bardzo bogaty, zwłaszcza w tych krajach biednych, no bo taka jest gdzieś taka narracja, że jak ktoś już jest YouTuberem i to się oni nie pytają, czy dopiero trzeci film kręcisz, chociaż ja tam 130 do tej pory opublikowałem filmów, no ale dalej nie przynosi mi to no, takich dochodów, żebym mógł tylko z tego żyć. Na pewno jest to ciężki proces, Wielu moich znajomych youtuberów mówi, że minimum 2 lata systematycznej publikacji to jest takie minimum, no ale widzę i się posiłkuję wieloma youtuberami, chociażby Borys i Ola z kanału Planeta Abstrakcja dzisiaj zamieścili, że dostali jakąś propozycję nawet z dużej telewizji na program, więc no ale oni robią to 11 lat. I tak się uśmiecham z przekąsem, się dzisiaj zacząłem zastanawiać, co bym chciał, jaką serię, jakbym miał kiedyś taką propozycję i wydaje mi się, że chciałbym, może temat oklepany, ale na pewno zawsze można to zrobić po swojemu, podążyć śladami starożytnych cywilizacji.
1: Och, to piękny temat, piękny temat. No, mnie to fascynuje. Zawsze staram się zatrzymywać gdzieś, będąc w świecie, a nawet czasami są takie miejsca w Polsce, gdzie jeszcze ślady kultury pogańskiej można znaleźć, jakieś grodziska, czy nawet artefakty stojące w bardzo nieoczywistych miejscach, czasami w szczerym polu, jak chociażby między Janowem Podlaskim a Terespolem, pogańska baba, symbol płodności, którą można pomylić z przydrożnym krzyżem. Bardzo stary artefakt, około 1100-1200 lat, między polem kukurydzy a ziemniaków na miedzy gdzieś tam sobie stoi. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest, no to może zupełnie ominąć takie miejsca. A to jest akurat coś takiego, co mi bardzo działa na wyobraźnię. Michał, ostatnia kwestia, którą tutaj chciałbym przytoczyć, to są wpisy od słuchaczy. Bartek napisał: zdarza mi się też czasem podczas podróży wszelakich korzystać ze wsparcia osób obcych. Z mojej perspektywy wygląda to tak, że widząc kogoś z białą laską, budzi się w ludziach chęć pomagania. Natomiast jest jeszcze przestrzeń mojej zgody lub jej brak. Różne rzeczy wpływają na tę zgodę. Czasami jest to faktycznie nieznajomość terenu, plus naglący czas, a czasem jest w głosie albo po prostu w odbiorze tego kogoś ta nieuchwytna rzecz sprawiająca, że się decyduje taką pomoc przyjąć, przy okazji poznać kogoś chociaż ciutkę i chociaż trochę się samemu odsłonić. Dziękujemy za tę refleksję. No to jest szczególny, myślę, taki wpis pokazujący, że również chęć pomocy, niesienia pomocy, nie zawsze musi być przyjęta, bo być może osoby z niepełnosprawnością radzą sobie na tyle dobrze, że wtedy, kiedy czują jakieś ograniczenia, o tą pomoc poproszą, a narzucanie się z nią może być nawet nieprzyjemne dla kogoś. Ale Bartek dodaje: czy, panie Michale, czy w czasie podróży ciężko jest panu przyjąć pomoc od obcych? No właśnie, trochę w kontekście tego, o czym Bartek napisał wcześniej.
2: Oczywiście, dziękuję za to pytanie, panie Bartku. To zależy. Na pewno było ciężkie dla mnie ta podróż przez Pakistan, kiedy wszyscy mi po prostu fundowali to jedzenie, wręcz w pewnym momencie wzbudzało jakąś taką lekką irytację u mnie, no bo jakoś nie mogłem do tego przywyknąć, że no, gdzie bym nie poszedł, gdzie bym się nie pojawił, to z każdej strony miałem coś zaoferowane i to nie było wskazanie tylko drogi, ale najczęściej właśnie jedzenie, transport, czy nocleg, bo też o kilku osób tam mieszkałem, więc to przyjmowanie na pewno jest no my jesteśmy nauczeni, że nie ma, ja przynajmniej, że tak mało rzeczy jest takich za darmo i kiedy się okazuje, że ktoś oferuje nocleg, podwózkę, jedzenie, cały WIGD, opierunek, no to te przy tych pierwszych 2 latach wydaje mi się, że to było ciężkie dla mnie do przyjęcia. Ale z czasem się tego po prostu nauczyłem i akceptowałem, że ktoś w taki sposób chce mi po prostu pomóc. W Japonii nawet ludzie mi pieniądze dawali, jak próbowałem autostopem tam jeździć, to mnie parę razy podwieźli. Jeszcze dawali mi, pamiętam, jeden pan to chyba mi ze 300 zł nawet dał. No i tak się zastanawiałem na początku, czy on myśli, że ja nie mam, czy to była po prostu, ale szybko uciąłem tą myśl, bo to był jego gest i on bardzo nalegał, żeby to przyjąć. i żebym po prostu sobie tam spędził wieczór, jak tylko sobie zaplanowałem i dobrą kolację po prostu zjadłem. Pamiętam, to chyba 3 kolacje zjadłem za te pieniądze przez 3 dni.
1: Jeszcze tutaj chciałbym przeczytać to, co napisał Michał, twój imiennik. Najbardziej samotnym jest samotny żeglarz na środku oceanu albo rozbitek. No tak, no mi trudno sobie wyobrazić taką sytuację Robinsona Crusoe. Co prawda w dzieciństwie czytałem z pasją wielką tę powieść, ale także byłem zafascynowany tajemniczą wyspą Julesa Verna, która pokazywała mi, jak ta ludzka zaradność potrafi zadziałać w takiej sytuacji, gdy ta mała społeczność współpracuje ze sobą, nawet w tak dramatycznej sytuacji, jak bezludna wyspa na środku oceanu. Michał dodaje, Pan Bóg ma plan na życie każdego z nas i planuje nam podróż przez życie i spotkania z ludźmi po drodze. Dzieje się tak, dlatego tak się dzieje, że pomoc przychodzi we właściwym miejscu i czasie. No, tak też jest, ale mamy wolną wolę i możemy chcieć pomóc, albo nie chcieć, ale możemy też chcieć przyjąć tę pomoc, albo ją odrzucić. A dzisiaj mówiliśmy o tym, jak mierzyć się z tą myślą, którą być może niejednokrotnie nosimy w sobie, która brzmi nie ufaj obcym. Dlatego rozmawialiśmy o tym, jak obcy ludzie pomagają samotnemu podróżnikowi i dlaczego to robią. To w cyklu Dookoła Świata, który właśnie dobiegł tego wieczora końca. Państwa i moim gościem był Michał Rusin, podróżnik, eksplorator, globetrotter, autor kanału YouTube Solo po Planecie. Michał, dziękuję Ci serdecznie za spotkanie, za podzielenie się swoimi myślami, wrażeniami i opowieściami.
2: Dziękuję, Pawle. Życzę wszystkim Państwu dobrej nocy. Dziękuję za audycję. Do usłyszenia.
1: Dziękuję jeszcze raz, Michał. Dziękuję Państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystkie komentarze, którymi się Państwo podzieliliście. Przepraszam, jeśli nie wszystko przeczytałem. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Spotykamy się 4 razy w tygodniu tuż po 23 na 2 godziny. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można nas odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Zapraszam Państwa we wtorkowy wieczór. Jak zwykle spotkam się tuż po 23. Paweł Krzemiński. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.